0: Sponsorem rekordowej nowości są Drogeria Uroda, Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: weź co chcesz.
1: Na polski przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605-462-939.
2: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy: Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
2: Radio Rekord. Rodzime Radio.

Na super hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na super hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gdyńskiego 63.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: macie styla.
1: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
2: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: Radio Rekord.
3: Rodzime radio.

0: Na Polski Przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605-462-939.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy? Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

0: Na super hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na super hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.
1: Rekord. Rodzime Radio.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jużycka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Na polski przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy? Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: już 6. Wiadomości Radia Rekord.
1: Zmiany w pogodzie, będzie burzowo i deszczowo, ale też upalnie. Zmiany też na stacjach paliw, w górę ceny benzyny. Ruszyły matury, niestety nie obyło się bez wycieku, ale już w trakcie egzaminu. Agnieszka Trojanowska-Wis. W pogodzie idzie spora zmiana po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce. Zrobi się burzowo, deszczowo, a miejscami chłodniej. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury trzeba od dziś liczyć się z opadami deszczu. Miejscami opady będą silne, mówi synoptyk Agnieszka Plasek.
2: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres. Opady, burze i porwisty wiatr.
1: Kraj podzieli się na chłodniejszą, północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni i cieplejszą, południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49 zł. Benzyny 98 6,99. Bez zmian w stosunku do majówki olej napędowy 7,31. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Boguski, analityk rynku paliw z ePetrol.pl.
3: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
1: Delikatnie natomiast tanieje auto. Gaz to paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilkugroszowych spadków. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy rozprawki na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się też takie lektury jak Antygona, Ferdyturka, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnie.
4: Ja ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
5: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadania mam dobrze wszystkie.
6: Dużo lektur przewidziałam, na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
7: Fajne lektury, liczyłem na Lalkę, była Lalka, przyjemna matura.
1: Niestety w trakcie egzaminu w sieci znalazły się zdjęcia arkuszy. Jednak jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
8: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
1: Dodam, że już za 3 godziny kolejny maturalny egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Stefan Horngacher wraca do Polski. Austriacki trener będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. Jak informuje PZN, Horngacher ma tu, cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych. Horngacher był już trenerem biało-czerwonych w latach 2016-19.
0: Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
9: Dzień dobry, Emilia Sitarska. Zapraszam na skrót informacji z Ostrowca Świętokrzyskiego.
0: Radio Rekord FM.
9: W sobotni poranek w miejscowości Wlonice w gminie Ożarów policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Opatowskiej Komendy Policji zatrzymali do kontroli 53-latka poruszającego się rowerem. Sposób jazdy mężczyzny wzbudził ich podejrzenia, dlatego przeprowadzono badanie trzeźwości, które wykazało prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze uniemożliwili mu dalszą jazdę i przekazali go pod opiekę bliskich. Za popełnione wykroczenie 53-latek został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Dziś w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ruszył nabór wniosków na wsparcie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Dokumenty przyjmowane będą w trybie ciągłym, aż do wyczerpania dostępnych środków. W tym roku Powiatowy Urząd Pracy w ramach funduszy PFRON przeznaczył 170 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub założenie spółdzielni socjalnej. Ponad 540 tysięcy złotych trafi do pracodawców na wyposażenie stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Z kolei 88 tysięcy złotych przeznaczono na organizację staży dla osób poszukujących pracy. Urzędnicy zachęcają do składania wniosków jak najszybciej. Liczba miejsc jest ograniczona. Od 8 do 10 maja na rynku miasta odbędzie się festiwal czekolady, rękodzieła i smaków. Na uczestników czekać będą rzemieślnicze czekolady i praliny, słodycze z różnych stron świata, a także gorąca kremowa czekolada. Nie zabraknie stoisk z rękodziełem i zdrowymi produktami. W programie także warsztaty czekoladowe i cukiernicze dla dzieci i dorosłych oraz animacje dla najmłodszych, w tym spotkania z bajkowymi postaciami i czekoladowymi bohaterami. Wydarzenie potrwa 3 dni, w piątek i sobotę od 10 do 19, a w niedzielę do godziny 18. Organizatorzy zapraszają całe rodziny na wspólne świętowanie i odkrywanie słodkich smaków.
0: Radio Rekord Świętokrzyskie.
10: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
11: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
10: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
12: Cii, słyszycie to? Otwórzcie okno, ptaki robią wspaniały hałas, zapach bzu miesza się z kwitnącymi drzewami, krzewami, jest po prostu obłędnie. Miejscami jednak rzeźko, 6-7 stopni, tyle czujemy na własnej skórze, punktowo dobijamy nawet do 9, ale termometry już teraz pokazują od 7 do 11 kresek. To dopiero rozgrzewka przed tym, co nadchodzi. Dzisiaj słońce znowu będzie dominowało, czeka nas iście letnia pogoda, maksymalnie aż 27 stopni Celsjusza. Czas wyciągać letnie ubrania, bo będzie gorąco. Wiatr umiarkowany dmucha z południowego zachodu, a barometry, no teraz 1012 hektopaskali. Do południa raczej spokój, potem spadek. Wieczorem zobaczymy 1002 hektopaskale. Ciśnienie leci w dół w drugiej połowie dnia, więc pilnujcie samopoczucia. A wieczorem wciąż ciepło, okolice 20 stopni, nocą 13.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
11: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
10: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec Sandomierska 26A.
13: Obudź się z Radiem Rekord.
14: Obudź się. Na pasmo zaprasza sponsor. Salon 3D. Podłogi, drzwi, dywany, wykładziny. Ostrowiec Gilińskiego 57.
15: Przy takiej pogodzie, jak mamy teraz i przy tym słoneczku, które wstaje przed godziną piątą, to można z uśmiechem się budzić. Słońce już nam towarzyszy, a teraz zacznie wam towarzyszyć pobudka z Radiem Rekord. Marcin Chorąży, witam. Już się wtorek zaczyna. Dzień dobry.

0: Tak do końca to Amber nie wierzcie, to nie jest night, to jest day, dzień się zaczyna, a wstający dzień nie może nas niczym zaskoczyć, także Radio Rekord was przygotuje na to, co dzisiaj. Wtorek już jest, 5 dzień maja, 125 dzień tego roku, słońce z nami jest od 4:55, dzisiaj zajdzie o 20:09, imieniny świętują Irena, Waldemar, Gotat, Stanisław oraz Iryda, wszystkiego najlepszego od rana samego. I pakiet świąt dzisiaj również, i to takie całkiem solidne. Uwaga, dzisiaj dzień bez makijażu. No człowiek nie wiedział, a i tak się przygotował. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Położnej. Dzisiaj również wypada według kalendarza Dzień Europy. Nie wiem, kiedy inne kontynenty, ale dzisiaj my. Woohoo! Oraz dzisiaj Światowy Dzień Higieny Rąk. Proszę bardzo, aż się łezka wokół kręci. Jak się pandemia przypomina, to były czasy. Ależ my wtedy wszyscy byliśmy czyści.
1: Obudź się z Radiem Rekord. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
4: Na super hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na super hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gdyńskiego 63.

Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

Dzień startuje Wam Radio Rekord Świętokrzyskie na falach 108 oraz 109 FM. Jest punktualnie w pół do siódmej i razem z Mezo i Liberem pytamy, jakie macie na dziś plany?

0: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprosił sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
1: Na trafik wiadomości z dróg województwa świętokrzyskiego zaprosił sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22.
2: Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Ekoskup i kasacja pojazdów opatów. Telefon 509 090 326.
3: Czas na poranne patatajanie w dzień. Tu program Obudź się w Radiu Rekord. Prowadzimy zmotoryzowanych prosto do pracy. Drogi przyjacielu, jak tam sytuacja na dróżkach? Dzień dobry.
4: A dzień dobry, witaj drogi nasz Marcinie rekordowy, witajcie drodzy nasi rekordowi słuchacze. W całej naszej okolicy słońce bije po oczach, okulary przeciwsłoneczne to w tej chwili nasz naprawdę dobry przyjaciel. Ostrowiec Świętokrzyski budzi się do życia, ale to raczej bolesna pobudka. Zauważamy już wyraźne spowolnienie na Żeromskiego. Przy Krajowej Dziewiątce zaczyna się rzeźba. Podobnie na skrzyżowaniu Żeromskiego z Waryńskiego oraz Sienkiewicza to dopiero przedbiegi prawdziwa fala ruszy za chwilę. Za kilkanaście, za dwadzieścia kilka minut. Skrzyżowanie Mickiewicza z Sienkiewicza. Tu już momentami stoimy w korku. Polna przy Jurzeckiej ciasno. Polna przy Radwana również. Radwana ma dziś ogromny potencjał, żeby zablokować nam pół poranka, szczególnie na skrzyżowaniu z Aleją Jana Pawła II i ulicą Bałtowską. Rondo Powstania Styczniowego i Rondo Republiki Ostrowieckiej jeszcze trzymają fason. Uważajcie na siebie, szerokości i cierpliwości życzę.
0: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprasza sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
1: Na trafik wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22.
2: Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Ekoskup i kasacja pojazdów opatów. Telefon 509 090 326.
5: Reklama.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Po reklamie.
7: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37. A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: też mamy dzień.
1: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22, Irawana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
2: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
3: Rekord. Rodzime

0: W Wąchocku gramy na 109 FM. Radio Rekord Świętokrzyskie.
1: Odmawia ci na twój list, piszę ci, a

Oficjalnie do pierwszego dnia lata jeszcze 53 dni, ale dzisiaj będzie jeden z letnich dni, także szykujcie się na gorąco. Ale póki co szykujcie się dopiero na godzinę 7 i rekordowe, gorące wiadomości.

0: słoneczny.
1: Obudź się. Na pasmo zaprosił sponsor. Salon 3D. Podłogi, drzwi, dywany, wykładziny, rolety i żaluzje. Ostrowiec Gnińskiego 57.
2: Pora wstawać. Już 7. Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
3: Pora na informacje w Radiu Rekord. Przed mikrofonem Kamil Garstka. Przenoszące groźne choroby kleszcze ze względu na łagodne zimy są aktywne cały rok. Przenoszą boreliozę lub kleszczowe zapalenie mózgu. Są groźne również dla zwierząt.
4: Najwięcej pacjentów do lekarza POZ z chorobami przenoszonymi przez te pajęczaki zgłasza się od kwietnia do października. W ubiegłym roku było niemal 2900 takich osób, a 550 z nich trafiło do lekarza pierwszego kontaktu w lipcu.
3: Mówi rzeczniczka NFZ w Kielcach Agnieszka Białas-Sitarska. Szacuje się, że około 30% tych pasożytów jest nosicielami krętka boreli, czyli bakterii odpowiedzialnej za boreliozę, a co szósty może nas zakazić kleszczowym zapaleniem mózgu. Nie znaczy to, że mamy rezygnować z przebywania na świeżym powietrzu, tylko zapobiegać i stosować profilaktykę. Koniec z nieintuicyjnym przejazdem między osiedlami Słoneczne Wzgórze a Świętokrzyskim w Kielcach. U zbiegu ulic Biskupa Jaworskiego i Krzyżanowskiej ruszyły prace nad nową organizacją ruchu. Dotychczasowa geometria tego miejsca z niefortunną wyspą trójkątną była zmorą kierowców, zwłaszcza przy dużym natężeniu ruchu na głównej arterii. Rozwiązaniem ma być owalne rondo zaprojektowane przez Biuro Mobilności Kieleckiego Ratusza. Co ważne, centralna wyspa zostanie wyznaczona za pomocą oznakowania poziomego i specjalnych separatorów, co pozwoli na szybkie uporządkowanie toru jazdy.
2: Radio Rekord. Najświeższe informacje z regionu.
3: Stowarzyszenie Lokalnie Zakręceni z Rudy w gminie Brody zachęca do udziału w ogólnopolskiej akcji Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Organizacja zbiera używane książki, które zostaną przekazane do placówek edukacyjnych albo do recyklingu, a uczestnicy mają szansę zdobyć nagrody. Akcję rozpoczęło Stowarzyszenie Lokalnie Zakręceni, a powody wyjaśnia Marlena Iwan z tej grupy.
5: No nie ograniczamy się w sumie do miejscowości Ruda, aczkolwiek głównym miejscem, gdzie się spotykamy, to jest nasza świetlica wiejska w Rudzie. Stała sobie pusta i stwierdziłyśmy sobie, że nie chcemy, żeby była pusta, bo trzeba ją wykorzystać dla dzieci głównie, bo założeniem jest takie, żeby spotykały się rodziny z dziećmi.
3: Zbiórka książek to jedna z pierwszych akcji Stowarzyszenia Lokalnie Zakręceni, dodaje Marlena Iwan.
5: Jako jedyna grupa z województwa świętokrzyskiego włączyłyśmy się do tej zbiórki, bo to jest konkurs. My jesteśmy nowym stowarzyszeniem, nie mamy żadnych pieniędzy, żeby działać, a to jest konkurs. Osoby, które zbiorą najwięcej książek, grupy, które zbiorą najwięcej książek, mogą dostać nagrodę.
3: Konkurs Charytatywna Zbiórka Książek wspiera fundusz, z którego wypłacane są stypendia dla dzieci i młodzieży wychowanych banków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Dotychczas w całej Polsce zebrano około 250 tysięcy książek. Na koniec sprawa najwyższej wagi dla wszystkich mieszkańców Kielc. Zegar tyka wyjątkowo głośno. Trwa 14. edycja kieleckiego budżetu obywatelskiego, w której do rozdania jest rekordowe 11,5 miliona złotych. To jedyna szansa w roku, by bezpośrednio wskazać, gdzie ma powstać nowy plac zabaw, oświetlenie czy skwer. Mieszkańcy mogą zgłaszać projekty duże, ogólnomiejskie oraz te lokalne, rejonowe, ale uwaga, czas na składanie wniosków nieubłagalnie dobiega końca. Ostateczny termin mija w przyszły poniedziałek, 11 maja. Nie warto odkładać tego więc na ostatnią chwilę, bo system zgłoszeń na stronie bo.kielce.eu zostanie zamknięty punktualnie o północy, a w tym fleszu to wszystkie informacje. Po więcej odsyłam na nasz portal.
2: Radio Rekord Świętokrzyskie.
1: Na wiadomości sportowe zaprosił sponsor. Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna. Ostrowiec, osiedle Stawki 33.
6: Przed mikrofonem Piotr Kowalski. Zapraszam na serwis sportowy Radia Rekord. W hiszpańskim mieście Santa Susanna od 30 kwietnia do 4 maja odbywały się Mistrzostwa Europy w fitness i kulturystyce największej światowej federacji IFBB. Reprezentantki Polski i zarazem reprezentantki Ostrowca Świętokrzyskiego zdobyły 5 medali. W rolach głównych podopieczne Joanny Kępy z klubu UKS Black and White Ostrowiec Świętokrzyski. Julia Lasocka wywalczyła srebro seniorów w fitness akrobatycznym powyżej 163 cm. W tej samej kategorii juniorów również srebrny medal i brązowy w body fitness juniorek. Blanka Walczyk zdobyła brąz w fitness akrobatycznym do 163 cm seniorek oraz brąz w tej samej kategorii wśród juniorek. Iga Pasterczyk wywalczyła szóste miejsca w ścisłych finałach fitness akrobatycznego powyżej 163 cm, zarówno w kategorii juniorek, jak i seniorek. Dodamy jeszcze, że choreografię układów dowolnych ułożyła Aleksandra Kępa. Warszawa, SMS Ostrowiec Świętokrzyski, Gdańska, Gdańsk, Marba Sędziszów Małopolski oraz KS Pajęczno. Te zespoły wystąpią w turnieju finałowym o awans do pierwszej ligi siatkówki kobiet, turnieju, który odbywać się będzie od piątku do niedzieli na hali przy Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przed dwoma tygodniami turnieju półfinałowym Ostrowczanki nie miały sobie równych, teraz poprzeczka idzie w górę. Awans do pierwszej ligi wywalczą dwa najlepsze zespoły ostrowieckiego turnieju. Młodzi bilardziści z Kielc zapisali się w historii krajowego sportu. Podczas Mistrzostw Polski Juniorów 2026 zdobyli aż 16 medali, w tym 9 złotych, triumfując zarówno w klasyfikacji medalowej, jak i punktowej. Liderami drużyny okazali się Jakub Chrobot i Ksawery Marcinkowski, którzy sięgnęli po tytuły MVP w swoich kategoriach. Już pierwszy dzień turnieju zwiastował znakomitą formę Kielczan drużyna w składzie Jakub Chrobot, Jakub Hajduk, Adam Pałczyński, Ksawery Marcinkowski i Michał Wiech sięgnęła po tytuł drużynowy mistrza Polski juniorów, odzyskując go po 4 latach przerwy. Jak się później okazało, był to dopiero początek imponującej serii sukcesów. Bezkonkurencyjny w kategorii juniorów starszych był Jakub Chrobot, mistrz świata, zdobył 4 złote medale indywidualnie oraz 5 w rywalizacji drużynowej, co dało mu komplet zwycięstw i tytuł najlepszego zawodnika całych mistrzostw. W tej samej kategorii 2 brązowe medale wywalczył Michał Wiech. Równie efektownie zaprezentowali się młodzi zawodnicy Fortisu. Ksawery Marcinkowski zdobył 2 złote medale w odmianach 8 i 9 bil oraz brąz, co zapewniło mu tytuł MVP w swojej grupie wiekowej. Bardzo dobry występ zanotował także Jakub Hajduk, który sięgnął po pełen zestaw medali złoto, srebro i brąz. 2 brązowe krążki do dorobku drużyny dorzucił Szymon Turkowski. Historyczny sukces odnotowano również w rywalizacji dziewcząt. 13-letnia Maja Szymańska zdobyła złoty medal w odmianie 9 bil, zostając mistrzynią Polski i zapisując się na stałe w historii klubu. Ostatecznie Fortis Bilard Kielce wygrał klasyfikację medalową 9 złotych medali, 1 srebrny, 6 brązowych oraz punktową systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, zdobywając 102 punkty. W uznaniu znakomitych wyników aż 6 zawodników Fortisu otrzymało powołania do kadry narodowej. Są to Jakub Chrobot, Ksawery Marcinkowski, Jakub Hajduk, Michał Wiech, Szymon Turkowski oraz Maja Szymańska. Korona Kielce poinformowała o zmianie na stanowisku dyrektora sportowego. Z dniem 4 maja funkcję tę przestał pełnić Paweł Tomczyk, który pracował w klubie od czerwca 2024 roku. Zarząd klubu poinformował, że za budowę kadry na kolejny sezon będzie odpowiadać inna osoba. W kontekście obsady tego stanowiska pojawia się nazwisko Pawła Golańskiego, który wcześniej pełnił tę funkcję w klubie. Po więcej informacji sportowych z naszego regionu odsyłam na portal świętokrzyskie.cozadzień.pl.
1: Na wiadomości sportowe zaprasza sponsor Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna, Ostrowiec, osiedle Stawki 33. Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
0: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
1: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
7: A teraz proszę bardzo, spoglądamy do góry, albo chociaż za okno, bo aura przygotowała nam coś wyjątkowego. Mamy maj, a za oknem aura niemal wakacyjna. Już teraz termometry w całym regionie pokazują powyżej 10 stopni Celsjusza. Odczuwalna temperatura oscyluje w granicach 9-11 stopni, więc jest idealnie na poranny rozruch. Ale uwaga, uwaga, słupki rtęci dopiero się rozpędzają. Dzisiejsza maksymalna wartość to aż 27 stopni Celsjusza. To będzie jeden z najcieplejszych dni tego roku, więc już teraz warto zadbać o nawodnienie. Wieczorem temperatura łagodnie spadnie do 20 stopni, nocą zatrzyma się na komfortowych 13 kreskach, a jutro czeka nas powtórka, choć wiatr zacznie śmielej pogrywać i będzie nieco bardziej odczuwalny. Korzystajcie z tej stabilnej aury, bo w kolejnych dniach pogoda stanie się znacznie bardziej dynamiczna i nieprzewidywalna.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
1: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
8: Obudź się z Radiem Rekord.
1: Obudź się. Na pasmo zaprasza sponsor. Salon 3D. Podłogi, drzwi, dywany, wykładziny. Ostrowiec Kilińskiego 57.
8: Dzień dobry, wstajemy. Już dzień jest, a nie noc.

0: właśnie szkół, na etapie współpracy z samorządami, właśnie po to, aby wychowywać sobie w cudzysłowie młode kadry i aby te młode kadry mogły później realnie i bardzo szybko, sprawnie wchodzić na rynki pracy. A nam najbardziej zależy na tym, żeby to były właśnie lokalne rynki pracy.
1: W ostatnim roku pozyskaliście ponad 2,5 miliona złotych na doposażenie służb, tak, na bezpieczeństwo. Może powiedzmy, na co dokładnie przeznaczone zostały te środki? Jakie działania później będą się na to przekładać, tak?
0: Tak, to rzeczywiście była taka bardzo intensywna praca też na poziomie nawet urzędników naszych, bo środki rządowe, za które zresztą wszyscy jesteśmy bardzo wdzięczni, bo to bardzo duży zastrzyk gotówki i na bardzo, bardzo ważne cele, jakim jest ochrona ludności i obrona cywilna, bo to właśnie z tego zakresu środki pozyskaliśmy. W powiecie starachowickim to było ponad 2,5 miliona złotych. Między innymi ponad 600 tysięcy złotych z tych środków trafiło na specjalistyczne doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego w naszym szpitalu. Właśnie w tym zakresie ochrony ludności, doposażenia sprzętowego. Ponadto udało nam się zakupić samochód specjalistyczny dla Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach. To dodatkowa pomoc i wyposażenie właśnie dla naszych strażaków. Ponadto zakupiliśmy ogromny, bardzo trwały, a do tego jeszcze mobilny agregat prądotwórczy, który na co dzień już służy jako zasilanie awaryjne Starostwa Powiatowego w Starachowicach, a przy okazji różnych wydarzeń albo miejsc, gdzie byłby potrzebny, można go bezpiecznie przetransportować na przyczepie, aby mógł takie zasilanie awaryjne oferować. Ponadto doposażyliśmy w zeszłym roku też mocno sprzętowo i zasobowo magazyn obrony cywilnej, który w powiecie starachowickim też tego wymagał i jakby sukcesywnie to robimy. Mogę też poszczycić się, jestem dumny z tego powodu, że to wszystko robimy też w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi, które działają w tym zakresie, z samorządami gminnymi, które też z którymi też konsultujemy i te kwestie związane z bezpieczeństwem mamy naprawdę bardzo, bardzo wysoko w priorytecie, bo to są te zadania, które dotyczą nas wszystkich, a które po stronie powiatu w zakresie zarządzania są i jeśli chodzi o nasze służby, myślę, że ta współpraca układa się wręcz, bym powiedział, wzorowo.
1: To teraz porozmawiajmy o szpitalu w Starachowicach, bo nie ukrywamy, rozmawialiśmy trochę o szpitalu przed naszą rozmową. Duże inwestycje, pozyskaliście ile dokładnie? 20 milionów?
0: Jeżeli miałbym powiedzieć o wszystkich środkach, które udało się w zeszłym roku pozyskać na rzecz rozwoju szpitala, to będzie już ponad 80 milionów złotych. To jest historyczna w ogóle kwota, jeśli chodzi o liczbę pozyskanych
1: środków. No bo budujecie tam dużo, tak?
0: No właśnie, to są środki, które służą mieszkańcom, które za chwilkę już będą służyły mieszkańcom, a pozyskane zostały między innymi 20 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy na realizację ogromnego przedsięwzięcia budowy zakładu opiekuńczo-leczniczego. W naszym przypadku to rozbudowa, dlatego że zakład opiekuńczo-leczniczy funkcjonuje już w naszym szpitalu, ale teraz na poczet tego dużego projektu zagospodarowujemy nieużywane stare budynki po starych przestrzeniach obok szpitala i tam budujemy nowoczesny zakład opiekuńczo-leczniczy, który zostanie przeniesiony i rozbudowany właśnie w tamtym zakresie. To jest 20 milionów z KPO i do tego jest blisko 5 milionów wkładu własnego na ten projekt. Kończymy go w tym roku. Zostanie rozbudowane kolejne 50 łóżek. Tamte pomieszczenia będą intymne, będą posiadały łazienki, będą wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Na to wszystko udało się pozyskać pieniądze z KPO. Zresztą jesteśmy jednym z 9 samorządów w naszym województwie, z 10 samorządów w naszym województwie, które te środki pozyskały i myślę, że to jest bardzo dobry kierunek działania w kontekście tej opieki długoterminowej, która jest bardzo, bardzo potrzebna i będzie w przyszłości bardzo potrzebna w naszym województwie. Trzymamy tylko

0: mocno kciuki, żebyśmy wszyscy otrzymali wysokie kontrakty właśnie na realizację tych świadczeń, bo tutaj mamy jeszcze maleńki znak zapytania, jeśli o to chodzi, ale jesteśmy dobrej myśli, bo deklaracje ze strony NFZ-u i Ministerstwa Zdrowia są pozytywne. Ponadto udało nam się pozyskać w tym roku również blisko 9 milionów złotych i to również były pieniądze z KPO na cyfryzację naszego szpitala. Będziemy modernizowali zakres dokumentacji, wszystko będzie zdigitalizowane, będzie zupełnie inny sposób jakby kolejkowania pacjentów. To wszystko będzie zdigitalizowane i będzie działało bardzo funkcjonalnie. Do tego mamy tam bardzo istotny moduł, którego może fizycznie nie będzie widać, ale gra ogromną rolę, mianowicie moduł dotyczący cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwo naszego szpitala w tym zakresie serwerowym i ochrony danych mamy na najwyższym priorytecie również. Mamy też historię niedawno z jednego ze szpitali w naszym kraju, gdzie te dane zostały wykradzione.
1: Wyciekły, tak.
0: Dokładnie. I dzisiaj borykają się z ogromnymi problemami. Więc to są też takie przestrzenie, które dzisiaj trzeba mocno zagospodarować. A poza tym, jeśli mogę jeszcze.
1: Oczywiście.
0: Zmodernizowaliśmy nasz SOR. Zmodernizowaliśmy SOR. To było pieniądze, które pozyskaliśmy z Funduszu Medycznego Ministerstwa Zdrowia. To też duża inwestycja, bo tak naprawdę nasz SOR zmienił absolutnie swoje oblicze w tej chwili. Zostały dobudowane przestrzenie, doposażony sprzęt, jest naprawdę pięknie i profesjonalnie. Myślę, że to bardzo dobra prognoza na dalsze leczenie i lepszy komfort dla pacjentów. No i cóż, jeszcze ponad 1 000 000 złotych udało się pozyskać na inwestycję, którą co prawda jeszcze nie rozpoczęliśmy, ale już w tym roku rozpoczniemy. To modernizacja lądowiska dla helikopterów, które znajduje się obok szpitala i tam blisko 1 000 000 złotych zainwestowane będzie w to, aby tą przestrzeń jak najlepiej zagospodarować, oddzielić, wydzielić i zabezpieczyć na potrzeby działania kolejnych lat, taka przestrzeń będzie na pewno niezbędna do dalszego, lepszego funkcjonowania szpitala.
1: Jak już jesteśmy przy mieszkańcach, to może powiedzmy trochę o tej polityce społecznej, którą powiat prowadzi, tak? Te mieszkania treningowe dla młodych osób opuszczających pieczę zastępczą, opieka wytchnieniowa dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Co to daje z waszej perspektywy?
0: Powiat Starochowicki to jest też taki wyjątkowy powiat, w którym mamy chyba największą liczbę rodzin zastępczych i w ogóle przestrzeni pieczy zastępczej na mieszkańców w powiecie. Bardzo mocno podkreślamy i cenimy i naprawdę dajemy ogromny ukłon dla naszej pieczy zastępczej, dla rodzin, którzy podejmują się tych działań i mamy, są naprawdę naszymi perłami i to przede wszystkim dlatego, że no ci najmłodsi, najbardziej potrzebujący mają znajdują szybko po prostu dom, nawet zastępczy, ale zawsze jest to bardzo, bardzo, bardzo ważne. I rzeczywiście w kontekście polityki społecznej i wsparcia tej pieczy zastępczej działamy już nie od dziś. W zeszłym roku podjęliśmy działania w ramach takiego dużego projektu, który też został dofinansowany ze środków unijnych i w ramach niego właśnie udało się zakupić kolejne mieszkanie i zaadoptować je właśnie na potrzeby mieszkania treningowego, czyli dla tych, którzy z pieczy zastępczej wychodzą i testują to swoje życie samodzielne. I to jest bardzo ważne, bo to jest taki kolejny etap do tego, żeby dzieciaki usamodzielniać, żeby pokazywać im, że można godnie i dobrze żyć, mimo bardzo różnych, trudnych przeciwności, które miały. I to działa. To świetnie działa w naszym powiecie, z tego ogromnie się cieszę i na pewno to jest działka, którą będziemy rozwijać, która leży nam ogromnie na sercu, bo dotyczy tych, którzy najbardziej potrzebują tej tej pomocy. W zeszłym roku udało się też pozyskać sporo środków na tak zwaną opiekę wytchnieniową. Ona jest realizowana między innymi w domach pomocy społecznej naszych powiatowych. Jest przestrzeń do tego, żeby osoby, które opiekują się niepełnosprawnymi, osobami z niepełnosprawnościami, mogły znaleźć trochę wytchnienia, a te osoby pod specjalistyczną opieką naszych służb mogą tą przestrzeń zagospodarować. To też jakby dodatkowa ulga, bym powiedział, dla tych rodzin, które na co dzień z osobami z niepełnosprawnościami pracują.
1: Może powiedzmy parę słów też o tym rozwoju regionu, ale w takim aspekcie bardziej turystycznym. Tak, chcemy sobie dzisiaj omówić to wszystko, co się gdzieś tam dzieje w powiecie starachowickim, więc myślę, że naszych słuchaczy też bardzo interesuje rewitalizacja tej kolejki wąskotorowej ze Starachowic, tak, do Iłży. Co ma wam dać? Przyciągnąć turystów? Zwiększyć rozpoznawalność powiatu?
0: W latach 90. Można było wsiąść w Starachowicach i wysiąść w Iłży, jadąc zabytkową, wspaniałą koleją wąskotorową właśnie Starachowice i Iłża. Dzisiaj mamy o tyle problem, że mamy stary, zardzewiały tabor. Mamy bardzo mało szyn, ponieważ były, najprościej mówiąc, rozkradane przez wiele lat.
1: Komuś się przydały.
0: Myślę, że przydawały się regularnie. Poza tym mamy też wspaniałą działalność naszej przyrody ożywionej, czyli bobrów, które też swoją robotę w zakresie szyn robiły i robią do dziś. Więc to niestety, to o czym teraz powiedziałem, to jest efekt tego, że dziś kolejka na tej trasie nie jeździ. Dzisiaj brakuje...
1: A szkoda.
0: Bardzo szkoda, ale właśnie to, co robimy dziś, to są, nie powiedziałbym, że już stuprocentowe, ale pierwsze bardzo ważne kroki do tego, aby za parę lat tą trasę ponownie przemierzyć. Jesteśmy na etapie podpisania porozumienia z samorządami, z samorządem powiatu, oczywiście gminy Starachowice, gminy Iłża i gminy Brody, czyli tych głównych samorządów, przez które kolejka przejeżdżała bądź przejeżdża, i rozstrzygnęliśmy konkurs na dokumentację, kompleksową dokumentację 6 odcinków właśnie tych, które umożliwiłyby w przyszłości realizację tych przejazdów właśnie na tej trasie i modernizację zarówno taboru, szyn, jak i infrastruktury dookoła. Prowadzimy też intensywne rozmowy z PKP w kontekście właśnie przejmowania pewnych gruntów, dzierżawy, aby można było to doprowadzić do szczęśliwego końca. I do połowy maja będziemy gotowi, aby złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego właśnie na realizację pierwszego z etapów już renowacji, już budowy tej przestrzeni, więc to nie jest tylko tak, że porozumieliśmy się i zatrzymujemy się na etapie tych porozumień, ale idziemy dalej i powolutku do przodu. Jestem przekonany, że gdy pozyskamy te środki, w przyszłym sezonie kolejka, przynajmniej na części tej trasy, będzie mogła sukcesywnie i z dużo większym impetem mknąć.
1: Panie Piotrze, panie starosto, jest pan przewodniczącym konwentu powiatu województwa świętokrzyskiego. Jak ta rola przekłada się na słyszalność waszego głosu tam u góry, w Warszawie?
0: Tak, rzeczywiście od początku tej kadencji mam przyjemność pełnić funkcję przewodniczącego konwentu starostów. Konwent starostów to jest organ Związku Powiatów Polskich. To jest tak naprawdę organizacja, która ma chyba ze wszystkich związków samorządowych, które funkcjonują na terenie naszego kraju, największą reprezentatywność, dlatego że 90 kilka procent powiatów jest członkami Związku Powiatów Polskich. Mam też przyjemność pracować w komisji rewizyjnej związku. Rzeczywiście nasze spotkania, które przekładają się konkretnymi stanowiskami, opiniami i często apelami do poszczególnych władz, ale także w bardzo wąskich często zakresach, bo to nie są tylko rozmowy na etapie, na poziomie dyskusji, ale ze względu na gości, których zapraszamy, na gości, z którymi się spotykamy, na wykładowców, którzy przekazują nam swoją wiedzę, ale też mamy przestrzeń do dyskusji, udaje się wypracowywać różne aspekty, które poprawiają nam wszystkim funkcjonowanie. Mogę podać bardzo konkretny przykład z ostatniego czasu. Jednym z naszych świętokrzyskich postulatów było, aby móc przedłużyć możliwość realizacji projektu związanego z ZOL-ami, o których dzisiaj wspominałem, czyli z budową zakładów opiekuńczo-leczniczych w naszym województwie. Uzyskaliśmy informację z Ministerstwa Zdrowia, że owszem, do końca czerwca powinniśmy zakończyć pewne etapy, ale tak naprawdę do końca września będziemy mogli wszystkie prace odbiorowe zakończyć. Kończyć łącznie z rozliczeniem projektu, więc mamy jakiś taki, być może to był przykład jakiś wyrwany, natomiast chcę powiedzieć o tym, że działamy bardzo sprawnie, co jest też bardzo istotne. Przecież nie ukrywam, że przedstawiciele starostów w naszym województwie powybierani są z różnych ugrupowań politycznych, ale muszę powiedzieć, że na etapie konwentu w 99% mówimy zawsze jednym głosem. To nie jest przestrzeń na uprawianie tak zwanej polityki, to jest przestrzeń na poszukiwanie rozwiązań, na jakieś wspólne działania właśnie w tym zakresie, w którym każdy z nas jako samorządowiec, ale każdy z nas jako też odpowiedzialny za ludzi, za mieszkańców powiatów znajduje jakby ten sam język, bo te problemy, te bolączki, ale i te kwestie do rozwiązania, one są dla nas wszystkich takie same. I myślę, że przestrzeń konwentu daje nam bardzo dobrą płaszczyznę do tego, żeby w tych zakresach działać.
1: Dziękuję za rozmowę. Dzisiaj moim i Państwa gościem w porannej rozmowie Radia Rekord Świętokrzyskie był Piotr Babicki, starosta powiatu starachowickiego.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję.
2: Dziękuję. Reklama.
3: Au, każdy krok boli. Wrastający paznokieć mnie wykończy.
4: Nie męcz się, to się samo nie zagoi. Idź do podologa.
3: Serio, pomoże?
4: No pewnie. Szybka ulga i profesjonalna pomoc.
3: Ból podczas chodzenia? Odcisk, brodawka? Nie czekaj. Nowy gabinet podolog Olga Kaniewska w przychodni Rodzina, osiedle Ogrody 29.
4: 572 705 992.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.
11: Radio Rekord Świętokrzyskie.
3: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
12: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
3: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
13: Spoglądamy za okno. No to nie jest zwykły poranek, to zapowiedź czegoś wyjątkowego. A termicznie to mamy już małe święto. Odczuwalna temperatura waha się między 14 a 15 stopniami, a miejscami notujemy nawet 16 kresek powyżej zera. Tak, tak, odczuwalnie. Jak na tę porę, to naprawdę wynik fenomenalny. Przyznacie, że to idealny moment, żeby się nieco przewietrzyć. Choćby na chwilę. Bo przed nami godziny skąpane w pełnym słońcu, temperatura maksymalna, przygotujcie się na solidne 27 stopni Celsjusza. Odczuwalnie spodziewamy się około 25, może 26 stopni, bo słońce nie zamierza odpuszczać ani na moment przez cały dzień. Wieczorem na termometrach łagodnie zejdziemy do 20 stopni, w nocy, a właściwie tuż przed świtem, zobaczymy na licznikach 13. Uwaga na barometry, teraz jeszcze stabilnie 1011, 1012 hektopaskali, jednak jeszcze przed południem ciśnienie zacznie spadać.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
3: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
14: Obudź się z Radiem Rekord.
3: Obudź się. Na pasmo zaprasza sponsor. Salon 3D. Podłogi, drzwi, dywany, wykładziny. Ostrowiec Gilińskiego 57.

0: Do godziny 9 już całkiem niedaleko. Maturzyści pewnie już jak na szpilkach siedzą, już myślą, kombinują, czy aby wszystko powtórzyli tak jak było. Trzeba 170 minut spotkania z wzorami, obliczaniem pól powierzchni, deltami i innymi takimi. Kto jest temu winien? Mówię wam, kto jest temu winien. W VI wieku przed naszą erą na pomysł tego, żeby matematykę zacząć wykorzystywać do własnych celów, wpadli Euklides, Archimedes i Apoloniusz. A teraz wypłacicie za to swoją cenę. Tak czy inaczej, drodzy maturzyści, życzymy wam powodzenia.
1: Obudź się z Radiem Rekord. Rekord. Rodzime radio.

0: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jużycka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor. Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: Rekord. Rodzime radio.
3: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprosił sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
4: Na trafik wiadomości z dróg województwa świętokrzyskiego zaprosił sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22.
5: Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Ekoskup i kasacja pojazdów Opatów. Telefon 509 090 326.
6: We wtorkowym, maturalnym poranku Radia Rekord doprowadzamy Was szybciutko z punktu A do punktu B. Grzegorz Witalski.
7: Mówisz o punkcie A i o punkcie B, a ja mogąc wymienić jeszcze kilka istotnych punktów, skupię się jednak na wysokim C. Tak, tak, na takim intensywnym poziomie utrzymuje się nam ruch w całej okolicy i ani myśli odpuszczać. W Ostrowcu Świętokrzyskim na skrzyżowaniu Krajowej Dziewiątki Żeromskiego nadal sporo samochodów. Rondo Powstania Styczniowego, Rondo Republiki Ostrowieckiej i 25-lecia Solidarności. Tam momentami stoimy w miejscu. Aleja 3 maja to teraz drogowe wyzwanie, szczególnie między rondami i przy Kilińskiego. Na Okulnej przy Słowackiego i Dękowskiego też gęsto. Sienińska od strony osiedla Słonecznego korkuje się przy Polnej. Sama Polna przy Radwana to w tej chwili naprawdę wąskie gardło, a Radwana przy Jana Pawła II i Bałtowskiej oraz skrzyżowanie Jana Pawła II z Wareńskiego i Iłżycką. Tam wszędzie szukamy spokoju, no i bardzo trudno go znaleźć. Cierpliwości zatem i szerokości życzę.
3: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprasza sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
4: Na trafik wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22. Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Ekoskup i kasacja pojazdów Opatów. Telefon 509 090 326.

0: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

0: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
2: Mamy wtorkowy poranek, towarzyszy Wam Radio Rekord Świętokrzyskie na falach 108 oraz 109 FM. Najbardziej zapracowanym teraz pomożemy. Zerknę na zegarek za Was. Jest 8:51. I teraz Sherry Lady dla Was.

0: Radio Rekord. Rodzime radio.
1: Czas na odliczanie ostatniej prostej. Do godziny 9:00 ostatnie chwile zostały punktualnie. O 9:00 zaczną się matury z matematyki, a na antenie Radia Rekord zaczną się wiadomości o maturach. Też będziemy mówić.

0: czasie. Na pasmo zaprosił sponsor Salon 3D. Podłogi, drzwi, dywany, wykładziny, rolety i żaluzje. Ostrowiec Gnińskiego 57.
1: Minęła dziewiąta. Wiadomości Radia Rekord.
2: Dziś pora na maturę z matematyki. Egzamin właśnie startuje. Sadownicy liczą straty po zeszłotygodniowej fali przymrozków. W Bieszczadach głowią się, jak uchronić mieszkańców przed atakami niedźwiedzi. Agnieszka Trojanowska-Bis. Właśnie teraz maturzyści dostają arkusze z zadaniami z obowiązkowej części matematycznej. To wersja podstawowa, dlatego wielu zdających, z którymi rano rozmawiał nasz reporter w Warszawie, wchodziło na egzamin z dużym spokojem.
3: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani.
4: No to jest podstawa. Ja troszeczkę przygotowywałam się do rozszerzenia, także gdzieś tam na tej podstawie myślę, że będzie dobrze, no ale jest zawsze jakieś tam prawdopodobieństwo, że może być coś trudniejszego. Mi ta matematyka się będzie liczyć na studia, także no zobaczymy.
2: Na napisanie egzaminu z matematyki są 3 godziny, a do zdobycia 50 punktów. Żeby zdać wystarczy 30%, a więc 15 punktów. Zeszłotygodniowa fala przymrozków w Polsce spowodowała ogromne spustoszenia w sadach, a poszkodowanych są dziesiątki tysięcy gospodarstw, mówi prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL Mirosław Maliszewski.
5: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury, więc straty są ogromne. Nie ma praktycznie gospodarstwa w Polsce, które nie ma jakichś strat, a są takie, które nie będą miały w ogóle produkcji.
2: Poseł wyjaśnia, że sadownicy w tym roku już ponieśli ogromne wydatki związane z nawożeniem, przygotowaniem plantacji czy ochroną przed chorobami, szkodnikami. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tak zwany reżim ciszy ma rozpocząć się dziś o północy. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja, a więc pod koniec tego tygodnia.
6: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował.
2: Mówił prezydent Ukrainy. Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy w kwietniu. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię. Po tragicznej śmierci 58-letniej kobiety zaatakowanej przez niedźwiedzia w Płonnej w Bieszczadach rośnie presja mieszkańców na zmiany w przepisach. Wczoraj w Bukowsku odbyło się spotkanie samorządów i służb środowiskowych. Mieszkańcy alarmują, niedźwiedzi jest coraz więcej, a zagrożenie rośnie, mówi wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski.
7: Dzisiaj widzimy, jak olbrzymia populacja naprawdę bytuje tutaj na naszym terenie. Więc to jakby no jest dowód, że trzeba coś zacząć robić, bo tak dalej być nie może, że podmiotem jest dzikie zwierzę, a nie człowiek.
2: Samorządowcy jak wójt gminy Solina od lat domagają się m.in. odstrzałów i dokładnych badań liczebności zwierząt. Ochrona środowiska podchodzi do sprawy ostrożniej i formuje powoli specjalną grupę interwencyjną, która za pomocą gumowych kul będzie mogła płoszyć niedźwiedzie, które podchodzą pod zabudowania.
1: Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
8: Dzień dobry, Emilia Sitarska. Zapraszam na skrót informacji z Ostrowca Świętokrzyskiego.
1: Radio Rekord FM.
8: W sobotni poranek w miejscowości Wlonice w gminie Ożarów policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Opatowskiej Komendy Policji zatrzymali do kontroli 53-latka poruszającego się rowerem. Sposób jazdy mężczyzny wzbudził ich podejrzenia, dlatego przeprowadzono badanie trzeźwości, które wykazało prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze uniemożliwili mu dalszą jazdę i przekazali go pod opiekę bliskich. Za popełnione wykroczenie 53-latek został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Dziś w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ruszył nabór wniosków na wsparcie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Dokumenty przyjmowane będą w trybie ciągłym aż do wyczerpania dostępnych środków. W tym roku Powiatowy Urząd Pracy w ramach funduszy PFRON przeznaczył 170 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub założenie spółdzielni socjalnej. Ponad 540 tysięcy złotych trafi do pracodawców na wyposażenie stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Z kolei 88 tysięcy złotych przeznaczono na organizację staży dla osób poszukujących pracy. Urzędnicy zachęcają do składania wniosków jak najszybciej. Liczba miejsc jest ograniczona. Od 8 do 10 maja na rynku miasta odbędzie się festiwal czekolady, rękodzieła i smaków. Na uczestników czekać będą rzemieślnicze czekolady i praliny, słodycze z różnych stron świata, a także gorąca kremowa czekolada. Nie zabraknie stoisk z rękodziełem i zdrowymi produktami. W programie także warsztaty czekoladowe i cukiernicze dla dzieci i dorosłych oraz animacje dla najmłodszych, w tym spotkania z bajkowymi postaciami i czekoladowymi bohaterami. Wydarzenie potrwa 3 dni, w piątek i sobotę od 10 do 19, a w niedzielę do godziny 18. Organizatorzy zapraszają całe rodziny na wspólne świętowanie i odkrywanie słodkich smaków.
1: Radio Rekord Świętokrzyskie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
9: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
10: Słońce dzisiaj zdecydowanie nie odpuszcza, więc okulary na nos i proszę bardzo, 18, a nawet 20 stopni. Takie wartości czujemy na skórze już teraz. Tak, tak, to wartości temperatury odczuwalnej i to jest poranek. To jest fenomenalny start. Korzystajcie z każdej minuty tego błękitu. Przed nami godziny skąpane w pełnym słońcu, a temperatura nie przestaje rosnąć. Plan na dziś? Solidne 27 stopni Celsjusza na licznikach. Jedyna rzecz, która może nam dziś psuć szyki, to barometry. Ciśnienie lada chwila zacznie uciekać w dół. Startujemy z poziomu 1012 hektopaskali, ale wieczorem zobaczymy już tylko 1006. Meteopaci, miejcie się na baczności. To tąpnięcie poczujemy raczej w kościach, a wiatr na razie umiarkowany, południowy, ale uwaga, po południu może stać się porywisty. Wieczorem odetchniemy przy 20 stopniach. Nocą termometry wskażą 13 kresek. Jutro nadal bardzo ciepło.
0: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
11: Obudź się z Radiem Rekord.
0: Obudź się. Obudź się. Na pasmo zaprasza sponsor. Salon 3D. Podłogi, drzwi, dywany, wykładziny. Ostrowiec Gilińskiego 57.
12: Mniej więcej właśnie w tej chwili maturzyści na maturze otwierają arkusze egzaminacyjne. Mam nadzieję, że właśnie mogą odetchnąć ze spokojem, bo wszystko wiedzą. Tylko dobrze jest wiedzieć tak na akurat, nie za dobrze. Martwię się trochę bardziej o tych, którzy mają przekonanie, że zdadzą na 120%. Trzymamy kciuki za wszystkich. Trwa poranek z Radiem Rekord. Jest wtorek, 5 dzień maja i już po 9. Marcin Chorąży, cześć, witam.

0: Reklama.
1: Największe gwiazdy, najlepsze hity. Kielecka Gala Disco Polo 2026. Już 19 czerwca w Amfiteatrze Kadzielnia wystąpią Zenon Martyniuk, Skolim, Ekstazy, Łobuzy, Topki, Defis, Fox i Boners. Poczuj ten rytm, to będzie ogień.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
9: Na super hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na super hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: Giełda Pracy.
1: Zapraszam na przegląd ofert pracy z Ostrowca i okolic. Firma, która poszukuje aktualnie pracowników do budowy dróg i mostów, poszukuje pracowników na stanowiska. Operator koparki, pracownik ogólnobudowlany, cieśla, zbrojarz oraz kierowca z kategorią C. Mile widziani mężczyźni oraz kobiety. Praca na terenie województwa świętokrzyskiego lub w delegacji. Pracodawca zapewnia zakwaterowanie, posiłki regeneracyjne, a także dowóz na miejsce budowy. Swoje CV można po pierwsze przesłać na adres mailowy biuro@saltor.pl. biuro@saltor.pl. Można również kontaktować się z pracodawcą pod numerem telefonu 515 512 190 515 512 190 lub pod drugim numerem 698 991 670 698 991 670. Elektryk znajdzie zatrudnienie w powiecie ostrowieckim. Wymagane wykształcenie zasadnicze, branżowe, a także posiadanie prawa jazdy kategorii B. Szczegóły pod numerem telefonu 782 444 442. Szkoła muzyczna w Ostrowcu Świętokrzyskim poszukuje nauczyciela gry na saksofonie. Wymagane wykształcenie wyższe, kwalifikacje do nauczania przedmiotu, umiejętność obsługi komputera, pakietu Microsoft Office, dziennika elektronicznego, komunikatywność, wysoka kultura osobista, a także dobra organizacja pracy. Jeśli posiadacie wszystkie te umiejętności i cechy, dzwońcie pod numer telefonu 41 262 09 10 41 kierunkowy 262 09 10. Restauracja w Ostrowcu Świętokrzyskim poszukuje technika hotelarstwa, kobietę bądź mężczyznę, mile widziane doświadczenie zawodowe. Szczegóły pod numerem telefonu 693 656 244 693 656 244. Kucharz, kucharka znajdzie zatrudnienie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mile widziane doświadczenie zawodowe oraz książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych. Szczegóły pod numerem telefonu 530 215 808. 530 215 808. Pracownik gospodarczy znajdzie zatrudnienie w Bałtowie. Wymagane prawo jazdy kategorii B oraz mile widziane na ciągnik rolniczy. Wymagana również chęć do pracy i dyspozycyjność. Szczegóły uzyskacie dzwoniąc pod numer telefonu 504 230 271 504 230 271. Startowacz surowców wtórnych. Wymagana sprawność fizyczna. Jeśli taką posiadacie, to dzwońcie pod numer telefonu 509 844 290 509 844 290. Krawiec, szwacz, kobieta bądź mężczyzna z doświadczeniem zawodowym znajdą zatrudnienie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Szczegóły pod numerem 513 627 313. 513 627 313. Sprzedawca obwoźny z wykształceniem średnim, z prawem jazdy kategorii B, umiejętnościami obsługi kasy fiskalnej. Szczegóły pod numerem telefonu 41 265 31 61 41 kierunkowy 265 31 61. Kierowca, mechanik, kobieta bądź mężczyzna z prawem jazdy kategorii C plus E z doświadczeniem zawodowym w transporcie międzynarodowym. Szczegóły pod numerem telefonu 41 273 25 23. Kierunkowy 41 273 25 23. Spawacz z wykształceniem zawodowym, ze znajomością rysunku technicznego, a także uprawnieniami do spawania metodą MAK znajdzie zatrudnienie. A jeśli jesteście zainteresowani, to dzwońcie pod numer telefonu 885 111 022. 885 111 022. Monter konstrukcji stalowych z wykształceniem zawodowym, znajomością rysunku technicznego znajdzie zatrudnienie także w Ostrowcu Świętokrzyskim. Szczegóły pod numerem 885-111-022. 885-111-022.

Planowanie czasu z Radiem Rekord zawsze jest prostsze. Jeśli chcecie wiedzieć, co będzie się działo, to za chwilę Dominik Feldman opowie wam co nieco na ten temat. Jest 9:37, teraz Pitbull, a za chwilę będzie się działo. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: będzie się działo.
1: Są z nami miłośnicy czekolady? Proszę bardzo, Festiwal Czekolady Rękodzieła i Smaków w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przygotujcie się na prawdziwą eksplozję smaków, bo już 8, 9 oraz 10 maja wszyscy mogą pojawić się na wyjątkowym trzydniowym wydarzeniu na rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim i zanurzyć się w świecie rzemieślniczych czekolad i pralin. Słodyczy z różnych zakątków świata. Kremowej, gorącej czekolady. Stoisk pełnych wyjątkowych wyrobów, zdrowych produktów i rękodzieła. W programie również organizatorzy przewidzieli warsztaty czekoladowe i cukiernicze dla dzieci i dorosłych pod okiem profesjonalnych cukierników i rzemieślników. Bajkowy program animacji dla dzieci, zabawy z postaciami z bajek, kreatywne zajęcia, pokazy wypieki i malowania czekoladowych buziek. Czekomiś i czekoladowi bohaterowie, czyli ulubione postacie z bajek w słodkim wydaniu. Wydarzenie dla całych rodzin w Ostrowcu Świętokrzyskim na rynku miasta 8, 9, 10 maja. W piątek od 10 do 19, w sobotę od 10 też do 19, a w niedzielę od 10 do 18. To teraz czas na wydarzenie, na którym będzie można roześmiać się do łez. Kabaret Smile przyjeżdża ze swoim programem Kontra do Starachowic. 9 maja o godzinie 17 będziecie mogli zobaczyć na żywo w Parku Kultury w Starachowicach przy Radomskiej 21. Po ich wielkim sukcesie trasy 20-lecia kabaretu Smile powracają z nowym programem, gdzie zobaczycie różnice pomiędzy pokoleniami, zestawienia technologii z tradycją, konflikty międzyludzkie, stereotypy i uprzedzenia, czy też kontrast między rzeczywistością a światem mediów społecznościowych. Bez polityki, bez wulgaryzmów, a na pewno z dobrą dozą wielkiej zabawy dla wszystkich. Z tego co widzę, to miejsca dość szybko się kończą, a więc przypominam, kabaret Smile z programem Kontra wystąpi w Starachowicach już 9 maja o godzinie 17 w Parku Kultury przy Radomskiej 21.
0: Będzie się działo w Radiu Rekord.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria.
3: I praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
11: Sponsorem rekordowej nowości są Drogeria Uroda, Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
12: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor. Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: Obudź się z Radiem Rekord.
3: We wtorkowy poranek budzi was Radio Rekord. Proszę państwa, polityka i memy to już od dawna właściwie jedno i to samo. A teraz wjechało jeszcze, no właśnie, to co Donald Trump robi, publikuje różne obrazki. Ostatnio wrzucił grafikę, na której trzyma karty gry z UNO i podpis "Mam wszystkie karty". Miało być mocne politycznie przesłanie, tylko że no, internet przypomniał bardzo szybko jedną drobną zasadę. W UNO wygrywa ten, kto nie ma żadnych kart. I nagle zamiast pokazu siły wyszedł pokaz nieznajomości zasad gry dla dzieci.
4: With us you have the cards.
3: Morał? Nieważne ile masz kart. Zwłaszcza kiedy grasz w szachy.
2: Obudź się z Radiem Rekord.

0: Wyspie. Na pasmo zaprosił sponsor. Salon 3D. Podłogi, drzwi, dywany, wykładziny, rolety i żaluzje. Ostrowiec Gnińskiego 57.
1: Reklama.
2: Au, każdy krok boli. Wrastający paznokieć mnie wykończy.
3: Nie męcz się, to się samo nie zagoi. Idź do podologa.
2: Serio, pomoże?
3: No pewnie, szybka ulga i profesjonalna pomoc.
2: Ból podczas chodzenia? Odcisk, brodawka? Nie czekaj, nowy gabinet podolog Olga Kaniewska w przychodni Rodzina, osiedle Ogrody 29.
3: 572 705 992.
1: Po reklamie.
4: Minęła 10. Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
5: Pora na informacje w Radiu Rekord. Przed mikrofonem Kamil Garstka. Punktualnie o 9 ruszyło starcie z Królową Nauk. Maturzyści w całej Polsce mierzą się z obowiązkowym egzaminem z matematyki na poziomie podstawowym. Na rozwiązanie arkusza uczniowie mają równe 180 minut. W zestawie przygotowanym przez CKS znalazły się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte, wymagające pełnych obliczeń. Aby zdać i otworzyć sobie drogę na uczelnię wyższą, maturzyści muszą zdobyć minimum 30% punktów. W poniedziałek maturzystów nie zaskoczyła lalka Bolesława Prusa. Jak pójdzie z matematyką? Zobaczymy. Oczywiście życzymy połamania długopisów. Starachowiczanin Grzegorz Łodyj w najbliższą sobotę 9 maja otworzy swoją pierwszą zagraniczną wystawę w jednej z holenderskich galerii. Artysta, który ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, specjalizuje się w graffiti, jednak na co dzień używa pędzli i farb akrylowych, a spray to dodatek. Jak mówi artysta o pseudonimie Komar, wystawa będzie miała miejsce w Arnhem w galerii B-Class.
6: Te prace będą prezentowane 9 maja. Ja to nazwałem, że ta wystawa to będzie uwertura i to jak przestałem malować większe prace na płótnach, to gdy zacząłem malować na papierze, to uznaję, że te prace właśnie są takim wstępem do moich późniejszych obrazów i na pewno będę się nimi inspirował, tworząc na przykład kolejną wystawę i to jest taki dopiero wstęp i gdzieś zapowiedź tego, co będzie później.
5: Na wystawie pojawią się różne formaty, rysunki na kartach formatu A3 i A2, ale także malowidła na płótnie o wymiarach minimum 80x60. Wystawa będzie dostępna do 25 czerwca. W półfinałowym meczu Orlen Superligi Industria Kielce mimo sporych problemów w pierwszej połowie pokonała Rebut KPR Ostrowie Ostrów Wielkopolski 34-26, robiąc tym samym ważny krok w stronę finału. Po spotkaniu trener kielczan Krzysztof Lijewski przyznał, że jego drużyna od początku meczu nie funkcjonowała tak, jak zakładano.
7: Graliśmy od początku, wydaje mi się, zbyt statycznie, szczególnie w ataku. Brakowało na początku ruchliwości i takiej swobody działania na atakowanej połowie. W obronie też natomiast zbyt płasko staliśmy i pozwoliliśmy gospodarzom się na rozpędzenie. Oni łatwo dochodzili do rzutowych sytuacji.
5: Jak zaznaczył Lijewski, kluczowe było przetrwanie trudnego momentu w pierwszej połowie, a po jego przerwie zespół zaprezentował się znacznie lepiej.
7: Musieliśmy ten trudny dla nas fragment w pierwszej połowie przetrwać. No, z drugiej strony zagraliśmy już dużo szybciej, dużo więcej biegaliśmy, dużo więcej ruchliwości w naszych poczynaniach i to w obronie, jak i w ataku. Zbudowaliśmy przewagę bezpieczną, którą mogliśmy kontrolować. Natomiast przed tym meczem rewanżowym musimy dużo rzeczy poprawić, przeanalizować i wyciągnąć wnioski, bo 8 bramek to i dużo, i to mało. Na pewno w domu staramy się zagrać zupełnie inny handball.
5: Rewanż odbędzie się w piątek, 8 maja na hali Legionów. Początek meczu o godzinie 20:30. Będzie to jednocześnie wielkie pożegnanie talenta Dujszebajewa, który niedawno przestał pełnić funkcję trenera Industrii. Teraz to wszystko.
4: Radio Rekord Świętokrzyskie.
0: Na wiadomości sportowe zaprasza sponsor Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna, Ostrowiec, osiedle Stawki 33.
8: Przed mikrofonem Piotr Kowalski, zapraszam na serwis sportowy Radia Rekord. W hiszpańskim mieście Santa Susanna od 30 kwietnia do 4 maja odbywały się Mistrzostwa Europy w fitness i kulturystyce największej światowej federacji IFBB. Reprezentantki Polski i zarazem reprezentantki Ostrowca Świętokrzyskiego zdobyły 5 medali. W rolach głównych podopieczne Joanny Kępy z klubu UKS Black and White Ostrowiec Świętokrzyski. Julia Lasocka wywalczyła srebro seniorów w fitness akrobatycznym powyżej 163 cm. W tej samej kategorii juniorów również srebrny medal i brązowy w body fitness juniorek. Blanka Walczyk zdobyła brąz w fitness akrobatycznym do 163 cm seniorek oraz brąz w tej samej kategorii wśród juniorek. Iga Pasterczyk wywalczyła 6 miejsca w ścisłych finałach fitness akrobatycznego powyżej 163 cm zarówno w kategorii juniorek, jak i seniorek. Dodamy jeszcze, że choreografię układów dowolnych ułożyła Aleksandra Kępa. Krzał SMS Ostrowiec Świętokrzyski, Gdania Gdańsk, Marba Sędziszów Małopolski oraz KS Pajęczno. Te zespoły wystąpią w turnieju finałowym o awans do pierwszej ligi siatkówki kobiet. Turnieju, który odbywać się będzie od piątku do niedzieli na hali przy Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przed dwoma tygodniami turnieju półfinałowym Ostrowczanki nie miały sobie równych. Teraz poprzeczka idzie w górę. Awans do pierwszej ligi wywalczą dwa najlepsze zespoły ostrowieckiego turnieju. Młodzi bilardziści z Kielc zapisali się w historii krajowego sportu. Podczas Mistrzostw Polski Juniorów 2026 zdobyli aż 16 medali, w tym 9 złotych, triumfując zarówno w klasyfikacji medalowej, jak i punktowej. Liderami drużyny okazali się Jakub Chrobot i Ksawery Marcinkowski, którzy sięgnęli po tytuły MVP w swoich kategoriach. Już pierwszy dzień turnieju zwiastował znakomitą formę Kielczan. Drużyna w składzie Jakub Chrobot, Jakub Hajduk, Adam Pałczyński, Ksawery Marcinkowski i Michał Wiech sięgnęła po tytuł drużynowego mistrza Polski juniorów, odzyskując go po 4 latach przerwy. Jak się później okazało, był to dopiero początek imponującej serii sukcesów. Bezkonkurencyjny w kategorii juniorów starszych był Jakub Chrobot. Mistrz świata zdobył 4 złote medale indywidualnie oraz 5 w rywalizacji drużynowej, co dało mu komplet zwycięstw i tytuł najlepszego zawodnika całych mistrzostw. W tej samej kategorii 2 brązowe medale wywalczył Michał Wiech. Równie efektownie zaprezentowali się młodzi zawodnicy Fortisu. Ksawery Marcinkowski zdobył 2 złote medale w odmianach 8 i 9 bil oraz brąz, co zapewniło mu tytuł MVP w swojej grupie wiekowej. Bardzo dobry występ zanotował także Jakub Hajduk, który sięgnął po pełen zestaw medali złoto, srebro i brąz. 2 brązowe krążki do dorobku drużyny dorzucił Szymon Turkowski. Historyczny sukces odnotowano również w rywalizacji dziewcząt. 13-letnia Maja Szymańska zdobyła złoty medal w odmianie 9 bil, zostając mistrzynią Polski i zapisując się na stałe w historii klubu. Ostatecznie Fortis Bilard Kielce wygrał klasyfikację medalową 9 złotych medali, 1 srebrny, 6 brązowych oraz punktową systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, zdobywając 102 punkty. W uznaniu znakomitych wyników aż 6 zawodników Fortisu otrzymało powołania do kadry narodowej. Są to Jakub Chrobot, Ksawery Marcinkowski, Jakub Hajduk, Michał Wiech, Szymon Turkowski oraz Maja Szymańska. Korona Kielce poinformowała o zmianie na stanowisku dyrektora sportowego. Z dniem 4 maja funkcję tę przestał pełnić Paweł Tomczyk, który pracował w klubie od czerwca 2024 roku. Zarząd klubu poinformował, że za budowę kadry na kolejny sezon będzie odpowiadać inna osoba. W kontekście obsady tego stanowiska pojawia się nazwisko Pawła Golańskiego, który wcześniej pełnił tę funkcję w klubie. Po więcej informacji sportowych z naszego regionu odsyłam na portal świętokrzyskie.cozadzień.pl.
0: Na wiadomości sportowe zaprosił sponsor. Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna, Ostrowiec, osiedle Stawki 33. Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
1: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura, firmy, mieszkania i domy. 500-400-035.
0: Sponsorem pogody jest Ośrodek Szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
9: Na dzień dobry, piękne słoneczko, aż miło po prostu wyjść na zewnątrz. Może jeszcze rano dla niektórych było zimno, ale teraz to na pewno mówimy, że jest po prostu gorąco. Ostrowiec ma 23, ojejku, trochę się rozpędziłem, ale faktycznie 23 stopnie już jest. 25 ma się pojawić po 11 i dzisiaj w maksie, uwaga, nie mówcie nikomu. Albo dobra, mówcie wszystkim, 27 stopni. Koło 15 ma pojawić się trochę więcej zachmurzenia, ale naprawdę delikatnego, nawet dobrze, że ono się pojawi. W centrum Świętokrzyskiego ma pojawić się porywisty wiatr, ale to w Kielcach zazwyczaj wie, jak to w Kielcach. Natomiast u nas dość spokojnie, wiatr maksymalny, maksymalna prędkość wiatru to 10-15 km na godzinę. 20 stopni dzisiaj utrzymuje się do 21. W Ożarowie jutro z rana minimalnie 13 stopni, tak około 5-6, ale 20 już przekroczymy po 8-8.30. Max na jutro to 26 kresek i piękne, pełne 100% słońce.
0: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500-400-035.
0: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia, superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
10: i wszystko gra.
11: Z Radiem Rekord.
12: Na pasmo zaprasza sponsor Castorama Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13. Dom, ogród, taras, meble ogrodowe, ogrodzenia i bramy.
9: Dzień dobry, witam gorąco i już oficjalnie, jak zwykle od godziny 10, program i wszystko gra, a ja z wami będę aż do godziny 14. Kto wytrzyma w tym upale, może być ciężko, ale z filtrem UV na pewno dacie radę. O ile macie go przy sobie, jak nie, to ja zapraszam, użyczę swojego.

0: Cofamy się w czasie i badamy historię zespołu Defis. Właśnie w tym momencie słyszycie Karola Zawrotniaka. No, niespotykany kolor oczu. To była niespotykana piosenka, która pojawiła się w 2015 roku, dokładnie 27 maja, więc zaledwie nieco ponad 20 dni i minie równe 11 lat, słuchajcie. A ten przebój nadal na, może nie na listach przeboi, no bo już nowe się pojawiły, ale w dalszym ciągu ten numer gra, jest zamawiany na przykład u nas w rekordowym Rogu Obfitości, także pamiętacie i znacie, to był jego pierwszy numer, który ujrzał światło dzienne, no i od tego wszystko się zaczęło, cała kariera, koncerty, zresztą nawet w naszych świętych wszystkich klubach, czy w Luxie, w Brzozowej, czy na Milano mogliście zespół Defis zobaczyć na własne oczy. Pamiętam, jak on zaczynali te koncerty i jakie tłumy pojawiały się w tych klubach. No a dzisiaj cały czas ten numer gra, oczywiście Defis tworzy prawie 500 000 subskrybentów na YouTubie, robi wrażenie. Wyświetleń na YouTubie Niespotykany kolor oczu ponad 115 milionów.
1: Reklama.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Taksi Trójka. Jedź bez stresu. Zamów kurs 515-906-666. Poproś kierowcę o kartę stałego klienta i łap rabaty. Taksi Trójka. 515-906-666.
1: Po reklamie.
3: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
4: Na polski przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605-462-939.

0: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprasza sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.

0: through the night. Droższe paliwo? Ho, ho, kapitalnie! Bo sąsiad ma auto, które pali 15 litrów. A ja jeżdżę autobusami. Byle sąsiad miał gorzej.
1: Ci, którzy nie jeżdżą autobusami, tylko korzystają właśnie ze swoich pojazdów, to musicie wiedzieć, ile dzisiaj kosztuje paliwko. Za 95 maksymalnie dzisiaj płacimy, jak informuje ministerstwo, 6,46. Jeśli gdzieś jest drożej, to mogą zapłacić słoną karę, więc raczej wątpię. Benzyna 98, 6,96. No i jeszcze olej napędowy 7,31. No i te ceny obowiązują, moi drodzy, aktualnie na dzisiaj, więc gdzie byście nie tankowali, czy na autostradzie, na ekspresówce, czy nawet i tutaj pod w jakiejś tam stacji w Kielcach, w samym centrum, czy na obrzeżach, maksymalne ceny są podane i tego trzymać się trzeba już.
2: Wiesz, paliwo takie drogie.
3: A widzisz, a mnie te wszystkie podwyżki paliw w ogóle nie dotyczą.
2: Wow, jak to?
3: Ja zawsze

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gdyńskiego 63.

0: Na super hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na super hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.
1: Reklama.
2: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Już w ten weekend rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim zamienia się w słodką stolicę Polski. Od piątku do niedzieli widzimy się ze wszystkimi miłośnikami czekolady i kraftowych produktów rzemieślniczych. Tylko u nas znajdziecie oryginalne smaki czekolad manufakturzystów z całej Polski. Kraftowe produkty rzemieślnicze, unikalne rękodzieło. W programie warsztaty czekolady z gangiem czekoladożerców oraz malowanie czekoladowego muralu. A na deser przygotowaliśmy 2000 porcji fontanny czekolady. Dla wszystkich gratis. Daj się porwać czekoladowemu szaleństwu z ChecoFest. Już w ten weekend. Szczegóły programu na fanpage'u wydarzenia.
1: Po reklamie.
7: Radio Rekord Świętokrzyskie.

Było, minęło, Stanach. Kwadrans przed godziną 11. Przyglądamy się giełdzie rolniczej w Kielcach przy ulicy Zbożowej. No i ona świeci wielkimi pustkami. Jak kiedyś pojawiały się kilometrowe kolejki na tę giełdę, tak teraz pustka. Niestety, no, giełda może zostać zamknięta. Nawet prowadzone są rozmowy, żeby tam wybudować bloki mieszkalne, więc niestety wkrótce tam na zakupy już sobie nie pójdziecie. No cóż, było, minęło, nie wróci. Na szczęście ta giełda kwiatowa, co prawda, ale też i rolnicza na ulicy Magazynowej w Kielcach w dalszym ciągu, no można powiedzieć, że dobrze prosperuje, więc tam nawet takie kwiatki na początek wiosny można sobie śmiało, bez problemu nabyć.

0: 7 minut i będzie 11, więc już w tym momencie zapraszamy na wiadomości z kraju i ze świata. W nich między innymi o tym, że za chwilę pojawi się rozkład jazdy dla kibiców prosto z Rzymu, punktualnie o 11, czyli dosłownie za 7 minut, przypominam. A teraz już Łobuzy i ze mną Marteniuk z utworem pod tytułem Mandacik.
1: Ręczę

0: Na pasmo zaprasza sponsor Castorama Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13. Dom, ogród, taras, meble ogrodowe, ogrodzenia i bramy.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
4: Minęła 11. Wiadomości Radia Rekord.
5: Noworodki ewakuowane po zadymieniu pediatrii szpitala w Łodzi. Nie żyje trzech pasażerów wycieczkowca, jedyny Polak czuje się dobrze. Za chwilę też tenisowy rozkład jazdy dla kibiców prosto z Rzymu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Awaria instalacji, zadymienie w szpitalu Matki Polki w Łodzi doprowadziły w nocy do ewakuacji noworodków. W sumie 16 nowonarodzonych dzieci przeniesiono do innych pomieszczeń. O nocnej akcji mówi Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łodzi.
6: Przeniesienie 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. 11, które również były na tym oddziale, pozostało i nie wymagało tej ewakuacji.
5: Dwie osoby z personelu szpitala zgłosiły problemy ze zdrowiem, w tym zawroty głowy, i zostały pod opieką lekarza. Awaria instalacji elektrycznej okazała się niegroźna. Dziś szpital pracuje już normalnie. Polskie służby monitorują rejs statku po Atlantyku, na którym wykryto hantawirusa. Nie żyją trzy osoby, małżeństwo Holendrów i obywatel Niemiec. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała właśnie, że dwie kolejne są zakażone, a u pięciu podejrzewa się wirusa. Na statku jest też Polak, to członek załogi, który czuje się dobrze, informuje rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wefiu.
7: Nic się nie zmieniło dla naszego obywatela.
5: Hantawirusy najczęściej przenoszą gryzonie. Bardzo rzadko to człowiek może zarazić człowieka. Łatwiej o to jednak na przykład na statku, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
8: Bo spotykały się na pewno, nie wiem, w jakichś restauracjach, w kajutach.
5: Statkiem płynie około 170 pasażerów. Wszystkich czeka teraz kwarantanna, która może potrwać nawet 6 tygodni. Na wirusa nie ma lekarstwa. Leczenie jest objawowe. Objawy przypominają grypę. Blisko 700 zarzutów usłyszała stomatolog z okolic Zielonej Góry. 59-letnia kobieta miała poświadczać nieprawdę w dokumentacji medycznej. Według prokuratora dentystka miała w ten sposób wyłudzić z NFZ-u ponad 275 tysięcy złotych. To finał śledztwa, które trwało od 4 lat, a zostało wszczęte po zgłoszeniach pacjentów, którzy zauważyli nieprawidłowości w swoich kontach pacjenta. O ból zęba może przyprawić potencjalna kara. Oskarżonej stomatolog grozi do 8 lat więzienia. Zdecydowana większość Ukraińców po zakończeniu wojny nie planuje wyjazdu ze swojego kraju do pracy za granicę, wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy Personal Service. Emigrację deklaruje tylko 8% Ukraińców. Jednocześnie ci, którzy już są w Polsce, coraz częściej wiążą z naszym krajem swoją przyszłość i chcą zostać na stałe. To 38% wszystkich. To głównie osoby w wieku od 35 do 44 lat. Rusza ostatni tenisowy tysięcznik na Mączce, który tradycyjnie jest także sprawdzianem formy przed wielkoszlemowym French Open. W Rzymie zobaczymy czworo polskich tenisistów, w tym Igę Świątek, która wróciła do pełni sił po chorobie. Michał Waszkiewicz.
9: Świątek jest oczywiście wysoko rozstawiona, więc zacznie grę od drugiej rundy. Od meczu z Darią Kasatkiną lub Katie McNally. Jutro na korcie zobaczymy pozostałych Polaków już w pierwszej rundzie. Magdalena de zagra z Niemką Tatianą Marią, Magdalena French z Filipinką Aleksandrą Jalą, a Hubert Hurkacz z Janikiem Hanfmanem z Niemiec.
5: Tymczasem liderzy rankingów Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, ale też Iga Świątek domagają się zwiększenia puli nagród w turniejach wielkoszlemowych. Ich zdaniem bonifikaty finansowe rosną dużo wolniej w porównaniu do przychodów organizatorów.
4: Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
10: Karolina Kamińska, witam i zapraszam na informacje z regionu. 16 maja w Ostrowcu Świętokrzyskim odbędzie się ogólnopolski młodzieżowy turniej motoryzacyjny. Na uczestników czekają niemałe wyzwania, czyli m.in. prawdziwy test precyzji, prac manewrowy, gdzie liczy się opanowanie i technika, a także pierwsza pomoc i testy wiedzy, bo dobry kierowca to odpowiedzialny kierowca. Zbierz trzyosobową drużynę ze swojej szkoły i dołącz do rywalizacji. Do wygrania puchary, prestiż i atrakcyjne nagrody od organizatorów, w tym Policji Świętokrzyskiej, Polskiego Związku Motorowego oraz Ministerstwa Infrastruktury. Zapisy już trwają, a szczegóły znaleźć można na stronie pzm.pl lub pod numerem telefonu 41 361 36 72.
4: Radio Rekord FM.
10: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na pierwszą edycję dyktanda dla dorosłych, organizowaną w ramach 23. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. To propozycja dla wszystkich pełnoletnich, którzy chcą sprawdzić swoją znajomość zasad pisowni lub po prostu odświeżyć językowe umiejętności. Organizatorzy zapowiadają nie tylko sprawdzian wiedzy, ale także trening pamięci i koncentracji. Wszystko w bezstresowej atmosferze i z nutą dobrej zabawy. Zgłoszenia ruszają 11 maja. Można zapisać się osobiście w bibliotece lub mailowo czytelnia@biblioteka.ostrowiec.pl. Szczegóły oraz regulamin wydarzenia dostępne na stronie internetowej biblioteki i w mediach społecznościowych.
4: To są wiadomości Radia Rekord.
10: Straż Leśna do 8 maja prowadzi w całej Polsce akcję Majówka 26, której celem jest przeciwdziałanie szkodnictwu leśnemu oraz ochrona przeciwpożarowa lasów. Działania obejmują m.in. kontrole i patrole z udziałem policji, straży granicznej oraz innych służb, a funkcjonariusze korzystają także z dronów, fotopułapek i kamer. Leśnicy podkreślają, że zagrożenie pożarowe jest obecnie duże. Strażnicy będą reagować m.in. na nielegalny wjazd do lasu, rozpalanie ognia, kłusownictwo czy zaśmiecanie terenów leśnych. Apelują też o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku w lesie.
4: Radio Rekord Świętokrzyskie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
11: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy, szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
12: Pięknie, pięknie, aż Busia sama się uśmiecha, jak zerkam na termometr aktualnie. Chociaż wczoraj przyznam szczerze, że nawet wieczorem to było duszno i myślałem, że jakaś burza za chwilę się pojawi, ale jeszcze jakoś to przeszło. Ale z drugiej strony faktycznie chyba idę w dobrym kierunku. Burze mogą się jak najbardziej w końcu zacząć pojawiać. No słuchajcie, 20 stopni dzisiaj w Ostrowcu utrzymuje się do 21, więc nawet już w nocy temperatury letnie 18 stopni po 23. No coś rewelacyjnego. Jutro z rana minimalnie 13 kresek, no i w dzień 23-24, nawet do 26 stopni. Ostrowiec oczywiście jutro cieszy się pięknym słońcem, na pewno do 15-16, później ma pojawić się trochę chmur, ale spokojnie, tylko trochę. Gorzej będzie już w nocy z czwartku, z środy na czwartek, czyli w czwartek rano. Jak tak otwieram sobie mapę dla Annopolu, no to tu okazuje się, że temperatura spada do 13 stopni, więc normalne, ok, ale mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Za to jeszcze w dzień dość ciepło i słonecznie.
0: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
11: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy, szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
4: I wszystko gra
13: w Radiu Rekord.
0: I wszystko gra. Na pasmo zaprosił sponsor Castorama, Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13. Wypożyczalnia sprzętu Castorent do remontu domu, mieszkania, ogrodu i tarasu.
12: 8 minut po godzinie 11. To jeszcze nie czas, kiedy będą pojawiały się na naszej antenie konkursy, ale za momencik wam zapowiem, co można wygrać po godzinie 13.

0: Co wy na to, moi drodzy, żebyśmy po godzinie 13, jak zwykle kwadrans po 13, zrobili taki konkurs, w którym będzie do wygrania podwójna wejściówka, podwójne zaproszenie na występ kabaretu Smile w Starachowicach już w najbliższy weekend. Kto ma wolny czas, to warto posłuchać, no i wziąć na klatę to wyzwanie, to zadanie, które się u nas często pojawia. Albo będzie to pytanie konkursowe z podpowiedziami A, B, bądź C, albo i ewentualnie D. Ewentualnie będziemy pytać, kto to mówi, albo będziemy próbowali coś pośpiewać. Czas pokaże, więc warto być razem z nami. Mietek Szcześniak kończy swój przebój. No, co ty na to 18 pojedynek?
1: Reklama.
2: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową.

0: i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
5: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22, Ira 2 na 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor. Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Wakacje coraz bliżej, no i kasiorka by się przydała, zatem może jakieś oferty pracy w regionie, co wy na to? No proszę bardzo, dosłownie za 3 minutki wam wszystko zaprezentujemy.
1: I wszystko gra z Radiem Rekord.
0: Miły pan i Playboys.

0: Giełda Pracy.
1: Zapraszam na przegląd ofert pracy z Ostrowca i okolic. Firma, która poszukuje aktualnie pracowników do budowy dróg i mostów, poszukuje pracowników na stanowiska. Operator koparki, pracownik ogólnobudowlany, cieśla, zbrojarz oraz kierowca z kategorią C. Mile widziani mężczyźni oraz kobiety. Praca na terenie województwa świętokrzyskiego lub w delegacji. Pracodawca zapewnia zakwaterowanie, posiłki regeneracyjne, a także dowóz na miejsce budowy. Swoje CV można po pierwsze przesłać na adres mailowy biuro@saltor.pl. biuro@saltor.pl. Można również kontaktować się z pracodawcą pod numerem telefonu 515 512 190 515 512 190 lub pod drugim numerem 698 991 670 698 991 670. Elektryk znajdzie zatrudnienie w powiecie ostrowieckim. Wymagane wykształcenie zasadnicze, branżowe, a także posiadanie prawa jazdy kategorii B. Szczegóły pod numerem telefonu 782 444 442. 782 444 442. Szkoła muzyczna w Ostrowcu Świętokrzyskim poszukuje nauczyciela gry na saksofonie. Wymagane wykształcenie wyższe, kwalifikacje do nauczania przedmiotu, umiejętność obsługi komputera, pakietu Microsoft Office, dziennika elektronicznego, komunikatywność, wysoka kultura osobista, a także dobra organizacja pracy. Jeśli posiadacie wszystkie te umiejętności i cechy, dzwońcie pod numer telefonu 41 262 09 10 41 kierunkowy 262 09 10. Restauracja w Ostrowcu Świętokrzyskim poszukuje technika hotelarstwa. Kobietę bądź mężczyznę. Mile widziane doświadczenie zawodowe. Szczegóły pod numerem telefonu 693 656 244 693 656 244. Kucharz, kucharka znajdzie zatrudnienie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mile widziane doświadczenie zawodowe oraz książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych. Szczegóły pod numerem telefonu 530 215 808. 530 215 808. Pracownik gospodarczy znajdzie zatrudnienie w Bałtowie. Wymagane prawo jazdy kategorii B oraz mile widziane na ciągnik rolniczy. Wymagana również chęć do pracy i dyspozycyjność. Szczegóły uzyskacie dzwoniąc pod numer telefonu 504 230 271 504 230 271. Startowacz surowców wtórnych. Wymagana sprawność fizyczna. Jeśli taką posiadacie, to dzwońcie pod numer telefonu 509 844 290 509 844 290. Krawiec, szwacz, kobieta bądź mężczyzna z doświadczeniem zawodowym znajdą zatrudnienie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Szczegóły pod numerem 513 627 313. 513 627 313. Sprzedawca obwoźny z wykształceniem średnim, z prawem jazdy kategorii B, umiejętnościami obsługi kasy fiskalnej. Szczegóły pod numerem telefonu 41 265 31 61 41 kierunkowy 265 31 61. Kierowca, mechanik, kobieta bądź mężczyzna z prawem jazdy kategorii C plus E z doświadczeniem zawodowym w transporcie międzynarodowym. Szczegóły pod numerem telefonu 41 273 25 23. Kierunkowy 41 273 25 23. Spawacz z wykształceniem zawodowym, ze znajomością rysunku technicznego, a także uprawnieniami do spawania metodą MAK znajdzie zatrudnienie. A jeśli jesteście zainteresowani, to dzwońcie pod numer telefonu 885 111 022. 885 111 022. Monter konstrukcji stalowych z wykształceniem zawodowym, znajomością rysunku technicznego znajdzie zatrudnienie także w Ostrowcu Świętokrzyskim. Szczegóły pod numerem 885 111 022. 885 111 022.
0: W Wojciechowicach gramy na 109 FM. Radio Rekord Świętokrzyskie.

0: Na Polski Przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: na osiedle. A właśnie, a propos osiedla, a w sumie nawet nie osiedla, tylko targowiska miejskiego. Wbiłem ostatnio, patrzę sobie, a to truskaweczki się pojawiają. 21 czy 22 zł za kilogram, jakoś tak. No i myślę sobie, pewnie kupione w markecie z Hiszpanii, przesypane w koszyki i tak handlują nieco drożej. No w promocji można faktycznie w markecie wyhaczyć za nieco niższą kwotę. Chociaż nie, podobnie jakoś tam będzie. Ale jakby nie było, okazuje się, że faktycznie można kupić polskie truskawki. Nawet widziałem w internecie przed momentem, że w Staszowie, proszę bardzo, jest taki tunel, w którym panie już oferują przepiękne truskaweczki polskie, nasze pachnące, no. Można powiedzieć, że nasze polskie truskawki mają super moce. One pachną, smakują. Tym bardziej w maju taka truskaweczka. No, to nie są tanie rzeczy, no ale jednak już da się kupić.
1: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy? Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
2: Sponsorem Polskiego Przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

Bardzo dużo było tutaj pisków opon przy tej propozycji od skutera. Mam nadzieję, że to nie wy tam na swoim skuterze, gdzieś tam na mieście, bo za takie rzeczy grozi mandacik, a już zękę graliśmy. Teraz Birdzin i szansa. 14 przed 12.

Dosłownie za 7 minut będzie godzina 12, a my już zapraszamy w tym momencie na rozmowę z naszymi gośćmi. Pani Ewa oraz pani Magdalena pojawią się właśnie w naszym studio i opowiedzą, czym jest efekt cieplarniany, czy możemy go zatrzymać. Nie zabraknie też tematów dotyczących wpływu codziennych wyborów na środowisko, no i też najbardziej emisyjnych sektorów gospodarki. Kto jest zainteresowany tym tematem, a myślę, że raczej wszyscy, bo każdemu z nas powinno zależeć na dobru naszej planety, prawda? No to zaczynamy dosłownie za 6 minut. Zapraszamy blisko radia.

0: Pasmo zaprasza sponsor Castorama Ostrowiec Świętokrzyski Żeromskiego 13. Dom, ogród, taras, meble ogrodowe, ogrodzenia i bramy.
1: Reklama.
2: Au, każdy krok boli. Wrastający paznokieć mnie wykończy.
3: Nie męcz się, to się samo nie zagoi. Idź do podologa.
2: Serio, pomoże?
3: No pewnie, szybka ulga i profesjonalna pomoc.
2: Ból podczas chodzenia? Odcisk, brodawka? Nie czekaj, nowy gabinet podolog Olga Kaniewska w przychodni Rodzina, osiedle Ogrody 29.
3: 572 705 992.

0: Radio Rekord. Rodzime radio.
1: Audycja jest organizowana przez gminę Ostrowiec Świętokrzyski w ramach kampanii Eko Ostrowiec dotyczącej zapobiegania powstawaniu odpadów. Kampania stanowi część edukacyjną projektu pod nazwą Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z PSZOK w Ostrowcu Świętokrzyskim, współfinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027.
2: Dzień dobry, Emilia Sitarska przed mikrofonem, a w studiu Radia Rekord Ewa Chodkiewicz, profesjonalistka z obszaru ochrony środowiska, która przez ponad 13 lat pełniła kluczowe role w fundacji WWF Polska. Od wielu lat teraz prowadzi szkolenia dotyczące gospodarki odpadowej i gospodarki obiegu zamkniętego skierowane do samorządów i przedsiębiorstw. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I Magdalena Wieczerzyńska, ekspertka w obszarze zrównoważonego rozwoju i komunikacji zmian. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Zmiana klimatu dotyczy każdego i także osób zamieszkujących nasze miasto Ostrowiec Świętokrzyski. I właśnie porozmawiamy o efekcie cieplarnianym. Pani Ewo, czym jest efekt cieplarniany? Wyjaśnijmy.
3: Efekt cieplarniany to takie naturalne zjawisko, dzięki któremu jesteśmy tutaj na tej planecie, dzięki któremu Ziemia utrzymuje temperaturę odpowiednią do życia. I efekt ten polega na tym, że atmosfera zatrzymuje część ciepła, które pochodzi od Słońca. Czyli promieniowanie słoneczne dociera do powierzchni Ziemi i ją ogrzewa. Ziemia oddaje to ciepło w postaci promieniowania. A gazy w atmosferze, tak zwane gazy cieplarniane, zatrzymują część tego ciepła i odbijają je z powrotem. Bez efektu cieplarnianego średnia temperatura na Ziemi wynosiłaby około minus 18 stopni, więc życie w obecnej formie nie byłoby możliwe, więc efekt cieplarniany jest naturalny i pożądany. Ale dzisiaj mamy problem i tym problemem jest wzmocniony efekt cieplarniany, bo działalność człowieka zwiększa ilość gazów cieplarnianych, co prowadzi do wzrostu temperatury na Ziemi, zmiany klimatu i częstszych ekstremalnych zjawisk pogodowych. Obecnie temperatura podnosi się na skutek ludzkiej działalności, przegrzewając planetę ponad możliwości adaptacyjne ludzkości.
2: Czy zmiana klimatu to tylko ogrzewanie się planety?
4: Od tego to się zaczyna. Później jest kaskada konsekwencji, bo ogrzewanie się planety to destabilizacja klimatu i przesunięcie stref klimatycznych, migracje gatunków oraz wymieranie całych ekosystemów. No i oczywiście kryzys bioróżnorodności. Ekstremalne zjawiska pogodowe, zmiany w cyrkulacji prądów wodnych i powietrznych na skalę globalną, co zagraża życiu niezliczonych istnień, w tym uzależnionych od ludzi, choćby rybaków. Wpływ na wydajność produkcji żywności i życie rolników. Wpływ na dostęp do wody pitnej. Będą one w coraz większym stopniu zagrożone. Niezaprzeczalnie skutki społeczne mogące prowadzić do masowych migracji i uchodźstwa klimatycznego, kryzysów i katastrof humanitarnych, wojen o zasoby, w tym o wodę. To brzmi wszystko bardzo katastroficznie, ale to jest coś, co jeżeli nie zatrzymamy zmiany klimatu, zdecydowanie nas czeka. 7 z 9 granic planetarnych zostało przekroczonych, tylko jedna z nich to zmiana klimatu, ale jest ona powiązana ze wszystkimi pozostałymi. Wymieraniem gatunków, ekspansją mikroplastiku, zakwaszeniem oceanów, zmianą systemów lądowych, przesadzaniem z nawozami sztucznymi, zużyciem słodkiej wody. No i nie możemy zapomnieć też o podnoszeniu poziomu morza, topnieniu lodowców i pokryw lodowych.
2: A jaka jest różnica między pogodą a klimatem? Bo to też warto wyjaśnić.
3: O tak, te pojęcia są często mylone. Różnica między pogodą a klimatem dotyczy głównie czasu i skali zjawisk. Pogoda to jest aktualny stan atmosfery w danym miejscu i czasie. Dotyczy krótkiego okresu, godziny, dnia, szybko się zmienia i obejmuje temperaturę, opady, wiatr, zachmurzenie. Przykładowo dzisiaj jest słońce i mamy 12 stopni. I tak mówimy o pogodzie. Jeśli chodzi o klimat, to średnie warunki pogodowe na danym obszarze obserwowane przez dłuższy czas, co najmniej 30 lat, czyli dotyczy to długiego okresu, opisuje typowe warunki dla regionu i uwzględnia powtarzalność zjawisk pogodowych. Przykładem jest to, jak moglibyśmy powiedzieć o klimacie, że w Polsce zimy są chłodne, a lata umiarkowanie ciepłe. Czyli pogoda jest tu i teraz, a klimat to średnia z wielolecia. Dlatego może się zdarzyć, że mamy jeden czy kilka lat zimniejszych, a w dłuższym okresie trend pozostaje wyraźnie taki, że temperatura lokalna Ziemi wzrasta i to wzrasta coraz szybciej z powodu działalności człowieka. To, że za oknem nie widać było tej zimy globalnego przegrzania w Polsce, to nie znaczy, że tego efektu nie ma. Wielu rzeczy nie widać za oknem, a istnieją.
2: No właśnie, a porozmawiajmy o tym teraz, jakie są główne przyczyny zmiany klimatu.
4: Przyczyna tak naprawdę jest tylko jedna. To jest człowiek i jego działalność. Nikt inny nie odpowiada za zmianę klimatu. Wszelkie mity o tym, że zawsze tak było, że klimat się zmieniał, że to jest naturalne. Nie jest naturalne to, co się dzieje teraz. Jest to wina człowieka, który produkuje bardzo dużo różnych rzeczy, które doprowadzają do stężenia gazów cieplarnianych pochodzących z działalności ludzkiej w atmosferze. I poza dwutlenkiem węgla to są też gazy metanu, podtlenku azotu. I w związku z tym na naszej planecie jest coraz cieplej, bo powietrze, które i gazy, które powinny oddawać się do atmosfery, są zatrzymywane przez tą, jakby to powiedzieć, no, barierę z tych gazów cieplarnianych, które my produkujemy. No i dlatego robi się coraz cieplej.
2: W jakim stopniu odpowiada za niedziałalność człowieka?
3: Cała wiedza naukowa, którą dysponujemy dzisiaj, mówi o tym, że ta działalność człowieka wpływa w ogromnym stopniu. Cała wiedza skupiona jest wokół takiego międzyrządowego zespołu panelu do spraw zmian klimatu, który został powołany przez Organizację Narodów Zjednoczonych i oni publikują raport, który jest przeglądem całej wiedzy naukowej z całego świata. I oni nie mają wątpliwości. To obszerne opracowanie naukowe mówi o tym, że działalność człowieka jest główną przyczyną ocieplenia klimatu. I to nie jest już kwestia opinii, tylko wiedzy naukowej. Chodzi przede wszystkim o emisję gazów cieplarnianych. Dwutlenek węgla, metan czy podtlenek azotu, te gazy, które powstają przy spalaniu węgla, ropy i gazu w transporcie, przemyśle czy rolnictwie, powodują zmianę klimatu. Ten międzyrządowy panel używa bardzo mocnego sformułowania. Wpływ człowieka na ocieplenie klimatu jest dziś jednoznaczny, czyli nie ma wątpliwości, że bez naszej działalności ten wzrost temperatury by po prostu nie nastąpił. Można to ująć prosto. To nie natura przyspieszyła, tylko to my zmieniliśmy warunki, w jakich funkcjonuje klimat.
2: Czy Polska ma istotny udział w emisjach gazów cieplarnianych i które kraje emitują tych gazów najwięcej?
3: Polska odpowiada dziś za około 0,5% globalnych emisji gazów cieplarnianych. No i można by powiedzieć, to niewiele, ale warto spojrzeć szerzej. Bo po pierwsze historycznie region Polski odpowiada za 1,5% emisji CO2, tej, która już znajduje się w atmosferze, bo z emisjami CO2 jest tak, że one nie znikają, bardzo długo trwają. I te stare historyczne emisje w dużej mierze odpowiadają za te zmiany klimatu, które obserwujemy dzisiaj. Po drugie, jeśli spojrzymy globalnie, to dziś największym emitentem są Chiny. I to jest argument, który często się pojawia, to jest prawda. Takie pytanie, które często słyszymy, co z Chińczykami? No tak, oni odpowiadają za około 1/4 emisji, ale z jednej strony oni bardzo szybko rozwijają odnawialne źródła energii i ich emisje zaczynają się stabilizować. Z drugiej strony tam też widzę naszą odpowiedzialność, ponieważ to, co produkują Chińczycy, produkują także na rynek europejski. Ich gospodarka w dużej mierze opiera się na eksporcie do Unii Europejskiej, także te emisje, chociaż w Chinach, to też są trochę nasze. Natomiast jeśli chodzi o tę odpowiedzialność historyczną, czyli odpowiedzialność za to, co już jest w atmosferze, to w dużej mierze odpowiadają za to Stany Zjednoczone, Europa. Łącznie to jest około połowa globalnych emisji CO2, które nagromadziły się do dziś. I jak już wspomniałam, one w atmosferze zostają. I to prowadzi do ważnego wniosku. Ten argument, który podkreślają oponenci zmian klimatu, że Azja emituje najwięcej, więc nasze działania nie mają znaczenia, to jest mit. Mamy, mieliśmy i zawsze będziemy mieć wpływ, bo tempo zmian zależy od decyzji wszystkich krajów. Myślę, że można to podsumować tak, że każdy kraj ma swoją część odpowiedzialności i każdy kraj ma też wpływ na rozwiązanie tego naszego wspólnego, globalnego problemu.
2: A jakie sektory gospodarki są najbardziej emisyjne?
4: To jest dosyć proste pytanie. Wiadomo, energetyka, tak? Czyli nasz prąd, nasze ogrzewanie, spalanie węgla, gazu, ropy i to powoduje emisję największej ilości dwutlenku węgla. Drugi ważny sektor to transport. No, czyli nasze samochody, ciężarówki, lotnictwo. Tu również dominują paliwa kopalne. I to nie są tylko samochody nasze, tylko to są wszystkie dostawy wszędzie, wszystkie loty wszędzie, także cargo, wszystkie nasze na wakacje, no to wszystko się niestety sumuje. Kolejny obszar to jest budownictwo. No czyli wiadomo, że teraz coraz więcej się buduje, miasta się rozrastają, to wszystko też pochłania energię. No i rolnictwo, czyli wydaje nam się, że no w końcu rolnictwo, przecież to nie potrzebuje za bardzo energii, ale do rolnictwa wykorzystuje się bardzo dużo wody i produkcja rolna produkuje takie gazy jak metan i podtlenek azotu, które mają bardzo, bardzo silny wpływ na klimat. Poza tym rolnictwo doprowadza do wylesienia. Wylesienie lasów to aż w 80% spowodowane jest rolnictwem. Podsumowując, największe emisje są tam, gdzie zużywamy najwięcej energii i zasobów.
2: A czy zmiany klimatu da się jeszcze zatrzymać, czy tylko spowolnić?
3: No niestety mam tutaj złą wiadomość, bo całkowicie zatrzymać się zmian klimatu już nie da. Można je spowolnić, można również ograniczyć ich skutki. Dlaczego nie da się zatrzymać tak od razu? Bo w atmosferze jest już dużo tych gazów cieplarnianych i one tam zostają. System klimatyczny reaguje z opóźnieniem, nawet o dziesiątki lat, co oznacza, że dzisiaj odczuwamy skutki emisji, które były dziesiątki lat temu. I część zmian takich bardzo gwałtownych, katastrofalnych, jak na przykład topnienie lodowców, już się rozpoczęła, no i tego nie da się już zatrzymać. Dzisiaj walczymy o to, jak duże będą te zmiany. Mówimy o bardzo konkretnym celu, o ograniczeniu wzrostu temperatury do 1,5-2 stopni Celsjusza względem czasów przedprzemysłowych. No i to może brzmieć tak 1,5 czy 2 stopnie, w sumie niewielka różnica, a tu każde dodatkowe pół stopnia ma znaczenie, bo mówimy tutaj o średniej temperaturze i każde pół stopnia przekłada się na katastrofalne skutki, takie jak częstsze ekstremalne zjawiska, susze, powodzie. Te 1,5-2 stopnia już czynią niektóre obszary na Ziemi niemożliwymi do produkcji rolnej, niemożliwymi do zamieszkania, a każda dziesiąta część stopnia tak naprawdę będzie oznaczała, że te skutki będą coraz trudniejsze. Czyli niestety nie zatrzymamy zmiany klimatu, ale możemy ją spowolnić i ograniczyć jej skutki, a przez to sprawić, że planeta będzie jeszcze dla nas użyteczna. Jeśli ograniczymy emisję teraz,

0: Powodem tego procesu jest człowiek, to największą przeszkodą też jest człowiek. Zaczynając od tego, że jest bardzo dużo negowania tego, że zmiana klimatu istnieje. Jest dużo fake newsów, które podważają zaufanie do nauki. Na świecie jest bardzo dużo uniwersytetów i proszę sobie wyobrazić, że ani jeden z tych uniwersytetów, ani jeden naukowiec nie zaprzeczył tego, że jest zmiana klimatu spowodowana działaniem człowieka. Żaden uniwersytet nie ma innego zdania na całym świecie. Także naukowcy już to wiedzą. Niestety nie każdy polityk o tym wie. Część polityków też neguje zmianę klimatu i nie wprowadza odpowiednich regulacji czy zmian systemowych. Nie ma też akceptacji naszego społeczeństwa, bo trzeba zmienić styl życia, bo trzeba zrobić coś, co jest niewygodne, bo trzeba włożyć jakąś pracę w to, zmienić swoją konsumpcję na przykład. Oraz jeszcze jest coś takiego jak myślenie krótkoterminowe. Nie myślimy o tym, co będzie za 10, co 20 lat. Nie myślimy o tym, w jakim świecie będą żyły nasze dzieci czy wnuki. Żyjemy teraz, chcemy żyć szybko, mieć efekty i nie myślimy o przyszłych pokoleniach. A taka zmiana klimatu to jest taki temat długoterminowy, wymagający współpracy, zaufania i myślenia. Czyli największą przeszkodą nie jest to, że nie wiemy, co robić, tylko nie zawsze chcemy lub potrafimy działać razem.
1: Zmiany klimatu niosą za sobą takie skutki globalne, ale też lokalne, bardziej dla nas zauważalne.
2: Tak, i te skutki, zarówno te globalne, jak i lokalne, są ze sobą powiązane, bo na poziomie globalnym mamy do czynienia z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, częstszymi i silniejszymi falami upałów, dłuższymi suszami, niedoborami wody, intensywniejszymi ulewami i powodziami. Mamy też podnoszenie się poziomu mórz i oceanów, co powoduje zalewanie terenów nadmorskich, zagrożenie dla miast i infrastruktury i migrację ludności z obszarów zagrożonych. Jest na przykład bardzo ciekawa historia takiego kraju bardzo dużego, którym rządzi prezydent, który jest denialistą klimatycznym i nie uznaje zmian klimatu, a z drugiej strony umacnianie brzegów Florydy pochłania bardzo dużo pieniędzy, ponieważ trzeba zabezpieczać się na ten nadchodzące zmiany klimatu, które nie nadejdą dla następnych pokoleń, tylko są obserwowalne już tu i teraz. Zmiana klimatu to także skutki dla przyrody i ekosystemów. Powodują wymieranie wielu gatunków, no bo jeżeli pewne obszary stają się niemożliwe do życia, nie ma tam możliwości, żeby przetrwała roślinność, no to też gatunki muszą szukać innych miejsc, czy wymierają. Ze względu na zmianę klimatu mamy też niestety do czynienia z degradacją lasów, raf koralowych, mamy zaburzenia w łańcuchów pokarmowych, szczególnie gdy jeden gatunek na przykład wymiera, czy musi się gdzieś przemieścić. Zmiana klimatu ma też ogromny wpływ na rolnictwo i produkcję żywności. Bo w wielu regionach spadają plony, pojawia się większe ryzyko głodu i wzrastają ceny żywności. Ma to też wpływ na zdrowie ludzi, bo upały, takie ekstremalne warunki pogodowe powodują większe ryzyko chorób związanych chociażby z układem krążenia. Są takie badania, które pokazują, że na obszarach, gdzie występują upały, czy szczególnie takie tropikalne noce, czyli noce z temperaturą powyżej 20 stopni, jest więcej przypadków kardiologicznych, które zgłaszają się po prostu do szpitala. Pogarsza się jakość powietrza, rozprzestrzeniają się choroby zakaźne, więc te skutki widać globalnie, ale widzimy je też u nas w Polsce. Też mamy falę upałów i też mamy coraz cieplejsze noce, też mamy więcej przypadków w szpitalach, też mamy gwałtowne burze. To jest bardzo ciekawy paradoks. Te problemy z wodą, które powodują, że najpierw długo w okresie suszy czekamy na deszcz, potem on spada, jest gwałtowny, tak gwałtowny, że dochodzi do podtopień. Nasza kanalizacja deszczowa okazuje się niewystarczająca, bo te deszcze są tak nawalne i ta woda szybko spływa z naszych betonowych miast, nie zostaje tu, także z jednej strony czekamy na deszcz, potem pojawia się powodzią. Mamy te okresy suszy, mamy większe ryzyko pożarów, mamy problemy z dostępem do wody i rosnące koszty żywności i życia. Stajemy też przed takimi decyzjami, że jeżeli ta temperatura wzrośnie, to będziemy musieli nasze samorządowe pieniądze wydatkować chociażby na to, żeby w szpitalach zapewnić klimatyzację, no bo w tych szpitalach nie da się po prostu wytrzymać. Będziemy musieli klimatyzować szkoły i to będzie też taka samonapędzająca się machina, tak? Ta wysoka temperatura spowoduje to, że trzeba będzie klimatyzować wnętrza użyteczności publicznej, a to spowoduje większe zużycie prądu, większe emisje, więc jesteśmy w takim kołowrotku wzajemnych zależności. Te zjawiska są bardzo dokuczliwe, mają wpływ na rolnictwo, mają wpływ też na ceny. Widzimy, ile potrafią kosztować owoce, warzywa. Też to, że produkcja roślinna staje się nieprzyjemna.

0: przewidywalna, bo są zaburzone te cykle przyrodnicze. Także już to widzimy i kiedyś mówili o tym ekolodzy, aktywiści klimatyczni, a teraz nawet w rządowych dokumentach pojawiają się takie prognozy, czy wręcz pojawiają się takie raporty, które mówią o tym, że mamy obszary w Polsce zagrożone pustynnieniem, bo tam po prostu nie będzie można prowadzić działalności rolnej. Więc zmiana klimatu to niestety nie jest tylko jeden problem, tylko sieć problemów globalnych i lokalnych, które są ze sobą powiązane, mają na siebie wpływ, no i mają też wpływ, zdecydowanie mają wpływ na człowieka.
1: Jak to się jeszcze przekłada na życie ludzi w takim szerszym kontekście?
0: To ma też wymiar społeczny. Coraz więcej osób na Ziemi traci swoje miejsce do życia i szuka nowego, także w Europie. To może prowadzić do napięć, do konfliktów i do zmian społecznych i na to trzeba będzie w jakiś sposób zareagować. Bardzo ważne jest to, że kryzys klimatyczny jest bardzo niesprawiedliwy. Najbardziej narażone są osoby najbardziej wrażliwe, najsłabsze, osoby starsze, chore, także osoby mniej zamożne. Czyli te, które mają najmniejsze możliwości dostosowania się na przykład do ekstremalnych upałów. Jest też tak, że za ten konsumpcyjny styl życia, który zużywa bardzo wiele surowców naturalnych, za ten styl życia nas, Europejczyków, czy styl życia Amerykanów, płacą społeczności, które w bardzo małym stopniu przyczyniają się same przez swoje emisje do tej zmiany klimatu. Czyli mamy tutaj do czynienia z dużymi nierównościami. I tak jak już mówiłam wcześniej, pewne miejsca na naszej planecie stają się trudne do zamieszkania. Tam już po prostu nie da się wytrzymać, nie da się prowadzić produkcji rolnej. I zmiana klimatu to nie jest tylko kwestia środowiska, to też kwestia zdrowia, bezpieczeństwa, jakości życia ludzi, ale też bezpieczeństwa na świecie.
1: A jakie działania możemy podjąć my tu i teraz i jakie one mają znaczenie wobec globalnego problemu?
2: Najważniejsze to uwierzyć, że każdy z nas ma wpływ. I to większy niż nam się wydaje. W praktyce możemy zrobić kilka prostych rzeczy. Rozwijać swoją wiedzę w tym obszarze. To jest podstawowa rzecz. Mamy w wielu tematach nieświadomość, bardzo dużą. Ludzie po prostu nie wiedzą, to, że to, co robią, ma wpływ na klimat, a to nie ma, a to robi dobrze na klimat, to pomaga przyrodzie. Także naprawdę wszelkie akcje, wszelkie warsztaty, spotkania, które wiemy, że w Ostrowcu są organizowane, naprawdę są wartościowe i warte na nie przychodzić. Jeśli chodzi o konsumpcję, to kupujmy to, czego naprawdę potrzebujemy. Nie kupujmy rzeczy, które są nie do końca nam potrzebne, ale są tanie, bo to jest coś, co powoduje, że tych rzeczy jest na rynku coraz więcej, używa się coraz więcej energii, coraz więcej wody, jest coraz więcej gazów cieplarnianych. Nie wyrzucajmy rzeczy, które da się naprawić, które jeszcze mogą mieć drugie życie. Możemy się zamieniać na rzeczy, możemy kupować rzeczy używane z drugiej ręki. Także to wszystko ma znaczenie. Nie żyjmy z jednorazowymi t-shirtami, jednorazowymi skarpetkami, tylko kupujmy rzeczy, które mogą być trochę droższe, ale zdecydowanie na dłużej z nami zostaną. I ważne jest jeszcze mówienie o tym i dawanie przykładu. To już podkreślałam, że w Ostrowcu naprawdę dzieje się dużo w tym temacie, wystarczy tylko chcieć. Bo jeżeli jesteśmy razem, jeżeli działamy razem i w kilka osób, kilkanaście, to dana inicjatywa ma szansę się odbyć. Jeżeli widzimy, że inni tak robią, to my też tak zaczynamy robić. I to się tak może wydawać, że no właśnie tutaj Chiny, kopalnie, co ja mogę zrobić wobec globalnego problemu? Mogę. Mogę i nie muszę tego robić idealnie, ale ważne, żeby to zacząć robić.
1: Ważne są małe kroki, prawda?
2: Dokładnie tak.
0: Na poziomie miasta i samorządu ważne są też inwestycje w transport publiczny, rowerowy i pieszy, rozwój odnawialnych źródeł energii. I a propos tego, co mówiłaś, Magdo, o naprawach, to chociażby to, że w Pszoku można skorzystać ze świetnie wyposażonego warsztaciku, w którym można wszystko naprawić, to jest właśnie to i tak powinno się dziać. Ludzie powinni naprawiać zamiast kupować nowe rzeczy.
2: A jeszcze w tym naprawdę bardzo eleganckim Pszoku w Ostrowcu można dostać rzeczy. Te rzeczy, które są już naprawione lub te, które po prostu ludzie przynieśli, z których jakichś powodów już nie chcą ich mieć, ale działają. I można te rzeczy po prostu sobie zabrać.
0: Miałyśmy przyjemność brać udział w warsztatach w Ostrowcu w Pszoku i ludzie, którzy przyszli na warsztaty, wynieśli z tych warsztatów nie tylko wiedzę, ale dosłownie wynieśli także sprzęty, które ktoś już oddał, których nie potrzebuje, a były to całkowicie sprawny monitor, żelazko, czajnik elektryczny, walizka i fotelik samochodowy dla niemowlaka. Czyli warto zaglądać na PSZOK, nie tylko zawozić tam swoje odpady, czy te rzeczy, których już nie potrzebujemy, ale też wiedzieć, że jest takie miejsce, gdzie można za darmo otrzymać takie produkty, które już dla kogoś są niepotrzebne. I to jest właśnie odejście od takiego modelu, w którym kupujemy i kupujemy bezmyślnie, a tutaj oszczędzamy zarówno pieniądze, jak i środowisko.
1: Poruszyłyśmy temat tego, jak możemy my poprzez swoje jakieś małe kroki, zmianę nawyków wpływać na to, żeby ta zmiana klimatu tak szybko nie postępowała. A jakie działania na poziomie systemowym podejmowane są przez społeczność globalną?
2: Tak, no te działania się dzieją i mają dosyć konkretny kierunek. Najważniejsze z nich to jest realizacja 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Do roku 2030 obejmą one m.in. klimat, zasoby, gospodarkę i jakość życia. Coraz większy nacisk kładzie się też na gospodarkę o obiegu zamkniętym, czyli ograniczenie odpadów i ponowne wykorzystanie zasobów. Na poziomie europejskim mamy Europejski Zielony Ład, który zakłada przejście do gospodarki na bardziej zrównoważony, cyrkularny model, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. To oznacza zmiany w wielu obszarach, od energetyki, przez transport, po sposób produkcji i konsumpcji. I można to tak podsumować. Zmiana klimatu to problem globalny, dlatego odpowiedzią są działania systemowe obejmujące całe gospodarki i społeczeństwa.
1: Czyli już wiemy, że zmiana klimatu to jest fakt, zachodzi tu i teraz i jest w dużej mierze wynikiem działalności człowieka. Podsumujmy tak na koniec to zagadnienie jeszcze.
0: To jest zagadnienie, które ma wymiar globalny i lokalny i wpływa na nas, na nasze zdrowie, na nasze codzienne życie, na nasze bezpieczeństwo. I chociaż większość z nas nie odpowiada za skalę problemu, każdy ma wpływ na to, jak duże będą jego skutki. I poprzez codzienne decyzje, sposób konsumpcji, to jak jemy, to jak kupujemy, to co robimy ze zużytym sprzętem, to czy naprawiamy, przez te wszystkie wybory, których dokonujemy, możemy ograniczyć presję na środowisko.
2: I to, co jest najważniejsze, nie chodzi o perfekcję, tylko o kierunek i o to, żeby działać. Bo zmiana zaczyna się od pojedynczych decyzji, a jej efekty są wspólne. Na koniec warto zapamiętać jedną rzecz. Nie potrzebujemy tysiąca idealnych osób, tylko milionów ludzi, którzy podejmą małe, realne działania. Bo to właśnie z takich codziennych decyzji powstaje prawdziwa zmiana.
1: A o zmianach klimatu i o potrzebie wdrożenia zmian w swoim życiu opowiadały Ewa Chodkiewicz, Magdalena Wieczerzyńska, ekspertki w obszarze zrównoważonego rozwoju i komunikacji zmian, a także ochrony środowiska. Dziękuję.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
3: Radio Rekord. Rodzime radio. Radio Rekord Świętokrzyskie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
5: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean. Firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
4: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
6: Nikt, naprawdę nikt z nas się nie spodziewał, że ta pogoda jednak na początku maja nas tak pięknie zaskoczy, tak miło nas zaskoczy. Na termometrach nadal utrzymuje się nam piękne 25 stopni, 26 ma wskoczyć po 14. No i tak, dzisiaj będziemy mieć piękną pogodę, jutro będziemy mieć piękną pogodę, no ale pojutrze już się wszystko nam popsuje. Jutro to tak naprawdę kopia tego, co mamy dzisiaj za oknami. Pod względem temperatur, ilości słońca, wiatru i tak dalej. Natomiast w czwartek już po pierwsze mogą pojawiać się przelotne opady deszczu rano, mogą pojawiać się też burze, a na termometrach maksymalnie około 20 stopni. W piątek już chłodniej, ale stabilniej, bo bez burz, ale temperatura spadnie do 13 stopni. W sobotę 18 w najcieplejszym momencie, a w najbliższą niedzielę szykujemy się na 19 stopni. Ja wiem, że to dość mocne wróżenie z fusów, ale aktualnie mam otwartą przed sobą dwutygodniową prognozę pogody dla Ostrowca i okazuje się, że po połowie maja temperatura maksymalna w dzień będzie sięgała zaledwie 16 stopni, ale nocą przyjemnie, bo okolice 7 czy też 8 kresek i bez deszczu.
4: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
4: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy, szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec Sandomierska 26A.
3: Radio Rekord Świętokrzyskie.
4: I wszystko gra. Na pasmo zaprosił sponsor. Castorama, Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13. Wypożyczalnia sprzętu Castorent do remontu domu, mieszkania, ogrodu i tarasu.
7: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Można poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy. W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
14: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Melatonina, lekam, dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
16: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
17: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
18: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
19: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
20: Tak?
19: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
22: Taksi Trójka. Jedź bez stresu. Zamów kurs 515-906-666. Poproś kierowcę o kartę stałego klienta i łap rabaty. Taksi Trójka. 515-906-666.
23: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Tarnobrzegu. To tutaj rodzą się Twoje pasje i przyszłość. Możesz wybierać spośród wielu kierunków. Oferujemy studia na psychologii, pielęgniarstwie, ratownictwie medycznym, bezpieczeństwie wewnętrznym, finansach i rachunkowości, zarządzaniu biznesem oraz finansach, audycie i inwestycjach. Tutaj nie tylko studiujesz, tutaj żyjesz swoją pasją, poznajesz ludzi i zdobywasz doświadczenie. A wszystko w nowym i nowoczesnym gmachu Akademii. Nie czekaj. Dołącz do społeczności PANS w Tarnobrzegu i zacznij pisać swoją historię już dziś. Więcej informacji na stronie www.pans.tarnobrzeg.pl.
24: Po reklamie.
6: Radio Rekord FM.
0: Na super hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na super hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

Na super hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na super hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

Coraz częściej u nas w firmie słyszy się, że ktoś tam zarezerwował sobie już termin na wakacje i gdzieś tam sobie leci, jakieś all inclusive i tego typu rzeczy. No i ja właśnie gdzieś tam w internecie też sobie czasami zerkam na te ceny. No, drogo, drogo nie powiem, więc zastanawiam się, czy może jednak lepszym rozwiązaniem nie byłoby skoczyć sobie do Trójmiasta, na przykład miejscowość Nielisz, Niemce i dodatkowo jeszcze Cyców. No i wszystko za darmo, bo na przykład można pojechać sobie tam przecież rowerem. Też fajnie. Oskar Cyms, nie musisz się bać. Wydajcie wszystko na wakacje, później jakoś sobie poradzicie. Jakoś to będzie. Ale jak coś, to ja wam tego nie mówiłem. Chciałem.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
7: Na rekordową nowość zaprasza sponsor. Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: słuchajcie, w Promyku w Ostrowcu Świętokrzyskim trwają obecnie obchody Dnia Godności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zaproszono tam także dzieci z innych przedszkoli w mieście, aby podczas tej wspólnej zabawy przypomnieć się o prawie do godności, szacunku i tolerancji. My dla was oczywiście na naszą fanpage'u na Facebooku mamy piękną galerię zdjęć, kolorową galerię zdjęć. Dzieciaki naprawdę się przygotowały pięknie, więc prosimy o nich. Dla nich o lajki po prostu na naszą fanpage'u na Facebooku Rekord 109 FM Radio Świętokrzyskie.
1: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22, Ira 2 na 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
2: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

czy maksymalne ceny paliw pozostaną jutro bez zmian, czy jednak zaskoczą nas jakimiś cenami niższymi bądź wyższymi? O tym wszystkim jak zwykle punktualnie o 13 w Wiadomościach z Kraju, czyli dosłownie za 5 minut. Serdecznie Was zapraszamy. Bądźcie razem z nami w Radio Rekord. Za 5 minut informacje.

0: Na pasmo zaprasza sponsor Castorama Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13. Dom, ogród, taras, meble ogrodowe, ogrodzenia i bramy.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
6: Minęła 13. Wiadomości Radia Rekord.
7: Ceny maksymalne paliw pozostają jutro bez zmian. Braki paliwa lotniczego mogą być odczuwalne już w czerwcu. Owce kameruńskie będą kosiły trawę w Katowicach. Dorota Wartycka. Ceny maksymalne paliw na razie bez zmian. Jutro będą takie jak dziś, co oznacza, że litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 6 zł. 49 groszy, benzyny 98 6 zł. 99 groszy, a oleju napędowego nie więcej niż 7 zł. 31 groszy. Od czerwca natomiast europejskie lotniska mogą zacząć borykać się z brakami paliwa lotniczego wraz z tym, jak zaczną kończyć się jego krajowe zapasy. Według ekspertów amerykańskiego banku inwestycyjnego JP Morgan najbardziej zagrożone brakami są lotniska we Frankfurcie i brytyjskie lotniska w Gatwick i Edynburgu. Z kolei duże ryzyko odwołania lotów ze względu na brak możliwości zatankowania samolotu dotyczy dalekich podróży do Azji. Tomasz Węcka.
8: W przypadku lotów w ramach Europy pasażerowie mogą się jednak czuć relatywnie spokojni. Istnieje bowiem możliwość zabrania z lotniska wylotu dość paliwa, by wystarczyło go na drogę powrotną. Przewoźnicy zapewniają jednak, że odwoływania lotów w Europie co do zasady nie trzeba się obawiać, a w razie problemów pasażerowie są zabezpieczeni.
9: Absolutnie otrzyma zwrot pieniędzy bądź możliwość zmiany rezerwacji na jakiś inny dogodny dla pasażera termin.
8: Jeszcze przed majówką francuski tani przewoźnik Transavia poinformował, że w tym miesiącu i w czerwcu odwoła prawie 2% rejsów. Wcześniej Lufthansa poinformowała, że do października usunie z siatki połączeń 20 tysięcy lotów.
7: Czysty cynizm, tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski komentuje wprowadzenie przez Rosjan jednostronnego zawieszenia broni 8 i 9 maja. Moskwa chce tego dnia skupić się na uroczystościach propagandowych związanych ze zwycięstwem Związku Sowieckiego nad III Rzeszą.
10: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co może się wydarzyć 9 maja. Czy będzie zawieszenie broni, czy nie. Ale nikt oficjalnie się z nami nie kontaktował. Ameryka i Rosja rozmawiają o zawieszeniu broni. Jakie to ma być zawieszenie broni? Ważne jest, aby nasza strona wiedziała, na co się zgadza.
7: Prezydent Ukrainy ogłosił reżim ciszy, czyli wstrzymanie ognia od północy z wtorku na środę. Od tego czasu Kijów ma reagować symetrycznie na działania Rosji. Dziś drugi dzień matur. Maturzyści pisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym.
11: Wczoraj przed polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
12: Bardziej się stresowałam na polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
7: Matura z matematyki trwała 3 godziny. A dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. To inicjatywa, która zwraca uwagę na prawa tych osób, potrzebę równego traktowania oraz usuwania barier, mówi Emilia Glugla, aktywnie żyjąca z niepełnosprawnością ruchową.
13: Ja widzę ogromną różnicę. Na przykład jest więcej tych barierek, podjazdów, wind i jest też, ja często jeżdżę pociągami, więc widzę tą różnicę też w tym, że na PKP są osoby wyszkolone, które pomagają wsiąść, wysiąść.
7: I chodzi o bariery nie tylko architektoniczne, ale również społeczne. Owce pomogą w utrzymaniu zieleńców w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej, które do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek na obszarze 20 tysięcy metrów kwadratowych. Wypas owiec to rozwiązanie ciche, skuteczne i w pełni ekologiczne. Przekonują urzędnicy.
6: Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
14: Dzień dobry, Emilia Sitarska. Zapraszam na skrót informacji.
6: Radio Rekord FM.
14: To kolejne tego typu oszustwo w ciągu ostatniego tygodnia w powiecie ostrowieckim. 27-letni mieszkaniec miasta zgłosił sprawę do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim po tym, jak podczas sprzedaży telefonu przez internet stracił 10 tysięcy złotych. Mężczyzna został nakłoniony do kliknięcia w przesłany link i podania danych do bankowości elektronicznej, a następnie zgodnie z instrukcjami fałszywego pracownika banku przelał pieniądze na wskazane konto. Dopiero później zorientował się, że padł ofiarą oszustwa. Policja po raz kolejny apeluje o szczególną ostrożność przy transakcjach internetowych i przypomina, by nie udostępniać nikomu poufnych danych ani kodów autoryzacyjnych oraz nie korzystać z podejrzanych linków. W W Ostrowcu Świętokrzyskim odbędzie się spotkanie poświęcone emocjom, relacjom i nadziei w chorobie onkologicznej. 11 maja o godzinie 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim uczestnicy wysłuchają osobistej historii choroby Jolanty Malec oraz wezmą udział w rozmowie i wymianie doświadczeń. W programie przewidziano także prezentację książek wspierających w trudnych chwilach oraz możliwość spokojnego wysłuchania innych. Spotkanie ma charakter otwarty i bezpłatny.
5: To są wiadomości Radia Rekord.
14: Grzegorz Łodej, artysta ze Starachowic, w najbliższą sobotę 9 maja otworzy swoją pierwszą zagraniczną wystawę. Ekspozycja pod tytułem Uwertura zostanie zaprezentowana w galerii B-Class w Arnhem w Holandii. Wernisaż rozpocznie się o godzinie 18, a pracę będzie można oglądać do 25 czerwca. Na wystawie znajdą się zarówno rysunki na papierze, jak i obrazy na płótnie w różnych formatach. Artysta, znany także jako Komar, traktuje prezentowane prace jako wstęp i zapowiedź kolejnych projektów. Wystawa powstała z inicjatywy właściciela galerii, który wcześniej zetknął się z twórczością artysty ze Starachowic.
5: Radio Rekord Świętokrzyskie.
0: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
1: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean. Firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
3: Skoro owce mają kosić trawę w Katowicach, to ja nie widzę sensu jakby tej prognozy pogody w ogóle już teraz. No ale dobra, na przekór wszystkiemu tak czy inaczej, zróbmy ją. W Ostrowcu mamy już 27 stopni. Jest fajnie i będzie tak do 20 godziny, nawet i później. 21 powyżej 20 stopni na słupkach rtęci. Nocą temperatura spadnie do 15 stopni, nad ranem do minimalnie 13. Jutro piękne słoneczko praktycznie przez cały dzień. Nieco mocniejszy wiatr ma się pojawić koło 9. No ale tak to poza tym naprawdę przyjemnie. No i nadal nie widać załamania pogody? No nie do końca. Jednak już nad ranem w czwartek mają pojawić się opady deszczu. W centrum województwa nawet możliwe, że zagrzmi, a i niewykluczone, że do nas jakieś delikatne burze mogą dotrzeć. Sprawdźmy, jak będzie wyglądał czwartek. Tu faktycznie chłodnie po tych opadach nocnych. Temperatura spadnie do 20, maksymalnie 21 stopni. W tych najcieplejszych oczywiście momentach. No i pojawi się też trochę niepotrzebnego w zasadzie. Niepotrzebnego zachmurzenia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
5: I wszystko gra z Radiem Rekord.
0: I wszystko gra. Na pasmo zaprosił sponsor. Castorama, Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13. Wypożyczalnia sprzętu Castorent do remontu domu, mieszkania, ogrodu i tarasu.
3: Będzie dobra muzyka, to mogę obiecać, ale i też będzie konkurs. Zapraszam bardzo gorąco, tu Dominik już na zegarach prawie 8 minut po 13.

0: Radio Rekord. Rodzinne radio.
1: Przyjaciel od zaraz. To nie jest komunikat, to nie jest ogłoszenie, po prostu Kaja Paschalska ma dla was taką piosenkę. A ja dla was mam konkurs do zgarnięcia, podwójne zaproszenie na występ kabaretu Smile w Starachowicach już w najbliższy weekend. Kto chętny, dzwońcie 41 260 59 59.

0: 19 minut po 13. Czas na konkurs, którego sponsorem jest agencja Skander. Proszę bardzo, dzwońcie już teraz, jeśli chcecie zgarnąć podwójne zaproszenie na występ kabaretu Smile w Starachowicach. A dzwonicie pod numer telefonu 41 260 59 59. Podwójne zaproszenie oznacza, że wy wybieracie się na to wydarzenie, ale również i ktoś z wami też jeszcze pójdzie. To będzie też śmieszne w zasadzie. Jakbyście powiedzieli komuś się 15 minut przed wyjazdem o tym, że jedzie z wami, no to byłby kabaret dopiero. Słuchajcie, jeśli chcecie zobaczyć kabaret Smile, to zobaczycie także ich program pod tytułem Kontra. O godzinie 17 warto sobie już teraz zapisać w kartce z kalendarza. 9 maja, godzina 17, Park Kultury w Starachowicach. No dobra, kto chętny, to dzwoni. 41 265 959. Dzwońcie, ja odbieram, zadaję wam pytanie, zgarniacie prezenty po wszystkim, tak? Dzień dobry, witam serdecznie. Kto z nami? Cześć, kto jeszcze raz?
1: Dawid.
0: Cześć Dawid, skąd dzwonisz?
1: A dzwonię z Ostrowca, Świętokrzyskiego.
0: Dobra, i chcesz się wybrać się do Starachowic, tak? 9 maja.
1: Tak jest, bardzo chętnie bym pojechał.
0: To co ty, wtorek jest, a ty żadnych planów na sobotę nie masz?
1: Proszę?
0: Wtorek już jest, a ty żadnych...
1: Bardzo chętnie bym je właśnie zrealizował na kabarecie.
0: No dobra, to próbujemy, mój drogi. W takim razie musisz mi podać prawidłową nazwę kabaretu, w którym to tak naprawdę oni nic nie mówią. Rzadko mega mówią, ale grają na instrumentach. Kojarzysz taki kabaret?
1: Kojarzę Jagoń, a jak on się nazywał?
0: Co to takiego
1: by? Nie pamiętam, jak oni się nazywali. Nie, to nie był Młodych Panów. Nie, chyba mi się nie przypomni.
0: No dobra, trudno, w takim razie ktoś inny będzie mógł próbować swoich sił. No szkoda. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, to trzymaj się. To chociaż zapraszamy cię. To chociaż zapraszamy cię kiedyś do radia. Wpadnij, to chociaż koszulkę naszą dostaniesz, dobra?
1: Dobra.
0: Dobra. To do usłyszenia, trzymaj się. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: No niestety, tak to czasami bywa, no że ktoś wygrywa, a ktoś przegrywa. Grupa Mozarta, moi drodzy, to kabaret muzyczny, którym ci panowie raz chyba widziałem, jak coś mówili, ale zazwyczaj grają po prostu. No dobra, w takim razie nasze podwójne zaproszenie zostaje w puli nagród i być może jutro będzie można zgarnąć to zaproszenie. Kto chętny, to serdecznie was zapraszam, bądźcie razem z nami. Ja przypominam, że sponsorem konkursu jest agencja...
2: Reklama. Na ślub lub bez okazji, tylko w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Bogaty wybór modnych garniturów z wyjątkowych włoskich tkanin w doskonałych cenach. Eleganckie stylizacje? Wiadomo! Odwiedź Giacomo. Umów się na bezpłatne spotkanie z ekspertami wizerunku i przygotuj stylizację specjalnie dla siebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix. Stalowa Wola. Ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze w
6: wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
13: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

0: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprasza sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.

Kto chciałby pośmiać się, patrząc na sceny w wykonaniu Teatru TTT w Kielcach? Proszę bardzo, już za chwilę do zgarnięcia będą podwójne zaproszenia. Zostańcie z nami.

0: 26 minut do godziny 14, a my w Radiu Rekord postanowiliśmy, że nie kończymy rozdawania prezentów. Teraz kontynuacja. Proszę bardzo, na spektakl kabaretu Tetatetu też możemy was zabrać. Mamy podwójne zaproszenie. 8 maja w piątek o godzinie 19 będzie to... Jaki tutaj tytuł mamy? A więc to miłość. Komedia o odkrywaniu uczuć w świecie mody, bo serca w przeciwieństwie do kolekcji nie da się zaprojektować, przyznacie. Dzwońcie 41 260 59 59, jeśli chcecie zabrać ze sobą osobę towarzyszącą. Nie mam przeciwwskazań jakichkolwiek, wręcz przeciwnie, nawet nakazuję wam, bierzcie kogoś, weźcie kogoś. Ewentualnie możemy wam zaproponować jeszcze termin alternatywny, zamiast piątek to ewentualnie w sobotę o godzinie 19, czyli ta sama godzina, ale do wyboru albo piątek, albo ewentualnie sobota, no i to samo wydarzenie, teatr Tetatet. Kto chętny, dzwońcie 41 260 59 59. No i ja teraz w sumie zerkam też w międzyczasie tak zwanym do naszej playlisty, no i widzę, że czas też na rodzime granie, moi drodzy, a w rodzimym graniu za chwilę pojawi się Karolina Dziubińska, no ale najpierw odbieramy telefony. Halo, dzień dobry, kto z nami, cześć.
1: Dzień dobry, Karolina.
0: Cześć, jak masz na imię?
1: Halo?
0: Jeszcze raz musisz powiedzieć, jak masz na imię, bo nie było nic słychać. Halo, słyszymy się? Halo? No i niestety, ale się rozłączyła. W sumie nie wiem dlaczego. Przestraszyła się biedna, czy coś? Nie wiem. No ale może spróbuję jeszcze raz. 41 260 59 59. Bardzo proste, banalnie śmieszne zadanie konkursowe do zgarnięcia, podwójne zaproszenie na występ kabaretu Tetatet. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, kto z nami?
1: No, Gosia.
0: Cześć, Gosia, skąd dzwonisz?
1: Z Kielc.
0: Z Kielc, dobra, daleko nie będziesz miała na występ kabaretu Tetatet
1: nie,
0: w takim razie.
1: Raczej nie.
0: No. Słuchaj, moja kochana, w takim razie zadanie konkursowe będzie polegało na tym, że musisz zaśmiać się. No po prostu musisz nas zabić śmiechem, tak jak Waldek kiedyś to robił. Tak, ty też musisz to zrobić w tej chwili. Czas start, żeby nie zwlekać. Zabij nas śmiechem, dziewczyno. No prawie jak Katarzyna Pakosińska, no nie ma co mówić. Piękne, brawo. Udało ci się. Ale spokojnie, już nie musisz się śmiać, już wygrałaś.
1: Nie, teraz już się śmieję do kolegi, bo jestem w pracy.
0: Właśnie o to mi chodziło, żeby w pracy rozbawić też twoich kolegów i koleżanki, bo pewnie ktoś siedzi obok i patrzy, dlaczego
1: śmieję.
0: Ta dziewczyna się śmieje, nie? Co jej się takiego stało?
1: Bardzo nie dziwię, kolega.
0: No właśnie. Gratulacje dla ciebie w takim bądź razie. Podwójne zaproszenie na występ kabaretu Teatru Tetatet, jak najbardziej jest twój. To będzie spektakl na wesoło, w zasadzie komediowy, więc będzie fajna przygoda przed tobą. Gratuluję. Kogo pozdrawiasz na zakończenie, bo to taka mała tradycja w zasadzie.
1: Kolegę Bartłomieja w pracy.
0: Bartek, jesteś tam?
1: Jest.
0: Bartek, chcesz też iść z nią?
1: Nie, Bartek nie, ze mną nie pójdzie.
0: No dobra, no ale tak ewentualnie, jakbym dorzucił jeszcze dwa zaproszenia, co?
1: A Bartek, idziesz też, jeszcze dwa zaproszenia dostaniemy jeszcze.
0: Daj mi Bartka do telefonu, dawaj Bartka do telefonu, proszę.
1: Bartek, masz.
0: Siemaneczko. Cześć Bartek, tu wujek Dominik z tej strony. Siemanko, Radio Rekord, hej.
2: Cześć.
0: Mój drogi, czy chciałbyś nas zabić śmiechem i zabrać też jeszcze swoją osobę towarzyszącą i wybrać się na występ teatru Tetatet?
2: Nie wiem, czy potrafię się tak zaśmiać, jak modnie koleżanko tutaj.
0: Spróbuj podpowiedź. Waldek kiedyś się śmiał tak. Pa. Musisz tę mordeczkę pobić tylko i tyle. Coś tam nawet słychać, także na zachętę wielkie oklaski dla ciebie. Słuchaj, bilety są wasze. I wszystko gra
2: z Radiem Rekord. Dobra, dzięki wielkie.
0: Proszę bardzo, nie rozłączajcie się, za chwilkę poza anteną już wam podpowiem, jak odebrać te prezenty.

0: Sprawdzimy granie.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestune. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70. Dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77? Rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie. Od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestune. Automix. Stalowa Wola. Ulica Energetyków 2B.
9: Największe gwiazdy, najlepsze hity. Kielecka Gala Disco Polo 2026. Już 19 czerwca w Amfiteatrze Kadzielnia wystąpią Zenon Martyniuk, Skolim, Ekstazy, Łobuzy, Topki, Defis, Fox i Boners. Poczuj ten rytm. To będzie ogień.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Już w ten weekend rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim zamienia się w słodką stolicę Polski. Od piątku do niedzieli widzimy się ze wszystkimi miłośnikami czekolady i kraftowych produktów rzemieślniczych. Tylko u nas znajdziecie oryginalne smaki czekolad manufakturzystów z całej Polski. Kraftowe produkty rzemieślnicze, unikalne rękodzieło. W programie warsztaty czekolady z gangiem czekoladożerców oraz malowanie czekoladowego muralu. A na deser przygotowaliśmy 2000 porcji fontanny czekolady. Dla wszystkich gratis. Daj się porwać czekoladowemu szaleństwu z ChecoFest. Już w ten weekend. Szczegóły programu na fanpage'u wydarzenia.
15: Po reklamie.
16: Na super hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na super hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gdyńskiego 63.

Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: Maturzyści, pamiętajcie, ja cały czas jestem razem z wami. Trzymam cały czas mocno kciuki. A, już jesteście dawno po maturze. Matma za nami.
1: W Lipniku gramy na 109 FM. Radio Rekord. Rodzime radio.
0: No to teraz dla tych, którym nie poszło, słowa na K. Sylwia Grzeszczak, 9 minut przed 14.

Dosłownie za kilka minut będzie 14. No i usłyszycie w lokalnych wiadomościach głos Kamila Garstki. O czym tym razem? Niech to będzie dla was mała niespodzianka. Oby to też były pozytywne informacje, tego wam oczywiście życzę. No ale musimy też czoła niestety zmierzyć bardzo często z negatywnymi informacjami. Jak będzie tym razem? Poczekamy, zobaczymy. Dosłownie za 6 minut najświeższe informacje lokalne Radia Rekord Świętokrzyskie. Zapraszamy również na prognozę pogody. Kilka minut po godzinie 14. No i też na lokalny sport.

0: I wszystko gra. Na pasmo zaprosił sponsor. Castorama, Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13. Wypożyczalnia sprzętu Castorent do remontu domu, mieszkania, ogrodu i tarasu.
1: Reklama.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Po reklamie.
3: Minęła 14. Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
4: Pora na informacje w Radiu Rekord. Przed mikrofonem Kamil Garstka. W całej Polsce rośnie zagrożenie pożarowe w lasach. Strażacy alarmują. Warunki pogodowe sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia. Brak opadów, niska wilgotność powietrza, wysoka temperatura oraz zmienny wiatr sprawiają, że na większości obszaru kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
5: Instytut Badawczy Leśnictwa określił zagrożenie pożarowe w świętokrzyskich lasach jako duże. Apelujemy o to, aby w okolicach lasów nie używać ognia otwartego, ponieważ może to wzniecić pożar. Przypominamy i apelujemy, że nawet niepozorna iskra może wzniecić w tych warunkach pożar.
4: Mówi starszy kapitan Marcin Bajur z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Służby przypominają, że ponad 90% pożarów powstaje z winy człowieka. Najczęstsze przyczyny to nieostrożność, rozpalanie ognisk w niedozwolonych miejscach oraz wyrzucanie niedopałków papierosów. W przedszkolu specjalnym Promek w Ostrowcu wspólnie z dziećmi z innych przedszkoli na wesoło obchodzony jest Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wspólna zabawa integruje społeczeństwo i przypomina o tym, że osoby z niepełnosprawnościami także zasługują na szacunek i tolerancję. Bożena Młynek, dyrektor Fundacji Promek, informuje, że w placówkach przez nią prowadzonych, czyli w szkole podstawowej i przedszkolu, uczy się niespełna 90 dzieci z niepełnosprawnościami z różnym natężeniem niepełnosprawności.
6: Zaprosiliśmy też gości, zaprosiliśmy przedszkole ze szkoły z pasją i przedszkolaki Słoneczny Uśmiech z Częstocic, po to, żeby się właśnie zintegrować, żeby pokazać, że nasze dzieciaki też oczekują przyjaźni, szacunku, miłości, wsparcia i żeby pokazać, że tak naprawdę one są takie same marzenia jak wszystkie inne dzieci.
4: Beata Bugała, nauczycielka i logopedka w przedszkolu Promyk, dodaje, że na dziś przygotowano dużo atrakcji, aby dzieci zdrowe i z niepełnosprawnościami mogły się zintegrować.
7: I chcemy właśnie, żeby ci goście zobaczyli nasze dzieci też z innej perspektywy, że nie są to dzieci, gdzie mają jakieś ograniczenia, czy właśnie autyzm, czy te niepełnosprawności sprzężone, czy intelektualne niepełnosprawności, tylko że nasze dzieci też mają potencjał, też mają swój talent, też mają swoją moc, którą właśnie dzisiaj zaprezentujemy w formie właśnie przedstawienia i później wspólnej zabawy.
4: Jak dodaje nauczycielka, należy nieustannie przypominać o tolerancji dla osób z niepełnosprawnościami i wzbudzać refleksję. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną obchodzony jest w Polsce 5 maja. To święto mające na celu promowanie równości, godności oraz prawa do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także walkę z dyskryminacją. Wstrząsająca walka o życie małego Igora z miejscowości Ujny. 4-letni chłopiec mierzy się z okrutnym przeciwnikiem, dystrofią mięśniową Duchena. To rzadka choroba, która sprawia, że mięśnie Igorka powoli zanikają. Rodzice chłopca ruszyli z ogromną zbiórką na terapię genową i rehabilitację. Kwota zwala z nóg. Potrzeba ponad 12 milionów złotych, a licznik na portalu Się Pomaga wskazuje na razie dopiero ułamek tej sumy. Igor ma coraz większe trudności z poruszaniem się, dlatego liczy się każdy dzień i każda złotówka. Jeśli chcą Państwo pomóc, wystarczy wejść na stronę siepomaga.pl i wyszukać zbiórkę Igor Kręcisz lub przekazać 1,5% podatku, wpisując numer KRS 000039-6361.
3: Radio Rekord Świętokrzyskie.
0: Na wiadomości sportowe zaprasza sponsor Impuls Czyżewscy, Dom Treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna, Ostrowiec, osiedle Stawki 33.
8: Przed mikrofonem Piotr Kowalski, zapraszam na serwis sportowy Radia Rekord. W hiszpańskim mieście Santa Susanna od 30 kwietnia do 4 maja odbywały się Mistrzostwa Europy w fitness i kulturystyce największej światowej federacji IFBB. Reprezentantki Polski i zarazem reprezentantki Ostrowca Świętokrzyskiego zdobyły 5 medali. W rolach głównych podopieczne Joanny Kępy z klubu UKS Black and White Ostrowiec Świętokrzyski. Julia Lasocka wywalczyła srebro seniorów fitness akrobatycznym powyżej 163 cm. W tej samej kategorii juniorów również srebrny medal i brązowy w body fitness juniorek. Blanka Walczyk zdobyła brąz w fitness akrobatycznym do 163 cm seniorek oraz brąz w tej samej kategorii wśród juniorek. Iga Pasterczyk wywalczyła szóste miejsca w ścisłych finałach fitness akrobatycznego powyżej 163 cm zarówno w kategorii juniorek, jak i seniorek. Dodamy jeszcze, że choreografię układów dowolnych ułożyła Aleksandra Kępa. KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski, Gdynia Gdańsk, Marba Sędziszów Małopolski oraz KS Pajęczno. Te zespoły wystąpią w turnieju finałowym o awans do pierwszej ligi siatkówki kobiet, turnieju, który odbywać się będzie od piątku do niedzieli na hali przy Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przed dwoma tygodniami w turnieju półfinałowym ostrowczanki nie miały sobie równych, teraz poprzeczka idzie w górę. Awans do pierwszej ligi wywalczą dwa najlepsze zespoły ostrowieckiego turnieju. Młodzi bilardziści z Kielc zapisali się w historii krajowego sportu. Podczas Mistrzostw Polski Juniorów 2026 zdobyli aż 16 medali, w tym 9 złotych, triumfując zarówno w klasyfikacji medalowej, jak i punktowej. Liderami drużyny okazali się Jakub Chrobot i Ksawery Marcinkowski, którzy sięgnęli po tytuły MVP w swoich kategoriach. Już pierwszy dzień turnieju zwiastował znakomitą formę Kielczan drużyna w składzie Jakub Chrobot, Jakub Hajduk, Adam Pałczyński, Ksawery Marcinkowski i Michał Wiech sięgnęła po tytuł drużynowy mistrza Polski juniorów, odzyskując go po 4 latach przerwy. Jak się później okazało, był to dopiero początek imponującej serii sukcesów. Bezkonkurencyjny w kategorii juniorów starszych był Jakub Chrobot, mistrz świata, zdobył 4 złote medale indywidualnie oraz 5 w rywalizacji drużynowej, co dało mu komplet zwycięstw i tytuł najlepszego zawodnika całych mistrzostw. W tej samej kategorii 2 brązowe medale wywalczył Michał Wiech. Równie efektownie zaprezentowali się młodzi zawodnicy Fortisu. Ksawery Marcinkowski zdobył 2 złote medale w odmianach 8 i 9 bil oraz brąz, co zapewniło mu tytuł MVP w swojej grupie wiekowej. Bardzo dobry występ zanotował także Jakub Hajduk, który sięgnął po pełen zestaw medali złoto, srebro i brąz. 2 brązowe krążki do dorobku drużyny dorzucił Szymon Turkowski. Historyczny sukces odnotowano również w rywalizacji dziewcząt. 13-letnia Maja Szymańska zdobyła złoty medal w odmianie 9 bil, zostając mistrzynią Polski i zapisując się na stałe w historii klubu. Ostatecznie Fortis Bilard Kielce wygrał klasyfikację medalową 9 złotych medali, 1 srebrny, 6 brązowych oraz punktową systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, zdobywając 102 punkty. W uznaniu znakomitych wyników aż 6 zawodników Fortisu otrzymało powołania do kadry narodowej. Są to Jakub Chrobot, Ksawery Marcinkowski, Jakub Hajduk, Michał Wiech, Szymon Turkowski oraz Maja Szymańska. Korona Kielce poinformowała o zmianie na stanowisku dyrektora sportowego. Z dniem 4 maja funkcję tę przestał pełnić Paweł Tomczyk, który pracował w klubie od czerwca 2024 roku. Zarząd klubu poinformował, że za budowę kadry na kolejny sezon będzie odpowiadać inna osoba. W kontekście obsady tego stanowiska pojawia się nazwisko Pawła Golańskiego, który wcześniej pełnił tę funkcję w klubie. Po więcej informacji sportowych z naszego regionu odsyłam na portal świętokrzyskie.cozadzień.pl.
0: Na wiadomości sportowe zaprosił sponsor Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna, Ostrowiec, osiedle Stawki 33. Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
9: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
10: W sumie to pasowałoby, żeby trochę pojawiło się deszczu. Ta susza, która aktualnie jest, jak słyszeliście w naszych wiadomościach, jest zbyt niebezpieczna, żeby cały czas myśleć tylko i wyłącznie o sobie. Ja chcę słońce, ja nie chcę żadnych opadów deszczu. Pomyślmy też o rolnikach. Pomyślmy o tym, że mielibyśmy w ogródku albo na podwórku piękną zieloną trawę, a na razie jest taka na dwa razy. Ja już pierwsze koszenie mam za sobą, no ale czekamy na piękny deszczyk, który jak się pojawi, to na pewno pomoże że tej trawce wzbić się, no i wypełnić cały trawnik pięknie, żeby nie było takich, wiecie, placków łysych. No dobra, na termometrach Mamy na tę chwilę w Ostrowcu 27 stopni, 20 ma pojawić się po 21, no i spadki minimalnie do 15 kresek, chociaż rano tak naprawdę 13 stopni to minimalna temperatura. Jutro znów piękne słońce i od 24 do 26 stopni, piękne słoneczko, no coś cudownego. Opady deszczu dopiero mogą pojawiać się koło 1-2 w nocy w czwartek, ale do rana się wypada.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia, superkursy Primo i Optima. Kursy, szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec Sandomierska 26A.
11: Co za dzień?
3: Radio Rekord.
4: Dzień dobry, Szymon Jaworski. Mam dzisiaj przy sobie jeden kubek z gorącą kawą, bo ponoć ciepłe napoje są najlepsze na upały, a w butelce mam schłodzoną lemoniadę arbuzową. Do wyboru, do koloru, tak też będzie dzisiaj z muzyką. Słuchacie, Radio Rekord jest po 14:00, 5 maja, 5:05. Zapraszam do 18:00, Szymon Jaworski.

zagrał nam Mig, a teraz zagra nam Playboys, Zatańczymy Dance'a. No, nie mogę się doczekać już potańcówek pod gołym niebem albo domówek. Organizujecie jakąś? Jak tak, to piszcie, dzwońcie do mnie, bo z chęcią przyjdę.

0: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprosił sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
1: Na trafik wiadomości z dróg województwa świętokrzyskiego zaprosił sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22.
2: Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Eko Skup i Kasacja Pojazdów Opatów. Telefon 509 090 326.
3: Czas na informacje dla tych, którzy dość dużo czasu spędzają w swoich samochodach, albo nawet i tak sporadycznie, na przykład muszą dojechać do pracy, wrócić z pracy do domu. Pamiętajcie o tym, że ten okres, który aktualnie mamy, czyli jest ciepło, przyjemnie, powoduje, że włączamy klimatyzację, a ona może sprawić, że za chwilę, no niestety, będziecie mieli problemy ze zdrowiem. Klimatyzacja musi zostać regularnie odgrzybiana, no bo w wilgotnym i ciemnym wnętrzu tego układu klimatyzacji, głównie na parowniku, błyskawicznie rozwijają się grzyby, pleśnie i bakterie. No a ich zarodniki są wydmuchiwane do wnętrza pojazdu lub nawet i w przypadku pomieszczenia pokoju, co może powodować na przykład alergię, kaszel, bóle głowy, a nawet poważne infekcje układu oddechowego. Co jeszcze jest ważne? Jeśli niezbyt ładnie pachnie w waszym samochodzie, to ten charakterystyczny, nieprzyjemny zapach to też jest oznaka zagrzybionej klimatyzacji. Dzwońcie do mechanika, umówcie się na jakiś termin, no i nie bawcie się w takie rzeczy, że odgrzebiamy klimę raz na kilka lat.
0: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprasza sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
1: Na trafik wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22.
2: Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Eko Skup i Kasacja Pojazdów Opatów. Telefon 509 090 326.
4: Reklama.
5: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
6: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Uwaga, kierowcy z Ostrowca Świętokrzyskiego. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Malpol przy ulicy Kilińskiego 57 zaprasza do udziału w wielkim konkursie. Wystarczy zrobić przegląd pojazdu i odpowiedzieć na pytanie konkursowe i zgarnąć nagrodę główną 10 tysięcy złotych. Dodatkowo co miesiąc 1000 złotych, co tydzień 250 zł, a każdy uczestnik otrzyma nagrodę gwarantowaną. Konkurs trwa od 1 grudnia 2025 do 30 listopada 2026. Regulamin konkursu dostępny na stacji OSKP Malpol, Ostrowiec Kilińskiego 57. Zapraszamy. Zrób przegląd i wygraj 10 tysięcy.
4: Po reklamie.
13: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
14: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: Na na na, na na na na na na na na na.
3: Rozpoznajecie to? No. ABBA, Waterloo. Już teraz dla Was na antenie Radia Rekord.

0: Giełda Pracy.
1: Zapraszam na przegląd ofert pracy z Ostrowca i okolic. Firma, która poszukuje aktualnie pracowników do budowy dróg i mostów, poszukuje pracowników na stanowiska. Operator koparki, pracownik ogólnobudowlany, cieśla, zbrojarz oraz kierowca z kategorią C. Mile widziani mężczyźni oraz kobiety. Praca na terenie województwa świętokrzyskiego lub w delegacji. Pracodawca zapewnia zakwaterowanie, posiłki regeneracyjne, a także dowóz na miejsce budowy. Swoje CV można po pierwsze przesłać na adres mailowy biuro@saltor.pl. biuro@saltor.pl. Można również kontaktować się z pracodawcą pod numerem telefonu 515 512 190 lub pod drugim numerem 698 991 670. Elektryk znajdzie zatrudnienie w powiecie ostrowieckim. Wymagane wykształcenie zasadnicze, branżowe, a także posiadanie prawa jazdy kategorii B. Szczegóły pod numerem telefonu 782 444 442. 782 444 442. Szkoła muzyczna w Ostrowcu Świętokrzyskim poszukuje nauczyciela gry na saksofonie. Wymagane wykształcenie wyższe, kwalifikacje do nauczania przedmiotu, umiejętność obsługi komputera, pakietu Microsoft Office, dziennika elektronicznego, komunikatywność, wysoka kultura osobista, a także dobra organizacja pracy. Jeśli posiadacie wszystkie te umiejętności i cechy, dzwońcie pod numer telefonu 41 262 09 10 41 kierunkowy 262 09 10. Restauracja w Ostrowcu Świętokrzyskim poszukuje technika hotelarstwa. Kobietę bądź mężczyznę. Mile widziane doświadczenie zawodowe. Szczegóły pod numerem telefonu 693 656 244. Kucharz, kucharka znajdzie zatrudnienie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mile widziane doświadczenie zawodowe oraz książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych. Szczegóły pod numerem telefonu 530 215 808. 530 215 808. Pracownik gospodarczy znajdzie zatrudnienie w Bałtowie. Wymagane prawo jazdy kategorii B oraz mile widziane na ciągnik rolniczy. Wymagana również chęć do pracy i dyspozycyjność. Szczegóły uzyskacie dzwoniąc pod numer telefonu 504 230 271. 504 230 271. Startowacz surowców wtórnych. Wymagana sprawność fizyczna. Jeśli taką posiadacie, to dzwońcie pod numer telefonu 509 844 290. 509 844 290. Krawiec, szwacz. Kobieta bądź mężczyzna z doświadczeniem zawodowym znajdą zatrudnienie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Szczegóły pod numerem 513 627 313. 513 627 313. Sprzedawca obwoźny z wykształceniem średnim, z prawem jazdy kategorii B, umiejętnościami obsługi kasy fiskalnej. Szczegóły pod numerem telefonu 41 265 31 61. 41 kierunkowy 265 31 61. Kierowca, mechanik, kobieta bądź mężczyzna z prawem jazdy kategorii C plus E, z doświadczeniem zawodowym w transporcie międzynarodowym. Szczegóły pod numerem telefonu 41 273 25 23. Kierunkowy 41 273 25 23. Spawacz z wykształceniem zawodowym, ze znajomością rysunku technicznego, a także uprawnieniami do spawania metodą MAK znajdzie zatrudnienie. A jeśli jesteście zainteresowani, to dzwońcie pod numerem pod numer telefonu 885 111 022. 885 111 022. Monter konstrukcji stalowych z wykształceniem zawodowym, znajomością rysunku technicznego znajdzie zatrudnienie także w Ostrowcu Świętokrzyskim. Szczegóły pod numerem 885 111 022. 885 111 022.
0: Dzisiaj mamy takie ciepło, że Polska trochę przypomina Kalifornię. A w Kalifornii jest gorąco, jest słonecznie, są palmy, jest ten cudowny klimat. No to może zagramy sobie coś, co brzmi jak taka typowa Kalifornia. Może California Love?

0: Reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix. Stalowa Wola. Ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Marzysz? To planujesz. Teraz ogród, nowa brama, ogrodzenie. Dosadź drzewa, krzewy, kwiaty. Stwórz swoją przestrzeń. Remont, modernizacja? Odwiedź Castoramę. Zapoznaj się z ofertą. I wszystko gra. Na pasmo zaprasza sponsor. Castorama, Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13. Dom, ogród, taras, meble ogrodowe, ogrodzenia i bramy. Z Castoramą i wszystko gra.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro, Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
10: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

0: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy? Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
2: Radio Rekord Świętokrzyskie.
3: Dzisiaj wszyscy obchodzimy święto. Jakie? Międzynarodowy Dzień Europy. On jest obchodzony w rocznicę utworzenia Rady Europy. To miało miejsce 5 maja 1949 roku. Wszyscy jesteśmy Europejczykami, czy nam się to podoba, czy nie. I myślę, że pochodzenie ze starego kontynentu to powód do dumy.

0: 101,9 FM. Radio Rekord. Rodzime radio.
1: Dzisiaj nie bierzemy jeńców. Żyjemy z zasadą albo wszystko, albo nic. Tak jak Cher w jej piosence All or Nothing. I właśnie ta piosenka zagra teraz jako tak na pożegnanie, ale tylko w tej godzinie. Spokojnie, wy nie wyłączajcie Radia Rekord, zostańcie z nami za chwilę o pełnej godzinie wiadomości, a po 16 wracamy i się bawimy. Szymon Jaworski.

0: Reklama.
1: Au, każdy krok boli. Wrastający paznokieć mnie wykończy.
2: Nie męcz się, to się samo nie zagoi. Idź do podologa.
1: Serio, pomoże?
2: No pewnie. Szybka ulga i profesjonalna pomoc.
1: Ból podczas chodzenia? Odcisk, brodawka? Nie czekaj. Nowy gabinet podolog Olga Kaniewska w przychodni Rodzina, osiedle Ogrody 29.
2: 572 705 992.
0: Po reklamie.
3: Minęła 15. Wiadomości Radia Rekord.
4: Na statku z zakażonymi hantawirusem jest tylko jeden Polak. Rząd ma nowy projekt w sprawie kryptowalut z ostrzejszymi karami. Dziś w nocy obok Ziemi przeleci planetoida. Nie ma powodów do niepokoju.
5: Dorota Werdycka. Polak, który jest na pokładzie płynącego przez Atlantyk wycieczkowca, gdzie potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem, nie potrzebuje wsparcia medycznego ani konsularnego, przekazało MSZ. Resort, powołując się na informację od armatora, podaje, że Polak jest członkiem załogi. Światowa Organizacja Zdrowia przekazała informację o śmierci 3 pasażerów statku wycieczkowego, o 5 podejrzeniach zakażenia hantawirusem i 1 potwierdzonym przypadku. MSZ podkreśla, że hantawirus to choroba, która występuje także w Europie, również w Polsce, oraz że jest w stałym kontakcie z służbami sanitarnymi. Jutro w Senacie najnowsza informacja na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Przekazać mają ją minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiada, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Maciej Kluczka.
6: Będzie to już 3 wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. 2 poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
7: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiS-u, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
6: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
7: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
6: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
4: Polska wciąż nie złożyła apelacji od wyroku belgijskiego sądu w sprawie szczepionek firmy Pfizer. Sąd w Brukseli w kwietniu zdecydował, by Polska odebrała ponad 60 milionów dawek szczepionek przeciw COVID-19 i zapłaciła firmie Pfizer ponad 5,5 miliarda złotych za nieodebrane zamówienia z 2022 roku. Nieprawomocny wyrok dotyczy unijnej umowy, od której Polska odstąpiła. Resort zdrowia wciąż analizuje możliwości prawne, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
8: Prowadzone są działania i na tym etapie nie mogę się wypowiadać oficjalnie.
9: A czy Polska otrzymała jakiekolwiek dokumenty z Belgii, z Brukseli?
8: Tutaj nic się nie zmieniło od ostatniego komunikatu naszego w tym zakresie, więc na tym etapie musimy poczekać, szanowni państwo. Jeszcze trochę czasu nam proszę dać.
4: A dopytywał Szymon Kępka. Dziesiątki tysięcy gospodarstw sadowniczych zostało poszkodowanych przez zeszłotygodniowe przymrozki, mówi Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL-u.
10: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury.
4: A to już 3 rok z rzędu, w którym wiosenne przymrozki są tak dotkliwe. 100-metrowa planetoida przeleci dziś w nocy blisko Ziemi. Ma średnicę od 50 do 100 metrów. Jej uderzenie jednak nam nie grozi, nie ma więc powodów do niepokoju, zapewnia kierujący planetarium EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
11: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu.
4: A zbliżenie nastąpi około 2:55 w nocy.
3: Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
12: Karolina Kamińska, witam i zapraszam na informacje z regionu. Dziś przypada 180. rocznica urodzin jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy, Henryka Sienkiewicza. Z tej okazji Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Witolda Gombrowicza w Kielcach przygotowała konkurs poświęcony mniej znanym ciekawostkom z życia autora Quo Vadis. Uczestnicy zmierzą się z pytaniem dotyczącym źródła i wody mineralnej eksploatowanej niegdyś w majątku pisarza w Oblęgorku. Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy o pisarzu i jego związkach z regionem, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, w tym czytnik e-booków. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej biblioteki. Rolnicy z gminy Ćmielów będą mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy przy wypełnianiu i wysyłaniu wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe na 2026 rok. Taką inicjatywę organizuje Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrowcu we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Ćmielowie. Dyżur odbędzie się w środę 6 maja w godzinach od 9 do 13 w siedzibie urzędu w Ćmielowie. W pierwszej kolejności pomoc kierowana jest do osób starszych, niepełnosprawnych oraz tych, które mają ograniczone dostęp do systemów informatycznych. Aby skorzystać ze wsparcia, rolnicy powinni zabrać ze sobą dane do logowania do aplikacji e-Wniosek Plus, telefon komórkowy, dokument tożsamości oraz informacje dotyczące posiadanych działek i upraw.
3: Radio Rekord FM.
12: 17 maja w Parku Miejskim w Ostrowcu Świętokrzyskim odbędzie się rodzinny happening ekologiczny pod hasłem Jak daleko nam do eko? Wydarzenie organizuje Urząd Miasta w ramach kampanii edukacyjnej współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej. Na uczestników czekają cztery strefy: warsztatowa, wystawiennicza, gastronomiczna, rozrywkowa oraz relaksu. W programie m.in. warsztaty Zero Waste, targ ekologiczny, food trucki, animacje dla dzieci i prelekcje o ochronie środowiska. Organizatorzy zapraszają mieszkańców do wspólnego udziału i współtworzenia wydarzenia.
3: Radio Rekord Świętokrzyskie.
0: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
13: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura, firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
14: Rano tak pięknie było, słonecznie, no a popołudnie już z chmurami. Czy do końca tak też będzie? Pochmurnie? Nie, spokojnie, po 19 znów powróci do nas słoneczko. Szkoda, że tylko na godzinę, ale jednak. Ale to też zwiastun tego, że nocą będzie pogodnie. Koło północy 17 stopni, rano minimalnie 13. Jutro pięknie, słonecznie, no Ostrowiec zasługuje na piękne słońce, przynajmniej do południa. No i na termometrach do 25 stopni. Po południu nawet 26, ale już w towarzystwie chmur. W sumie w podobnych ilościach jak i dzisiaj. Opady deszczu nadchodzą, mogą one wystąpić najprawdopodobniej w nocy, w czwartek, o 1, 2, 3, nad ranem już dość stabilnie i spokojnie. Później termometry mogą wskazać 22 stopnie jako temperatura maksymalna. No taka nam musi na czwartek wystarczyć. Po południu też mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Poza Ostrowcem jeszcze zerkamy sobie na piątek w okolice Baćkowic. Tam najprawdopodobniej maksymalna temperatura to tylko 14 stopni. Na 8 maja, przypominam.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
13: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
15: Co za dzień?
3: Radio Rekord.
16: Gdy słucham tej piosenki, to przypominają mi się czasy szkoły podstawowej, gdy chodziłem na kurs tańca szkolny. No i zasuwałem nogami na parkiecie. Ale to są tak miłe wspomnienia, że za każdym razem, kiedy widzę i słyszę tę piosenkę w naszej rekordowej playliście, to od razu mam uśmiech na twarzy i mam nadzieję, że wam też ten uśmiech będzie towarzyszył teraz, słuchając tego utworu. Słuchacie Radia Rekord, bo w nim tylko takie najlepsze kawałki. Szymon Jaworski, zapraszam.

0: Trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprosił sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
1: Na trafik wiadomości z dróg województwa świętokrzyskiego zaprosił sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22.
2: Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Ekoskup i kasacja pojazdów opatów. Telefon 509 090 326.
3: Południa z Radiem Rekord w zasadzie są dość przyjemne, no ale jak czas na informacje drogowe, no niejednokrotnie robi się nieprzyjemnie. Słuchajcie, w tym momencie na ulicy Trauguta pojawiają się korki, ale nie dojeżdżając ulicą Trauguta do Ronda Republiki Ostrowieckiej, wręcz przeciwnie, jadąc sobie od Ronda Republiki Ostrowieckiej, tu w stronę Biedronki, w stronę Ronda 25-lecia NSZZ Solidarność. Tu niestety stoimy w korku, chyba największym na ten moment w Ostrowcu. Chociaż korki również mogą Was spotkać, możecie na nie trafić na ulicy Mickiewicza i Sienkiewicza. Na tych dwóch skrzyżowaniach faktycznie też jest dość spory tłok. Odwiedzamy sobie Starachowice i tutaj stoimy sobie jadąc od skrzyżowania Alei Niepodległości i Wyszyńskiego w kierunku Skarżyska. Korek też również pojawia się w tej chwili na skrzyżowaniu ulicy Kieleckiej z ulicą Radomską. No i faktycznie jadąc od strony Ostrowca jest on największy.
0: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprasza sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
1: Na trafik wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22. Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Ekoskup i kasacja pojazdów opatów. Telefon 509 090 326.
4: Reklama.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro?
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Taxi Trójka. Jedź bez stresu. Zamów kurs 515 906 666. Poproś kierowcę o kartę stałego

0: 515 906 666.
1: Już w ten weekend rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim zamienia się w słodką stolicę Polski. Od piątku do niedzieli widzimy się ze wszystkimi miłośnikami czekolady i kraftowych produktów rzemieślniczych. Tylko u nas znajdziecie oryginalne smaki czekolad manufakturzystów z całej Polski. Kraftowe produkty rzemieślnicze, unikalne rękodzieło. W programie warsztaty czekolady z gangiem czekoladożerców oraz malowanie czekoladowego muralu. A na deser przygotowaliśmy 2000 porcji fontanny czekolady dla wszystkich gratis. Daj się porwać czekoladowemu szaleństwu z ChocoFest już w ten weekend. Szczegóły programu na fanpage'u wydarzenia.
2: Na super hit zaprosił sponsor jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na super hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: Radio Rekord.
1: Maj to taki miesiąc, kiedy coraz więcej mamy wydarzeń kulturalnych, ale też takich inicjatyw, w których po prostu możemy wziąć udział. Inicjatyw społecznych, sąsiedzkich, zgromadzeń, akcji plenerowych, wakacyjnych, które nie pozwolą nam się nudzić. O tym wszystkim piszemy na naszym portalu cozadzień.pl, ale też mówimy o tym w naszym codziennym paśmie Będzie się działo. To już za chwilę na antenie Radia Rekord.

0: będzie się działo.
1: Są z nami miłośnicy czekolady? Proszę bardzo, Festiwal Czekolady Rękodzieła i Smaków w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przygotujcie się na prawdziwą eksplozję smaków, bo już 8, 9 oraz 10 maja wszyscy mogą pojawić się na wyjątkowym trzydniowym wydarzeniu na rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim i zanurzyć się w świecie rzemieślniczych czekolad i pralin. Słodyczy z różnych zakątków świata. Kremowej, gorącej czekolady. Stoisk pełnych wyjątkowych wyrobów, zdrowych produktów i rękodzieła. W programie również organizatorzy przewidzieli warsztaty czekoladowe i cukiernicze dla dzieci i dorosłych pod okiem profesjonalnych cukierników i rzemieślników. Bajkowy program animacji dla dzieci, zabawy z postaciami z bajek, kreatywne zajęcia, pokazy wypieki i malowania czekoladowych buziek. Czekomiś i czekoladowi bohaterowie, czyli ulubione postacie z bajek w słodkim wydaniu. Wydarzenie dla całych rodzin w Ostrowcu Świętokrzyskim na rynku miasta 8, 9, 10 maja. W piątek od 10 do 19, w sobotę od 10 też do 19, a w niedzielę od 10 do 18. To teraz czas na wydarzenie, na którym będzie można roześmiać się do łez. Kabaret Smile przyjeżdża ze swoim programem Kontra do Starachowic. 9 maja o godzinie 17 będziecie mogli zobaczyć na żywo w Parku Kultury w Starachowicach przy Radomskiej 21. Po ich wielkim sukcesie trasy 20-lecia kabaretu Smile powracają z nowym programem, gdzie zobaczycie różnice pomiędzy pokoleniami, zestawienia technologii z tradycją, konflikty międzyludzkie, stereotypy i uprzedzenia, czy też kontrast między rzeczywistością a światem mediów społecznościowych. Bez polityki, bez wulgaryzmów, a na pewno z dobrą dozą wielkiej zabawy dla wszystkich. Z tego co widzę, to miejsca dość szybko się kończą, a więc przypominam, kabaret Smile z programem Kontra wystąpi w Starachowicach już 9 maja o godzinie 17 w Parku Kultury przy Radomskiej 21.
0: Będzie się działo w Radiu Rekord.

0: Reklama.
1: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jurzycka 22, Iradwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
3: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: i 9 FM. Radio Rekord. Rodzime radio.
1: W 1992 roku zespół Demono wydał piosenkę Znów jesteś ze mną. Pochodzi z płyty Stop. Za muzykę i za słowa odpowiada Marek Kościkiewicz. Utwór ten należy do jednych z najbardziej znanych piosenek zespołu, które do teraz są grane i na koncertach, i właśnie przez Radio Rekord. No to gramy. Demono, Znów jesteś ze mną.

Oprócz Dnia Europy obchodzimy dzisiaj Dzień Higieny Rąk. No to słuchajcie, za chwilę będzie 16, ja szybciutko polecę umyć sobie ręce, żeby, no słuchajcie, uskutecznić to święto. Wy też to zróbcie, ale nie odchodźcie zbyt daleko od swojego radia. Zostańcie z nami, bo ja wracam po 16, a już za chwilę na antenie wiadomości o równej godzinie. Szymon Jaworski, słuchacie Radia Rekord.

0: Minęła 16. Wiadomości lokalne Radia Rekord.
1: Pora na informacje w radiu.

0: również czyszczenie tej podziemnej części, w zasadzie zagłębionej, bo ona nie jest podziemna. Tam będzie taka też ciekawostka, są niedoperze, które są chronione i konserwator wyraził na te prace zgodę. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska też nie miała przeciwwskazań. Są tam pewne uwarunkowania, aby to dziedzictwo przyrodnicze też było przy tej okazji zachowane. To będzie drugi etap.
1: W XIX wieku walcownia stanowiła część zespołu zakładów produkujących wyroby metalowe. W 1903 roku wielka powódź zniszczyła ciąg fabryk położonych nad rzeką Kamienną. Choć sama walcownia nie ucierpiała w wyniku kataklizmu, została wówczas zamknięta. W jednej z miejscowości pod Sandomierzem doszło do groźnego zdarzenia z udziałem nieletnich. W poniedziałek około godziny 19.30 14-letni chłopiec kierował quadem, przewożąc dwie pasażerki w wieku 13 i 14 lat. Na szutrowej drodze pomiędzy sadami stracił panowanie nad pojazdem. Quad najpierw uderzył w drzewo, a następnie w betonowy słup. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń zagrażających życiu. Kierujący trafił do szpitala, natomiast dziewczynki doznały jedynie powierzchownych otarć. Jak ustalili policjanci, żaden z uczestników nie miał kasku ochronnego. Kierujący nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu, a quad nie był ubezpieczony ani dopuszczony do ruchu. Sprawa zostanie skierowana do sądu rodzinnego i nieletnich. Odpowiedzialność może ponieść również właściciel pojazdu, który udostępnił go osobie niepełnoletniej. Policja apeluje o rozwagę i przypomina, że lekceważenie zasad bezpieczeństwa na drodze może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji.
2: Radio Rekord. Najświeższe informacje z regionu.
1: Zmiany klimatu to proces, który postępuje w szybkim tempie, zachodzi tu i teraz i jest w dużej mierze wynikiem działalności człowieka. Jak się okazuje, codzienna zmiana nawyków może wspomóc planetę i spowolnić niekorzystne zjawiska. Magdalena Wieczerzyńska, ekspert z zakresu ochrony środowiska, informuje, że mamy większy wpływ na środowisko niż nam się wydaje. Przede wszystkim zachęca do zwiększenia świadomości w tym zakresie, czyli edukację na temat zagrożeń dla środowiska.
3: Wszelkie akcje, wszelkie warsztaty, spotkania, które wiemy, że w Ostrowcu są organizowane, naprawdę są wartościowe i warte na nie przychodzić. Jeśli chodzi o konsumpcję, to kupujmy to, czego naprawdę potrzebujemy. Nie kupujmy rzeczy, które są nie do końca nam potrzebne, ale są tanie, bo to jest coś, co powoduje, że tych rzeczy jest na rynku coraz więcej, używa się coraz więcej energii, coraz więcej wody, jest coraz więcej gazów cieplarnianych.
1: Nie powinniśmy od razu wyrzucać rzeczy, które da się naprawić. W Ostrowcu na Przoku jest dobrze wyposażony warsztat, gdzie można naprawić popsutą rzecz. Z kolei niepotrzebny nam przedmiot, ale działający także można w tym miejscu zostawić, mówi Ewa Chodkiewicz, która od wielu lat zajmuje się tematem ochrony środowiska.
4: Czyli warto zaglądać na Przok, nie tylko zawozić tam swoje odpady, czy te rzeczy, których już nie potrzebujemy, ale też wiedzieć, że jest takie miejsce, gdzie można za darmo otrzymać takie produkty, które już dla kogoś są niepotrzebne. I to jest właśnie odejście od takiego modelu, w którym kupujemy i kupujemy bezmyślnie, a tutaj oszczędzamy zarówno pieniądze, jak i środowisko.
1: Polska odpowiada dziś za około 0,5% globalnych emisji.
2: Radio Rekord Świętokrzyskie.
5: Na wiadomości sportowe zaprosił sponsor Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna, Ostrowiec, osiedle Stawki 33.
6: Przed mikrofonem Piotr Kowalski, zapraszam na serwis sportowy Radia Rekord. W hiszpańskim mieście Santa Susanna od 30 kwietnia do 4 maja odbywały się Mistrzostwa Europy w fitness i kulturystyce największej światowej federacji IFBB. Reprezentantki Polski i zarazem reprezentantki Ostrowca Świętokrzyskiego zdobyły 5 medali. W rolach głównych podopieczne Joanny Kępy z klubu UKS Black and White Ostrowiec Świętokrzyski. Julia Lasocka wywalczyła srebro seniorów w fitness akrobatycznym powyżej 163 cm. W tej samej kategorii juniorów również srebrny medal i brązowy w body fitness juniorek. Blanka Walczyk zdobyła brąz w fitness akrobatycznym do 163 cm seniorek oraz brąz w tej samej kategorii wśród juniorek. Iga Pasterczyk wywalczyła szóste miejsca w ścisłych finałach fitness akrobatycznego powyżej 163 cm, zarówno w kategorii juniorek, jak i seniorek. Dodamy jeszcze, że choreografię układów dowolnych ułożyła Aleksandra Kępa. Krzał SMS Ostrowiec Świętokrzyski, Gdańska Gdańsk, Marba Sędziszów Małopolski oraz KS Pajęczno. Te zespoły wystąpią w turnieju finałowym o awans do pierwszej ligi siatkówki kobiet, turnieju, który odbywać się będzie od piątku do niedzieli na hali przy Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przed dwoma tygodniami w turnieju półfinałowym Ostrowczanki nie miały sobie równych, teraz poprzeczka idzie w górę. Awans do pierwszej ligi wywalczą dwa najlepsze zespoły ostrowieckiego turnieju. Młodzi bilardziści z Kielc zapisali się w historii krajowego sportu. Podczas mistrzostw

0: Polski juniorów 2026 zdobyli aż 16 medali, w tym 9 złotych, triumfując zarówno w klasyfikacji medalowej, jak i punktowej. Liderami drużyny okazali się Jakub Chrobot i Ksawery Marcinkowski, którzy sięgnęli po tytuły MVP w swoich kategoriach. Już pierwszy dzień turnieju zwiastował znakomitą formę Kielczan, drużyna w składzie Jakub Chrobot, Jakub Hajduk, Adam Pałczyński, Ksawery Marcinkowski i Michał Wiech sięgnęła po tytuł drużynowego mistrza Polski juniorów, odzyskując go po 4 latach przerwy. Jak się później okazało, był to dopiero początek imponującej serii sukcesów. Bezkonkurencyjny w kategorii juniorów starszych był Jakub Chrobot, mistrz świata, zdobył 4 złote medale indywidualnie oraz 5 w rywalizacji drużynowej, co dało mu komplet zwycięstw i tytuł najlepszego zawodnika całych mistrzostw. W tej samej kategorii 2 brązowe medale wywalczył Michał Wiech. Równie efektownie zaprezentowali się młodzi zawodnicy Fortisu. Ksawery Marcinkowski zdobył 2 złote medale w odmianach 8 i 9 bil oraz brąz, co zapewniło mu tytuł MVP w swojej grupie wiekowej. Bardzo dobry występ zanotował także Jakub Hajduk, który sięgnął po pełen zestaw medali złoto, srebro i brąz. 2 brązowe krążki do dorobku drużyny dorzucił Szymon Turkowski. Historyczny sukces odnotowano również w rywalizacji dziewcząt. 13-letnia Maja Szymańska zdobyła złoty medal w odmianie 9 bil, zostając mistrzynią Polski i zapisując się na stałe w historii klubu. Ostatecznie Fortis Bilard Kielce wygrał klasyfikację medalową 9 złotych medali, 1 srebrny, 6 brązowych oraz punktową systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, zdobywając 102 punkty. W uznaniu znakomitych wyników aż 6 zawodników Fortisu otrzymało powołania do kadry narodowej. Są to Jakub Chrobot, Ksawery Marcinkowski, Jakub Hajduk, Michał Wiech, Szymon Turkowski oraz Maja Szymańska. Korona Kielce poinformowała o zmianie na stanowisku dyrektora sportowego. Z dniem 4 maja funkcję tę przestał pełnić Paweł Tomczyk, który pracował w klubie od czerwca 2024 roku. Zarząd klubu poinformował, że za budowę kadry na kolejny sezon będzie odpowiadać inna osoba. W kontekście obsady tego stanowiska pojawia się nazwisko Pawła Golańskiego, który wcześniej pełnił tę funkcję w klubie. Po więcej informacji sportowych z naszego regionu odsyłam na portal świętokrzyskie.cozadzień.pl.
1: Na wiadomości sportowe zaprasza sponsor Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna, Ostrowiec, osiedle Stawki 33. Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
2: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
1: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
3: 9 minut już po godzinie 16, czas na prognozę pogody dla Ostrowca Świętokrzyskiego i okolic. Dajcie głośniej. Popołudnie dość pochmurne, ale jednak wieczorem ma się rozpogodzić koło 21. 20 stopni utrzymuje się też do wspomnianej 21, no a nocą temperatura spadnie średnio do 15 stopni. Naturalne, że rano będzie trochę chłodniej, około 5, 6, 13 kresek jako wartości minimalne. Jutro piękne słońce na początek dnia, po południu pojawi się najprawdopodobniej i takie zachmurzenie, jak mamy i teraz za oknami. 25 to maksymalna wartość na środę, no ale już nocą w czwartek pojawiają się niestety opady deszczu. W czwartek 1, 2, 3 w nocy, czwarta koło 5, no w tych godzinach późno-nocnych ma coś popadać. No i niewykluczone, że też w dzień po południu też trochę pokropi. Maksymalna temperatura na najbliższy czwartek to wartości sięgające 21 czy też 22 stopni Celsjusza.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
1: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
4: Co za dzień? Radio Rekord.
5: Zaczniemy sobie tę godzinę naszej audycji od utworu, który zyskał ogromną popularność dzięki wielkiemu miksowi YouTube'a i filmikom, które pokazywały ukryte znaczenie w zagranicznych piosenkach i ukryty polski przekaz. Kto wie, ten wie. Słuchacie Radia Rekord, Szymon Jaworski.

Teraz zagra Sarsa z Tęskno Mi, a już za chwilę kolejne wiadomości dla kierowców. Sprawdzimy, gdzie obecnie najbardziej zakorkowane są ulice.

0: Trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprosił sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
1: Na Trafik wiadomości z dróg województwa świętokrzyskiego zaprosił sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 20.

0: 22.
1: Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Eko Skup i Kasacja Pojazdów Opatów. Telefon 509 090 326.
2: Kukam na ten zegarek, a tu już 20 minut po godzinie 16, a to oznacza, że czas na informacje dla kierowców. A więc uwaga, wszyscy zmotoryzowani, wsiadamy do fury, odpalamy i ruszamy. Ale nie na sprzęgle, broń Boże, nie przypalamy sprzęgła, to nie są tanie rzeczy. No, chyba że macie automat, no to tu już prosta sprawa, takich rzeczy nie da się zrobić. No ale zerkniemy sobie już teraz na ulicę, takie, na takie konkretne fragmenty, gdzie mogą pojawiać się teraz korki i tak dalej. No i tak, mamy nieprzejezdną, całkowicie zablokowaną drogę, jedyną. Nie no, żartuję, nie ma takich miejsc. Spokojnie przelatujecie sobie przez Ostrowiec, w okolicach Galerii Łysica, w miarę w porządku, Kilińskiego ewentualnie momentami gdzieś tam może zgromadzić nieco większą ilość samochodów, tu w okolicach Szkoły Żak. No ale myślę, że tu wzdłuż Lidla, Galerii Usita przelatujecie sobie nad Kamienną też bez większych kłopotów, przynajmniej w kierunku rynku. Jadąc sobie od rynku do Ronda Powstania Styczniowego nieco wolniej, ale naprawdę widziałem tutaj dużo gorsze korki czasami.
3: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprasza sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
1: Na trafik wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22. Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Eko Skup i Kasacja Pojazdów Opatów. Telefon 509 090 326.

0: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

0: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy: Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
2: Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że doszło do unieważnienia kilkunastu egzaminów maturalnych z języka polskiego. Jakie były powody? Między innymi wniesienie niedozwolonych urządzeń albo przedmiotów na salę egzaminacyjną. Mowa tutaj o telefonach komórkowych, ale też o smartwatchach, które mogą się połączyć z internetem i umożliwić ściąganie. A jeżeli ten egzamin został unieważniony, to jego powtórka będzie możliwa dopiero za rok. Zawsze jest jakieś szczęście w nieszczęściu, może za rok temat egzaminu będzie łatwiejszy.

0: Rekord. Rodzime radio.
1: Jedna z najlepszych rzeczy pod słońcem to czekolada i myślę, że wszyscy teraz się ze mną zgodzicie. No, a ci, którzy nie lubią czekolady, to wcale się zgadzać nie muszą, bo kto by tego słuchał w ogóle? Ale mówię o tym dlatego, że już w ten weekend rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim zamieni się w słodką stolicę Polski, bo będziemy się widzieć ze wszystkimi miłośnikami czekolady i kraftowych produktów rzemieślniczych na festiwalu czekolady, rękodzieła i smaków właśnie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Będzie dużo czekolady, będą zabawy dla najmłodszych, będzie jedzenie, będą kraftowe, czekoladowe produkty. Ojeju, ja zaraz się rozmarzę. W ten weekend w Ostrowcu zapraszamy wszystkich.

0: Reklama.
1: Na ślub lub bez okazji? Tylko w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Bogaty wybór modnych garniturów z wyjątkowych włoskich tkanin. W doskonałych cenach. Eleganckie stylizacje? Wiadomo. Odwiedź Giacomo. Umów się na bezpłatne spotkanie z ekspertami wizerunku i przygotuj stylizację specjalnie dla siebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Już w ten weekend rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim zamienia się w słodką stolicę Polski. Od piątku do niedzieli widzimy się ze wszystkimi miłośnikami czekolady i kraftowych produktów rzemieślniczych. Tylko u nas znajdziecie oryginalne smaki czekolad manufakturzystów z całej Polski. Kraftowe produkty rzemieślnicze, unikalne rękodzieło. W programie warsztaty czekolady z gangiem czekoladożerców oraz malowanie czekoladowego muralu. A na deser przygotowaliśmy 2000 porcji fontanny czekolady. Dla wszystkich gratis. Daj się porwać czekoladowemu szaleństwu z Czekofest. Już w ten weekend. Szczegóły programu na fanpage'u wydarzenia.
4: Na super hit zaprosił sponsor jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski.

0: Galeria Łysica. Na super hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.
1: A już teraz, żeby to popołudnie było miłe, jeden z największych hitów Stevie'ego Wondera. I just called to say I love you. Specjalnie dla was ode mnie na antenie Radia Rekord. Buziaki!

0: Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.
1: Ale, to więc samo.

0: Karłowie. Gramy na 100,9 FM. Radio Rekord Świętokrzyskie.
1: Na zegarze prawie 17, na termometrze 30 stopni, w uszach szum, w oczach łzy, na liczniku 43. Get Lucky od Daft Punk już teraz na antenie Radia Rekord. Ja wracam po 17. Nie wyłączajcie nas.

0: Minęła 17. Wiadomości Radia Rekord.
1: Kwarantanna pasażerów wycieczkowca po zakażeniu wirusem. Adwokat od trumny na kółkach wciąż poszukiwany. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę. Dorota Wartycka. Na statku wycieczkowym, na którym stwierdzono zakażenie niebezpiecznym hantawirusem, mogło dojść do przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka, przekazała Światowa Organizacja Zdrowia. Wysiłki koncentrują się teraz na ewakuowaniu chorych pasażerów. Na statku jest Polak, czuje się dobrze, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
2: Nie mamy żadnej informacji, aby potrzebował jakiegokolwiek wsparcia medycznego czy jakiegokolwiek wsparcia konsularnego.
1: Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski tłumaczy, że wirus roznoszony jest głównie przez gryzonie.
3: Wchodzimy do jakiegoś miejsca, jakieś stodoły, obory czy innego jakiegoś magazynu, są odchody gryzoni, trzeba po prostu założyć maskę FP2 i w masce, w rękawiczkach po prostu pracować i wtedy unikamy ryzyka zakażenia.
1: Pasażerowie są cały czas na kwarantannie, choroba rozwija się jak grypa, leczone są głównie jej objawy. Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły dwie osoby, był trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
4: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
5: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
1: Jest skarga na Polskę do Komisji Europejskiej za zawieszenie prawa do azylu. Jak pisze w skardze Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, zawieszenie miało być na chwilę, a obowiązuje już ponad rok i cały czas jest przedłużane. Mówi mecenas Zuzanna Kaciubska.
6: Zdecydowaliśmy złożyć skargę do Komisji Europejskiej, która dotyczy właśnie systemowego naruszania prawa Unii Europejskiej przez nasz kraj w związku z zawieszeniem prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową.
1: TSUE, jeśli uznałby zasadność skargi, może nałożyć na Polskę karę finansową za zawieszenie prawa do azylu. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę, a emocje rosną. Z dnia na dzień w sieci pojawiają się kontrowersyjne materiały tworzone przez zwolenników referendum przy użyciu sztucznej inteligencji, a prezydent miasta zachęca mieszkańców do pozostania w domu. Katarzyna Młynarczyk.
7: Aleksander Miszalski przekonuje, że referendum nie służy miastu, a jego inicjatorzy kierują się wyłącznie polityką.
8: Zachęca mieszkańców do tego, żeby po prostu nie iść na referendum. Odwoławcze, przypomnę, bo to jest ważne, że to nie jest referendum o czymś, tylko przeciwko czemuś.
7: Aby referendum 24 maja było ważne, frekwencja przekroczyć musi odpowiedni próg.
1: Ponad 1 000 000 podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity w pierwsze dni maja. Spółka doczepiła do swoich pociągów 529 wagonów do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomina, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku został uruchomiony weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września.
0: Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
9: Dzień dobry, Emilia Sitarska. Zapraszam na skrót informacji.
0: Radio Rekord FM.
9: To kolejne tego typu oszustwo w ciągu ostatniego tygodnia w powiecie ostrowieckim. 27-letni mieszkaniec miasta zgłosił sprawę do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim po tym, jak podczas sprzedaży telefonu przez internet stracił 10 tysięcy złotych. Mężczyzna został nakłoniony do kliknięcia w przesłany link i podania danych do bankowości elektronicznej, a następnie zgodnie z instrukcjami fałszywego pracownika banku przelał pieniądze na wskazane konto. Dopiero później zorientował się, że padł ofiarą oszustwa. Policja po raz kolejny apeluje o szczególną ostrożność przy transakcjach internetowych i przypomina, by nie udostępniać nikomu poufnych danych ani kodów autoryzacyjnych oraz nie korzystać z podejrzanych linków. W Ostrowcu Świętokrzyskim odbędzie się spotkanie poświęcone emocjom, relacjom i nadziei w chorobie onkologicznej. 11 maja o godzinie 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim uczestnicy wysłuchają osobistej historii choroby Jolanty Malec oraz wezmą udział w rozmowie i wymianie doświadczeń. W programie przewidziano także prezentację książek wspierających w trudnych chwilach oraz możliwość spokojnego wysłuchania innych. Spotkanie ma charakter otwarty i bezpłatny.
0: To są wiadomości Radia Rekord.
9: Grzegorz Łodej, artysta ze Starachowic, w najbliższą sobotę 9 maja otworzy swoją pierwszą zagraniczną wystawę. Ekspozycja pod tytułem Uwertura zostanie zaprezentowana w galerii B-Class w Arnhem w Holandii. Wernisaż rozpocznie się o godzinie 18, a pracę będzie można oglądać do 25 czerwca. Na wystawie znajdą się zarówno rysunki na papierze, jak i obrazy na płótnie w różnych formatach. Artysta, znany także jako Komar, traktuje prezentowane prace jako wstęp i zapowiedź kolejnych projektów. Wystawa powstała z inicjatywy właściciela galerii, który wcześniej zetknął się z twórczością artysty ze Starachowic.
0: Radio Rekord Świętokrzyskie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
11: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
10: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
12: Kto czekał na prognozę pogody dla Ostrowca i okolic, ten się właśnie doczekał. Popołudnie dość pochmurne, ale jednak wieczorem ma się rozpogodzić koło 21. 20 stopni utrzymuje się też do wspomnianej 21, no a nocą temperatura spadnie średnio do 15 stopni. Naturalne, że rano będzie trochę chłodniej, około 5-6, 13 kresek jako wartości minimalne. Jutro piękne słońce na początek dnia, po południu pojawi się najprawdopodobniej takie zachmurzenie, jak mamy i teraz za oknami. 25 to maksymalna wartość na środę. No ale już nocą w czwartek pojawiają się niestety opady deszczu. Czwartek, pierwsza, druga, trzecia w nocy, czwarta koło piątej. No w tych godzinach późno-nocnych ma coś popadać. No i niewykluczone, że też w dzień po południu też trochę pokropi. Maksymalna temperatura na najbliższy czwartek to wartości sięgające 21 czy też 22 stopni Celsjusza. Dzięki za uwagę.
10: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
11: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
10: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
0: Co za dzień. Rekord. Rodzime radio.
13: Eric Carmen, który nagrał Hungry Eyes do piosenki Dirty Dancing, powiedział, że nagrał ją tylko dlatego, że nie miał nic lepszego do roboty. No i czasem właśnie z takich sytuacji powstają największe hity. Szymon Jaworski, słuchacie Radia Rekord.

Już w sobotę, 30 maja, zapraszamy na ostre juwenalia, które są organizowane przez Samorząd Studencki Akademii Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołukowskiego oraz miasto Ostrowiec Świętokrzyski. Trzeba zabrać swoją ekipę po prostu, no i widzimy się pod sceną, na której wystąpią m.in. zespół Modelki oraz Szymon Wydra i

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
6: Na super hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na super hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gnińskiego 63.

Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: Reklama.
1: Chcesz mieć realny wpływ na świat pieniędzy? Interesują Cię inwestycje, analiza finansowa i audyt. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Tarnobrzegu otwiera nowy kierunek studiów magisterskich. Finanse, audyt, inwestycje. Zdobądź praktyczną wiedzę od ekspertów rynku. Naucz się zarządzać kapitałem i podejmować trafne decyzje. Otwórz drzwi do kariery w bankowości, doradztwie i biznesie. Nie czekaj, Twoja przyszłość zaczyna się już dziś. PANS w Tarnobrzegu. Więcej informacji na stronie www.pans.tarnobrzeg.pl.
0: Po reklamie.
2: W Iwaniskach gramy na 109 FM. Radio Rekord. Rodzime radio.
3: Sponsorem rekordowej nowości są Drogeria Uroda, Ostrowiec, Jurzecka 22, Iradwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
4: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22, Ira 2 na 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: W Wąchocku gramy na 109 FM. Radio Rekord. Rodzime radio.

0: Minęła 19. Wiadomości Radia Rekord.
1: Rosyjski atak na ukraiński Kramatorsk. Są ofiary śmiertelne. Niedawno opuścił szpital mężczyzna, który w Lipsku wjechał w pieszych. 100-metrowa planetoida przeleci w nocy blisko Ziemi. Marcin Krzamiński. Znów tragiczne doniesienia z Ukrainy. Co najmniej 5 osób zginęło, a 5 kolejnych zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Kramatorsk w obwodzie donieckim. Wojska okupacyjne na miasto na wschodzie kraju zrzuciły bomby lotnicze, powiadomił prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych: Rosjanie uderzyli wprost w centrum miasta, w ludzi. Liczba ofiar może być jeszcze wyższa. Do ataku doszło około godziny 16 czasu polskiego. Był niedawno leczony psychiatrycznie, ujawniają media. Mężczyzna, który wczoraj wjechał samochodem w pieszych w centrum Lipska, w wyniku czego zginęły 2 osoby, a 25 zostało rannych. 33-latek miał wyjść ze szpitala kilka dni temu, bo nie stwierdzono, by komukolwiek zagrażał. Zresztą przebywał w nim z własnej woli. Był wcześniej znany policji z powodu gróźb i przestępstw związanych ze zniesławieniem. Dodam, że śledztwo w sprawie morderstwa i usiłowania zabójstwa prowadzi lipska prokuratura. Ważne dla kierowców. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6,99, oleju napędowego 7,31. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że w środę ceny maksymalne na stacjach paliw będą takie same jak dziś. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści pisali dziś egzamin z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
2: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
3: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
4: W sumie widzę, że humory macie.
5: No, a co mam płakać?
3: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
1: Jutro pisemny egzamin z języka obcego. W Holandii 5 maja to dzień wyzwolenia. Mieszkańcy Niderlandów świętują rocznicę zakończenia niemieckiej okupacji. Uroczystości rozpoczęły się w Wageningen. Główne obchody odbyły się w Utrechcie. Na wieczorem świętowanie przeniosło się do Amsterdamu. Tam odbędzie się tradycyjny koncert nad rzeką Amstel z udziałem rodziny królewskiej. W całej Holandii zorganizowano także 1500 posiłków wolności, lokalne spotkania i wydarzenia edukacyjne. 100-metrowa planetoida przeleci w nocy blisko Ziemi. Ma średnicę od 50 do 100 metrów. Jej uderzenie nam jednak nie grozi. Nie ma więc powodów do niepokoju, zapewnia kierujący planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Baneś.
6: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu. Monitorujemy sytuację i to na co dzień po prostu przeliczamy orbity wszystkiego, co się zbliża.
1: Zbliżenie nastąpi około godziny 2:55.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
2: Rekord. Rodzime radio.
3: Na polski przebój zaprosił sponsor. Ośrodek szkolenia kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605-462-939.
4: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy? Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: będzie się działo.
1: Są z nami miłośnicy czekolady. Proszę bardzo, Festiwal Czekolady Rękodzieła i Smaków w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przygotujcie się na prawdziwą eksplozję smaków, bo już 8, 9 oraz 10 maja wszyscy mogą pojawić się na wyjątkowym trzydniowym wydarzeniu na rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim i zanurzyć się w świecie rzemieślniczych czekolad i pralin. Słodyczy z różnych zakątków świata. Kremowej, gorącej czekolady. Stoisk pełnych wyjątkowych wyrobów, zdrowych produktów i rękodzieła. W programie również organizatorzy przewidzieli warsztaty czekoladowe i cukiernicze dla dzieci i dorosłych pod okiem profesjonalnych cukierników i rzemieślników. Bajkowy program animacji dla dzieci, zabawy z postaciami z bajek, kreatywne zajęcia, pokazy wypieki i malowania czekoladowych buziek. Czekomiś i czekoladowi bohaterowie, czyli ulubione postacie z bajek w słodkim wydaniu. Wydarzenie dla całych rodzin w Ostrowcu Świętokrzyskim na rynku miasta 8, 9, 10 maja. W piątek od 10 do 19, w sobotę od 10 też do 19, a w niedzielę od 10 do 18. To teraz czas na wydarzenie, na którym będzie można roześmiać się do łez. Kabaret Smile przyjeżdża ze swoim programem Kontra do Starachowic. 9 maja o godzinie 17 będziecie mogli zobaczyć na żywo w Parku Kultury w Starachowicach przy Radomskiej 21. Po ich wielkim sukcesie trasy 20-lecia kabaretu Smile powracają z nowym programem, gdzie zobaczycie różnice pomiędzy pokoleniami, zestawienia technologii z tradycją, konflikty międzyludzkie, stereotypy i uprzedzenia, czy też kontrast między rzeczywistością a światem mediów społecznościowych. Bez polityki, bez wulgaryzmów, a na pewno z dobrą dozą wielkiej zabawy dla wszystkich. Z tego co widzę, to miejsca dość szybko się kończą, a więc przypominam, kabaret Smile z programem Kontra wystąpi w Starachowicach już 9 maja o godzinie 17 w Parku Kultury przy Radomskiej 21.
0: Będzie się działo w Radiu Rekord.
2: Reklama. Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Po reklamie.
0: Radio Rekord. Rodzime radio.
4: Na superhit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na superhit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gnińskiego 63.

Na Superhit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łusica. Na Superhit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: Minęła 20. Wiadomości Radia Rekord.
1: Pożar lasu pod Biłgorajem. Z żywiołem walczą setki strażaków. Zgon po policyjnej interwencji w Poznaniu. Jutro sekcja zwłok. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Marcin Krzemiński. Około 300 strażaków gasi pożar lasu w miejscowości Kozak koło Biłgoraja w Lubelskiem. Sprowadzono dwie cysterny, ogień gaszą też dwa śmigłowce. Ogień ciągle nie jest pod kontrolą, mówi kapitan Mateusz Małyszek z biłgorajskiej straży.
2: Akcję utrudnia wzmożony wiatr, pożar, wierzchołkowy pożar lasu. Strażacy, policja kieruje na objazdy, droga między Józefowem a Osłuchami zablokowana.
1: W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Jutro rano ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł po policyjnej interwencji w Poznaniu. Do tragedii doszło wczoraj na Jeżycach. 40-latek miał przeszkadzać i wdać się w awanturę ze służbami, które udzielały pomocy mężczyźnie z rozciętą szyją. Policja użyła gazu pieprzowego. 40-latek stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Przebieg zdarzenia zarejestrowały kamery nasobne policjantów. Biegły medyk sądowy wstępnie wykluczył przyczynienie się innych osób do śmierci. Miało ją spowodować nagłe zatrzymanie krążenia. Tegoroczne matury zapiszą się jako te, do których ogółem podchodziło najwięcej osób, ale też jako te, w których padł rekord maturzystów uczących się dotąd zdalnie. Ben O'Connor rozmawiał z nimi na warszawskim stadionie, gdzie odbywał się egzamin.
3: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
4: Miałam problemy ze szkołą i ciężko było mi się uczyć.
5: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
3: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze szkoły w Chmurze.
6: W samej Warszawie jest 30 kilka tysięcy maturzystów ogółem, z czego no ponad 10%, bo ponad około 4,5 tysiąca to są maturzyści szkoły w Chmurze.
3: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać.
1: Sport. Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. Michał Waszkiewicz.
7: Faworytem starcia jest Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta. Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy się coś niesamowitego. Początek meczu na Emirates o 21:00.
1: Na jutro w drugim półfinale mecz Bayern-Paris Saint-Germain. Owce pomogą w utrzymaniu zieleńców w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej. Do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek na obszarze bagatela 20 tysięcy metrów.
0: Radio Rekord Świętokrzyskie.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
3: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

Na Super Hit zaprasza sponsor. Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Super Hit zaprosił sponsor. Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

0: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jużycka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Urodę, Ostrowiec, Jużecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycie dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Kalejdoskop dnia.
1: Pora na informacje w Radiu Rekord, przed mikrofonem Kamil Garstka. W całej Polsce rośnie zagrożenie pożarowe w lasach. Strażacy alarmują, warunki pogodowe sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia. Brak opadów, niska wilgotność powietrza, wysoka temperatura oraz zmienny wiatr sprawiają, że na większości obszaru kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
2: Instytut Badawczy Leśnictwa określił zagrożenie pożarowe w świętokrzyskich lasach jako duże. Apelujemy o to, aby w okolicach lasów nie używać ognia otwartego, ponieważ może to wzniecić pożar. Przypominamy i apelujemy, że nawet niepozorna iskra może wzniecić w tych warunkach pożar.
1: Mówi starszy kapitan Marcin Bajur z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Służby przypominają, że ponad 90% pożarów powstaje z winy człowieka. Najczęstsze przyczyny to nieostrożność, rozpalanie ognisk w niedozwolonych miejscach oraz wyrzucanie niedopałków papierosów. Rozpoczęły się pierwsze prace rewitalizujące na terenie XIX-wiecznej walcowni w Nietulisku Dużym w gminie Kunów. W Zamyśle ma powstać tam muzeum na otwartym powietrzu. Plany na te inwestycje powstały 10 lat temu. Burmistrz Kunowa Lech Łodej podpisał umowę na wykonanie pierwszego etapu prac. Firma, z którą podpisano umowę, wykona pierwszą część z nich.
3: W pierwszym etapie będzie właśnie konserwacja właściwa tych ruin, najpiękniejszych, najbardziej zachowanych na ten moment. Alejki spacerowe, roślinność, ogrodzenie, piękne podświetlenie ruin, próby świateł były. No póki co nie planujemy tam jakichś biletów po wykonaniu. Każdy będzie mógł swobodnie odwiedzać to miejsce.
1: Pierwszy etap będzie kosztował niemal 1 900 000 zł, z czego ponad 90% to dofinansowanie w ramach środków europejskich. Gmina ze swojego budżetu wyłoży w tym etapie ponad 127,5 tysiąca złotych. Jak dodaje burmistrz Kunowa Lech Łodej, zaplanowana jest druga część prac rewitalizacyjnych.
3: Przydarzyło. Drugi etap to jest również czyszczenie tej podziemnej części, w zasadzie zagłębionej, bo ona nie jest podziemna. Tam będzie taka też ciekawostka, są niedoperze, które są chronione i konserwator wyraził na te prace zgodę. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska też nie miała przeciwwskazań. Są tam pewne uwarunkowania, aby to dziedzictwo przyrodnicze też było przy tej okazji zachowane. To będzie drugi etap.
1: W XIX wieku walcownia stanowiła część zespołu zakładów produkujących wyroby metalowe. W 1903 roku wielka powódź zniszczyła ciąg fabryk położonych nad rzeką Kamienną. Choć sama walcownia nie ucierpiała w wyniku kataklizmu, została wówczas zamknięta. W jednej z miejscowości pod Sandomierzem doszło do groźnego zdarzenia z udziałem nieletnich. W poniedziałek około godziny 19.30 14-letni chłopiec kierował quadem, przewożąc dwie pasażerki w wieku 13 i 14 lat. Na szutrowej drodze pomiędzy sadami stracił panowanie nad pojazdem. Quad najpierw uderzył w drzewo, a następnie w betonowy słup. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń zagrażających życiu. Kierujący trafił do szpitala, natomiast dziewczynki doznały jedynie powierzchownych otarć. Jak ustalili policjanci, żaden z uczestników nie miał kasku ochronnego. Kierujący nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu, a quad nie był ubezpieczony ani dopuszczony do ruchu. Sprawa zostanie skierowana do sądu rodzinnego i nieletnich. Odpowiedzialność może ponieść również właściciel pojazdu, który udostępnił go osobie niepełnoletniej. Policja apeluje o rozwagę i przypomina, że lekceważenie zasad bezpieczeństwa na drodze może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji.
0: Radio Rekord. Najświeższe informacje z regionu.
1: Zmiany klimatu to proces, który postępuje w szybkim tempie, zachodzi tu i teraz i jest w dużej mierze wynikiem działalności człowieka. Jak się okazuje, codzienna zmiana nawyków może wspomóc planetę i spowolnić niekorzystne zjawiska. Magdalena Wieczerzyńska, ekspert z zakresu ochrony środowiska, informuje, że mamy większy wpływ na środowisko niż nam się wydaje. Przede wszystkim zachęca do zwiększenia świadomości w tym zakresie, czyli edukację na temat zagrożeń dla środowiska.
4: Wszelkie akcje, wszelkie warsztaty, spotkania, które wiemy, że w Ostrowcu są organizowane, naprawdę są wartościowe i warte na nie przychodzić. Jeśli chodzi o konsumpcję, to kupujmy to, czego naprawdę potrzebujemy. Nie kupujmy rzeczy, które są nie do końca nam potrzebne, ale są tanie, bo to jest coś, co powoduje, że tych rzeczy jest na rynku coraz więcej, używa się coraz więcej energii, coraz więcej wody, jest coraz więcej gazów cieplarnianych.
1: Nie powinniśmy od razu wyrzucać rzeczy, które da się naprawić. W Ostrowcu na Pszoku jest dobrze wyposażony warsztat, gdzie można naprawić popsutą rzecz. Z kolei niepotrzebny nam przedmiot, ale działający, tak także można w tym miejscu zostawić, mówi Ewa Chodkiewicz, która od wielu lat zajmuje się tematem ochrony środowiska.
5: Czyli warto zaglądać na PSZOK, nie tylko zawozić tam swoje odpady, czy te rzeczy, których już nie potrzebujemy, ale też wiedzieć, że jest takie miejsce, gdzie można za darmo otrzymać takie produkty, które już dla kogoś są niepotrzebne. I to jest właśnie odejście od takiego modelu, w którym kupujemy i kupujemy bezmyślnie, a tutaj oszczędzamy zarówno pieniądze, jak i środowisko.
1: Polska odpowiada dziś za około 0,5% globalnych emisji cieplarnianych. W Sandomierzu pojawił się apel dotyczący nadawania nazw nowym ulicom. Dokument skierowany do burmistrza, przewodniczącego oraz radnych Rady Miasta przygotował wicemarszałek województwa Grzegorz Socha.
6: Oficjalnie wystosowałem apel do burmistrza miasta Sandomierz oraz radnych Rady Miasta Sandomierz. Mam nadzieję, że spotka się z zainteresowaniem na najbliższej sesji, która odbędzie się 29 kwietnia. To apel w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Sandomierza.
1: Autor apelu zwraca uwagę, że nazwy ulic powinny nie tylko pełnić funkcję administracyjną, ale także upamiętniać osoby szczególnie zasłużone dla miasta, regionu i kraju. Wśród zaproponowanych patronów znaleźli się m.in. Wiesław Myśliwski, dziennikarz i historyk Jan Adam Bożencki, były prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Piotr Nurowski, a także działacze społeczni Józef Myjak i Adam Bidas. Teraz to wszystko. Do usłyszenia.
0: Kalejdoskop dnia. Kalejdoskop dnia.
7: Przed mikrofonem Piotr Kowalski, zapraszam na serwis sportowy Radia Rekord. W hiszpańskim mieście Santa Susanna od 30 kwietnia do 4 maja odbywały się Mistrzostwa Europy w fitness i kulturystyce największej światowej federacji IFBB. Reprezentantki Polski i zarazem reprezentantki Ostrowca Świętokrzyskiego zdobyły 5 medali. W rolach głównych podopieczne Joanny Kępy z klubu UKS Black and White Ostrowiec Świętokrzyski. Julia Lasocka wywalczyła srebro seniorów w fitness akrobatycznym powyżej 163 cm. W tej samej kategorii juniorów również srebrny medal i brązowy w body fitness juniorek. Blanka Walczyk zdobyła brąz w fitness akrobatycznym do 163 cm seniorek oraz brąz w tej samej kategorii wśród juniorek. Iga Pasterczyk wywalczyła szóste miejsca w ścisłych finałach fitness akrobatycznego powyżej 163 cm zarówno w kategorii juniorek, jak i seniorek. Dodamy jeszcze, że choreografię układów dowolnych ułożyła Aleksandra Kępa. KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski, Gdańska Gdańsk, Marba Sędziszów Małopolski oraz KS Pajęczno. Te zespoły wystąpią w turnieju finałowym o awans do pierwszej ligi siatkówki kobiet, turnieju, który odbywać się będzie od piątku do niedzieli na hali przy Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przed dwoma tygodniami turnieju półfinałowym ostrowczanki nie miały sobie równych, teraz poprzeczka idzie w górę. Awans do pierwszej ligi wywalczą dwa najlepsze zespoły ostrowieckiego turnieju. Młodzi bilardziści z Kielc zapisali się w historii krajowego sportu. Podczas Mistrzostw Polski Juniorów 2026 zdobyli aż 16 medali, w tym 9 złotych, triumfując zarówno w klasyfikacji medalowej, jak i punktowej. Liderami drużyny okazali się Jakub Chrobot i Ksawery Marcinkowski, którzy sięgnęli po tytuły MVP w swoich kategoriach. Już pierwszy dzień turnieju zwiastował znakomitą formę Kielczan. Drużyna w składzie Jakub Chrobot, Jakub Hajduk, Adam Pałczyński, Ksawery Marcinkowski i Michał Wiech sięgnęła po tytuł drużynowego mistrza Polski Juniorów, odzyskując go po 4 latach przerwy. Jak się później okazało, był to dopiero początek imponującej serii sukcesów. Bezkonkurencyjny w kategorii juniorów starszych był Jakub Chrobot. Mistrz świata zdobył 4 złote medale indywidualnie oraz 5 w rywalizacji drużynowej, co dało mu komplet zwycięstw i tytuł najlepszego zawodnika całych mistrzostw. W tej samej kategorii 2 brązowe medale wywalczył Michał Wiech. Równie efektownie zaprezentowali się młodzi zawodnicy Fortisu. Ksawery Marcinkowski zdobył 2 złote medale w odmianach 8 i 9 bil oraz brąz, co zapewniło mu tytuł MVP w swojej grupie wiekowej. Bardzo dobry występ zanotował także Jakub Hajduk, który sięgnął po pełen zestaw medali złoto, srebro i brąz. 2 brązowe krążki do dorobku drużyny dorzucił Szymon Turkowski. Historyczny sukces odnotowano również w rywalizacji dziewcząt. 13-letnia Maja Szymańska zdobyła złoty medal w odmianie 9 bil, zostając mistrzynią Polski i zapisując się na stałe w historii klubu. Ostatecznie Fortis Billard Kielce wygrał klasyfikację medalową 9 złotych medali, 1 srebrny, 6 brązowych oraz punktową systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, zdobywając 102 punkty. W uznaniu znakomitych wyników aż 6 zawodników Fortisu otrzymało powołania do kadry narodowej. Są to Jakub Chrobot, Ksawery Marcinkowski, Jakub Hajduk, Michał Wiech, Szymon Turkowski oraz Maja Szymańska. Korona Kielce poinformowała o zmianie na stanowisku dyrektora sportowego. Z dniem 4 maja funkcję tę przestał pełnić Paweł Tomczyk, który pracował w klubie od czerwca 2024 roku. Zarząd klubu poinformował, że za budowę kadry na kolejny sezon będzie odpowiadać inna osoba. W kontekście obsady tego stanowiska pojawia się nazwisko Pawła Golańskiego, który wcześniej pełnił tę funkcję w klubie. Po więcej informacji sportowych z naszego regionu odsyłam na portal świętokrzyskie.cozadzień.pl.
0: Kalejdoskop dnia. Radio Rekord. Rodzime radio.
8: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
9: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605-462-939.
8: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
9: Na polski przebój zaprasza sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
0: Kalejdoskop dnia.
10: Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy Radia Rekord Świętokrzyskie w porannej rozmowie Radia Rekord. Przy mikrofonie Anna Wawrzos, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Piotr Babicki, starosta Starachowicki. Witamy.
11: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
10: Porozmawiamy sobie o roku, który w powiecie starachowickim upłynął pod znakiem inwestycji, dużych projektów i konkretnych zmian. Od dróg przez szpital po edukacji i bezpieczeństwo mieszkańców, więc może zacznijmy od tego, jakie inwestycje?
11: Och, rzeczywiście w zeszłym roku zakończyliśmy w powiecie starachowickim historyczną, największą w historii inwestycję, jaką była budowa wiaduktu w tak zwanych Dolnych Starachowicach. To inwestycja na ponad 90 milionów złotych. Te pieniądze w większości zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Ale to nie tylko budowa wyczekiwanego wiaduktu na terenie naszego miasta, ale to także szereg dróg dojazdowych i udogodnień komunikacyjnych, które połączą południową i północną część miasta, ale także wylotówki drogą 42 w stronę Skarżyska, Ostrowca. No i co bardzo istotne, bo kluczowym partnerem też w tej inwestycji była specjalna strefa ekonomiczna Starachowice, która dzięki budowie tego wiaduktu jest dużo lepiej skomunikowana. Zresztą nasze miasto i powiat w tej chwili ma naprawdę szereg fajnych udogodnień, jeśli chodzi o infrastrukturę. Zarząd województwa zbudował północno-zachodnią obwodnicę Starachowic, więc jakby ten dostęp do infrastruktury jest coraz lepszy. Tak, to był wiadukt, ale udało nam się też zrealizować dużą inwestycję, na którą też wyczekiwali mieszkańcy z kolei w gminie Wąchock. To budowa, przebudowa drogi Majków-Marcinków-Wąchock, o tyle istotna, że dająca taką szeroką i bardzo wygodną alternatywę do przemierzenia naszego powiatu i dotarcia do powiatu skarżyskiego, bo tak się też szczęśliwie złożyło, że koledzy właśnie z sąsiedniego powiatu kończyli przebudowę tej drogi na swoim terenie i w tej chwili drogą Majków-Marcinków-Wąchock można alternatywnie, bezpiecznie z ciągiem pieszo-rowerowym dojechać między powiatem starachowickim a powiatem skarżyskim. Zeszły rok, a właściwie ten rok, który nam mija, to również zakończenie inwestycji w gminie Brody, w miejscowości Adamów. Tam ważny odcinek drogi, który biegnie też przy szkole, wyniesione przejście dla pieszych, zabezpieczenie i przede wszystkim lepsze oświetlenie i odwodnienie tamtej drogi dla mieszkańców. To ogromna ulga i dodatkowa szansa na bezpieczeństwo. Ponadto rozpoczęliśmy już w tym roku budowę odcinka drogi w miejscowości Lipie. To z kolei również gmina Brody. Tam pozyskaliśmy środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ponad 1 000 000 zł i rozpoczynamy budowę kolejnego odcinka właśnie w tej przestrzeni, w tym sołectwie, gdzie też blisko jest szkoła, blisko są zabudowania i to bezpieczeństwo i komfort mieszkańców staramy się poprawiać.
10: A co w aspekcie edukacyjnym w takim razie w powiecie starachowickim?
11: Aspekt edukacyjny podzieliłbym na dwa etapy. Pierwszy etap to ten, który w zeszłym roku rozpoczęliśmy bardzo, bardzo, bardzo intensywnie, czyli przebudowa infrastruktury edukacyjnej, bo powiem szczerze, w naszym powiecie aspekt stanu technicznego szkół no jeszcze kilka lat temu nie był na najwyższym poziomie, ale staramy się działać, aby wszystkie nasze szkoły sukcesywnie remontować i ten poziom infrastrukturalny podwyższać. I tak, w zeszłym roku rozpoczęliśmy intensywną i mocną przebudowę zespołu szkół zawodowych numer 1, a konkretniej właściwie budynku Bursy, szczególnie budynku Bursy obok zespołu szkół zawodowych numer 1, gdzie znajduje się między innymi placówka opiekuńczo-wychowawcza, właśnie wspomniana Bursa, ale także była to siedziba poradni psychologiczno-pedagogicznej. To jest projekt, który opiewa na kwotę ponad 12,5 milionów złotych i zakończymy go najprawdopodobniej właśnie w roku bieżącym. Ponadto rozpoczęliśmy pierwszy etap modernizacji drugiego liceum ogólnokształcącego w Starachowicach. To szkoła, która ciągle czeka na swoją termomodernizację. Mam nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mieli dla mieszkańców dobre informacje w tym temacie. Trzymam kciuki mocno za nasze działania, ale aktualnie powstaje tam modernizacja hali sportowej, wielkiej hali sportowej, która przez lata służyła mieszkańcom i uczniom, a dzisiaj wymagała gruntownej modernizacji. Tam blisko 3 miliony złotych zainwestowane również i ta inwestycja w tym roku się skończy. To jeśli chodzi o infrastrukturę aktualnie, a jeśli chodzi o działania bardziej miękkie, ale niezwykle istotne, dotyczące wyposażenia klasopracowni, szkół i różnych kursów dla naszych uczniów, szczególnie uczniów, którzy kształcą się w zakresie kształcenia zawodowego, to nasze pieniądze, które pozyskaliśmy ze środków europejskich, tutaj operatorem tych środków był Urząd Marszałkowski, program 5.1, który umożliwia właśnie to, o czym powiedziałem, czyli modernizacja klasopracowni, kursy zawodowe dla uczniów. Powstaje też bardzo ciekawa pracownia AI w jednej ze szkół, głównie tych, które właśnie oferują kształcenie zawodowe, bo no bo cóż, kształcenie zawodowe to jest nasza przyszłość, to jest nasz
10: nie możemy nasz to powiedzieć głośno, tak?
11: Dokładnie tak. I powiem szczerze, w powiecie starachowickim, jeśli chodzi o procent uczniów, którzy wybierają kształcenie zawodowe versus kształcenie ogólne, rokrocznie wzrasta. W tym momencie jest to blisko ponad 50%, więc ten procent zdecydowanie się zwiększył w ostatnich, myślę, 100 latach. No to też wynika z tego, że nasz powiat to powiat o charakterze przemysłowym. Przestrzeń do znajdowania zatrudnienia jest. Przedsiębiorcy, którzy są na terenie Starachowic, na terenie powiatu starachowickiego,

0: W ostatnim roku pozyskaliście ponad 2,5 miliona złotych na doposażenie służb, tak, na bezpieczeństwo. Może powiedzmy, na co dokładnie przeznaczone zostały te środki? Jakie działania później będą się na to przekładać, tak?
1: Tak, to rzeczywiście była taka bardzo intensywna praca też na poziomie nawet urzędników naszych, bo środki rządowe, za które zresztą wszyscy jesteśmy bardzo wdzięczni, bo to bardzo duży zastrzyk gotówki i na bardzo, bardzo ważne cele, jakim jest ochrona ludności i obrona cywilna, bo to właśnie z tego zakresu środki pozyskaliśmy. W powiecie starachowickim to było ponad 2,5 miliona złotych. Między innymi ponad 600 tysięcy złotych z tych środków trafiło na specjalistyczne doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego w naszym szpitalu. Właśnie w tym zakresie ochrony ludności, doposażenia sprzętowego. Ponadto udało nam się zakupić samochód specjalistyczny dla Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach. To dodatkowa pomoc i wyposażenie właśnie dla naszych strażaków. Ponadto zakupiliśmy ogromny, bardzo trwały, a do tego jeszcze mobilny agregat prądotwórczy, który na co dzień już służy jako zasilanie awaryjne starostwa powiatowego w Starachowicach, a przy okazji różnych wydarzeń albo miejsc, gdzie byłby potrzebny, można go bezpiecznie przetransportować na przyczepie, aby mógł takie zasilanie awaryjne oferować. Ponadto doposażyliśmy w zeszłym roku też mocno sprzętowo i zasobowo magazyn obrony cywilnej, który w powiecie starachowickim też tego wymagał i jakby sukcesywnie to robimy. Mogę też poszczycić się, jestem dumny z tego powodu, że to wszystko robimy też w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi, które działają w tym zakresie, z samorządami gminnymi, które też z którymi też konsultujemy i te kwestie związane z bezpieczeństwem mamy naprawdę bardzo, bardzo wysoko w priorytecie, bo to są te zadania, które dotyczą nas wszystkich, a które po stronie powiatu w zakresie zarządzania są i jeśli chodzi o nasze służby, myślę, że ta współpraca układa się wręcz, bym powiedział, wzorowo.
0: To teraz porozmawiajmy o szpitalu w Starachowicach, bo nie ukrywamy, rozmawialiśmy trochę o szpitalu przed naszą rozmową. Duże inwestycje, pozyskaliście ile dokładnie? 20 milionów?
1: Jeżeli miałbym powiedzieć o wszystkich środkach, które udało się w zeszłym roku pozyskać na rzecz rozwoju szpitala, to będzie już ponad 80 milionów złotych. To jest historyczna w ogóle kwota, jeśli chodzi o liczbę pozyskanych
0: środków. No bo budujecie tam dużo, tak?
1: No właśnie, to są środki, które służą mieszkańcom, które za chwilkę już będą służyły mieszkańcom, a pozyskane zostały między innymi 20 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy na realizację ogromnego przedsięwzięcia budowy zakładu opiekuńczo-leczniczego. W naszym przypadku to rozbudowa, dlatego że zakład opiekuńczo-leczniczy funkcjonuje już w naszym szpitalu, ale teraz na poczet tego dużego projektu zagospodarowujemy nieużywane stare budynki po starych przestrzeniach obok szpitala i tam budujemy nowoczesny zakład opiekuńczo-leczniczy, który zostanie przeniesiony i rozbudowany właśnie w tamtym zakresie. To jest 20 milionów z KPO i do tego jest blisko 5 milionów wkładu własnego na ten projekt. Kończymy go w tym roku. Zostanie rozbudowane kolejne 50 łóżek. Tamte pomieszczenia będą intymne, będą posiadały łazienki, będą wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Na to wszystko udało się pozyskać pieniądze z KPO. Zresztą jesteśmy jednym z 9 samorządów w naszym województwie, z 10 samorządów w naszym województwie, które te środki pozyskały i myślę, że to jest bardzo dobry kierunek działania w kontekście tej opieki długoterminowej, która jest bardzo, bardzo potrzebna i będzie w przyszłości bardzo potrzebna w naszym województwie. Trzymamy tylko mocno kciuki, żebyśmy wszyscy otrzymali wysokie kontrakty właśnie na realizację tych świadczeń, bo tutaj mamy jeszcze maleńki znak zapytania, jeśli o to chodzi, ale jesteśmy dobrej myśli, bo deklaracje ze strony NFZ-u i Ministerstwa Zdrowia są pozytywne. Ponadto udało nam się pozyskać w tym roku również blisko 9 milionów

0: milionów złotych i to również były pieniądze z KPO na cyfryzację naszego szpitala. Będziemy modernizowali zakres dokumentacji, wszystko będzie zdigitalizowane, będzie zupełnie inny sposób jakby kolejkowania pacjentów. To wszystko będzie zdigitalizowane i będzie działało bardzo funkcjonalnie. Do tego mamy tam bardzo istotny moduł, którego może fizycznie nie będzie widać, ale gra ogromną rolę, mianowicie moduł dotyczący cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwo naszego szpitala w tym zakresie serwerowym i ochrony danych mamy na najwyższym priorytecie również. Mamy też historię niedawno z jednego ze szpitali w naszym kraju, gdzie te dane zostały wykradzione.
1: Wyciekły, tak.
0: Dokładnie. I dzisiaj borykają się z ogromnymi problemami. Więc to są też takie przestrzenie, które dzisiaj trzeba mocno zagospodarować. A poza tym, jeśli mogę jeszcze,
1: oczywiście.
0: Zmodernizowaliśmy nasz SOR. Zmodernizowaliśmy SOR, to było pieniądze, które pozyskaliśmy z Funduszu Medycznego Ministerstwa Zdrowia. To też duża inwestycja, bo tak naprawdę nasz SOR zmienił absolutnie swoje oblicze w tej chwili. Zostały dobudowane przestrzenie, doposażony sprzęt, jest naprawdę pięknie i profesjonalnie. Myślę, że to bardzo dobra prognoza na dalsze leczenie i lepszy komfort dla pacjentów. No i cóż, jeszcze ponad 1 000 000 złotych udało się pozyskać na inwestycję, którą co prawda jeszcze nie rozpoczęliśmy, ale już w tym roku rozpoczniemy. To modernizacja lądowiska dla helikopterów, które znajduje się obok szpitala i tam blisko 1 000 000 złotych zainwestowane będzie w to, aby tą przestrzeń jak najlepiej zagospodarować, oddzielić, wydzielić i zabezpieczyć na potrzeby działania kolejnych lat, taka przestrzeń będzie na pewno niezbędna do dalszego, lepszego funkcjonowania szpitala.
1: Jak już jesteśmy przy mieszkańcach, to może powiedzmy trochę o tej polityce społecznej, którą powiat prowadzi, tak? Te mieszkania treningowe dla młodych osób opuszczających pieczę zastępczą, opieka wytchnieniowa dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Co to daje z waszej perspektywy?
0: Powiat Starochowicki to jest też taki wyjątkowy powiat, w którym mamy chyba największą liczbę rodzin zastępczych i w ogóle przestrzeni pieczy zastępczej na mieszkańców w powiecie. Bardzo mocno podkreślamy i cenimy i naprawdę dajemy ogromny ukłon dla naszej pieczy zastępczej, dla rodzin, którzy podejmują się tych działań i mamy, są naprawdę naszymi perłami i to przede wszystkim dlatego, że ci najmłodsi, najbardziej potrzebujący znajdują szybko po prostu dom. Nawet zastępczy, ale zawsze jest to bardzo, bardzo, bardzo ważne. I rzeczywiście w kontekście polityki społecznej i wsparcia tej pieczy zastępczej działamy już nie od dziś. W zeszłym roku podjęliśmy działania w ramach takiego dużego projektu, który też został dofinansowany ze środków unijnych i w ramach niego właśnie udało się zakupić kolejne mieszkanie i zaadoptować je właśnie na potrzeby mieszkania treningowego, czyli dla tych, którzy z pieczy zastępczej wychodzą i testują to swoje życie samodzielne. I to jest bardzo ważne, bo to jest taki kolejny etap do tego, żeby dzieciaki usamodzielniać, żeby pokazywać im, że można godnie i dobrze żyć, mimo bardzo różnych, trudnych przeciwności, które miały. I to działa. To świetnie działa w naszym powiecie, z tego ogromnie się cieszę i na pewno to jest działka, którą będziemy rozwijać, która leży nam ogromnie na sercu, bo dotyczy czy tych, którzy najbardziej potrzebują tej pomocy. W zeszłym roku udało się też pozyskać sporo środków na tak zwaną opiekę wytchnieniową. Ona jest realizowana między innymi w domach pomocy społecznej naszych powiatowych. Jest przestrzeń do tego, żeby osoby, które opiekują się niepełnosprawnymi, osobami z niepełnosprawnościami, mogły znaleźć trochę wytchnienia, a a te osoby pod specjalistyczną opieką naszych służb mogą tą przestrzeń zagospodarować. To też jakby dodatkowa ulga, bym powiedział, dla tych rodzin, które na co dzień z osobami z niepełnosprawnościami pracują.
1: Może powiedzmy parę słów też o tym rozwoju regionu, ale w takim aspekcie bardziej turystycznym. Tak, chcemy sobie dzisiaj omówić to wszystko, co się gdzieś tam dzieje w powiecie starachowickim, więc myślę, że naszych słuchaczy też bardzo interesuje rewitalizacja tej kolejki wąskotorowej ze Starachowic, tak, do Iłży. Co ma wam dać? Przyciągnąć turystów? Zwiększyć rozpoznawalność powiatu?
0: W latach 90. Można było wsiąść w Starachowicach i wysiąść w Iłży, jadąc zabytkową, wspaniałą koleją wąskotorową właśnie Starachowice i Iłża. Dzisiaj mamy o tyle problem, że mamy stary, zardzewiały tabor. Mamy bardzo mało szyn, ponieważ były, najprościej mówiąc, rozkradane przez wiele lat.
1: Komuś się przydały.
0: Myślę, że przydawały się regularnie. Poza tym mamy też wspaniałą działalność naszej przyrody ożywionej, czyli bobrów, które też swoją robotę w zakresie szyn robiły i robią do dziś. Więc to niestety, to o czym teraz powiedziałem, to jest efekt tego, że dziś kolejka na tej trasie nie jeździ. Dzisiaj brakuje...
1: A szkoda.
0: Bardzo szkoda, ale właśnie to, co robimy dziś, to są, nie powiedziałbym, że już stuprocentowe, ale pierwsze bardzo ważne kroki do tego, aby za parę lat tą trasę ponownie przemierzyć. Jesteśmy na etapie podpisania porozumienia z samorządami, z samorządem powiatu, oczywiście gminy Starachowice, gminy Iłża i gminy Brody, czyli tych głównych samorządów, przez które kolejka przejeżdżała bądź przejeżdża, i rozstrzygnęliśmy konkurs na dokumentację, kompleksową dokumentację 6 odcinków właśnie tych, które umożliwiłyby w przyszłości realizację tych przejazdów właśnie na tej trasie i modernizację zarówno taboru, szyn, jak i infrastruktury dookoła. Prowadzimy też intensywne rozmowy z PKP w kontekście właśnie przejmowania pewnych gruntów, dzierżawy, aby można było to doprowadzić do szczęśliwego końca. I do połowy maja będziemy gotowi, aby złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego właśnie na realizację pierwszego z etapów już renowacji, już budowy tej przestrzeni, więc to nie jest tylko tak, że porozumieliśmy się i zatrzymujemy się na etapie tych porozumień, ale idziemy dalej i powolutku do przodu. Jestem przekonany, że gdy pozyskamy te środki w przyszłym sezonie, kolejka przynajmniej na części tej trasy będzie mogła sukcesywnie i z dużo większym impetem mknąć.
1: Panie Piotrze, panie starosto, jest pan przewodniczącym konwentu powiatu województwa świętokrzyskiego. Jak ta rola przekłada się na słyszalność waszego głosu tam u góry, w Warszawie?
0: Tak, rzeczywiście od początku tej kadencji mam przyjemność pełnić funkcję przewodniczącego konwentu starostów. Konwent starostów to jest organ Związku Powiatów Polskich. To jest tak naprawdę organizacja, która ma chyba ze wszystkich związków samorządowych, które funkcjonują na terenie naszego kraju, największą reprezentatywność, dlatego że 90 kilka procent powiatów jest członkami Związku Powiatów Polskich. Mam też przyjemność pracować w komisji rewizyjnej związku. Rzeczywiście nasze spotkania, które przekładają się konkretnymi stanowiskami, opiniami i często apelami do poszczególnych władz, ale także w bardzo wąskich często zakresach, bo to nie są tylko rozmowy na etapie, na poziomie dyskusji, ale ze względu na gości, których zapraszamy, na gości, z którymi się spotykamy, na wykładowców, którzy przekazują nam swoją wiedzę, ale też mamy przestrzeń do dyskusji, udaje się wypracowywać różne aspekty, które poprawiają nam wszystkim funkcjonowanie. Mogę podać bardzo konkretny przykład z ostatniego czasu. Jednym z naszych świętokrzyskich postulatów było, aby móc przedłużyć możliwość realizacji projektu związanego z ZOL-ami, o których dzisiaj wspominałem, czyli z budową zakładów opiekuńczo-leczniczych w naszym województwie. Uzyskaliśmy informację z Ministerstwa Zdrowia, że owszem, do końca czerwca powinniśmy zakończyć pewne etapy, ale tak naprawdę do końca września będziemy mogli wszystkie prace odbiorowe zakończyć, łącznie z rozliczeniem projektu, więc mamy jakiś taki, być może to był przykład jakiś wyrwany, natomiast chcę powiedzieć o tym, że działamy bardzo sprawnie, co jest też bardzo istotne. Przecież nie ukrywam, że przedstawiciele starostów w naszym województwie powybierani są z różnych ugrupowań politycznych, ale muszę powiedzieć, że na etapie konwentu w 99% mówimy zawsze jednym głosem. To nie jest przestrzeń na uprawianie tak zwanej polityki, to jest przestrzeń na poszukiwanie rozwiązań, na jakieś wspólne działania właśnie w tym zakresie, w którym każdy z nas jako samorządowiec, ale każdy z nas jako też odpowiedzialny za ludzi, za mieszkańców powiatów znajduje jakby ten sam język, bo te problemy, te bolączki, ale i te kwestie do rozwiązania, one są dla nas wszystkich takie same. I myślę, że przestrzeń konwentu daje nam bardzo dobrą płaszczyznę do tego, żeby w tych zakresach działać.
1: Dziękuję za rozmowę. Dzisiaj moim i Państwa gościem w porannej rozmowie Radia Rekord Świętokrzyskie był Piotr Babicki, starosta powiatu starachowickiego.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję.
2: Kalejdoskop dnia. Kalejdoskop dnia. Radio Rekord. Rodzime radio.
3: Audycja jest organizowana przez gminę Ostrowiec Świętokrzyski w ramach kampanii EkoOstrowiec dotyczącej zapobiegania powstawaniu odpadów. Kampania stanowi część edukacyjną projektu pod nazwą Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z PSZOK w Ostrowcu Świętokrzyskim, współfinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027.
4: Dzień dobry, Emilia Sitarska przed mikrofonem, a w studiu Radia Rekord Ewa Chodkiewicz, profesjonalistka z obszaru ochrony środowiska, która przez ponad 13 lat pełniła kluczowe role w fundacji WWF Polska. Od wielu lat teraz prowadzi szkolenia dotyczące gospodarki odpadowej i gospodarki obiegu zamkniętego skierowane do samorządów i przedsiębiorstw. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: I Magdalena Wieczerzyńska, ekspertka w obszarze zrównoważonego rozwoju i komunikacji zmian. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Zmiana klimatu dotyczy każdego i także osób zamieszkujących nasze miasto Ostrowiec Świętokrzyski. I właśnie porozmawiamy o efekcie cieplarnianym. Pani Ewo, czym jest efekt cieplarniany? Wyjaśnijmy.
5: Efekt cieplarniany to takie naturalne zjawisko, dzięki któremu jesteśmy tutaj na tej planecie, dzięki któremu Ziemia utrzymuje temperaturę odpowiednią do życia. I efekt ten polega na tym, że atmosfera zatrzymuje część ciepła, które pochodzi od Słońca. Czyli promieniowanie słoneczne dociera do powierzchni Ziemi i ją ogrzewa. Ziemia oddaje to ciepło w postaci promieniowania. A gazy w atmosferze, tak zwane gazy cieplarniane, zatrzymują część tego ciepła i odbijają je z powrotem. Bez efektu cieplarnianego średnia temperatura na Ziemi wynosiłaby około minus 18 stopni, więc życie w obecnej formie nie byłoby możliwe, więc efekt cieplarniany jest naturalny i pożądany. Ale dzisiaj mamy problem i tym problemem jest wzmocniony efekt cieplarniany, bo działalność człowieka zwiększa ilość gazów cieplarnianych, co prowadzi do wzrostu temperatury na Ziemi, zmiany klimatu i częstszych ekstremalnych zjawisk pogodowych. Obecnie temperatura podnosi się na skutek ludzkiej działalności, przegrzewając planetę ponad możliwości adaptacyjne ludzkości.
4: Czy zmiana klimatu to tylko ogrzewanie się planety?
6: Od tego to się zaczyna. Później jest kaskada konsekwencji, bo ogrzewanie się planety to destabilizacja klimatu i przesunięcie stref klimatycznych, migracje gatunków oraz wymieranie całych ekosystemów. No i oczywiście kryzys bioróżnorodności. Ekstremalne zjawiska pogodowe, zmiany w cyrkulacji prądów wodnych i powietrznych na skalę globalną, co zagraża życiu niezliczonych istnień, w tym uzależnionych od ludzi, choćby rybaków. Wpływ na wydajność produkcji żywności i życie rolników. Wpływ na dostęp do wody pitnej. Będą one w coraz większym stopniu zagrożone. Niezaprzeczalnie skutki społeczne mogące prowadzić do masowych migracji i uchodźstwa klimatycznego, kryzysów i katastrof humanitarnych, wojen o zasoby, w tym o wodę. To brzmi wszystko bardzo katastroficznie, ale to jest coś, co jeżeli nie zatrzymamy zmiany klimatu, zdecydowanie nas czeka. 7 z 9 granic planetarnych zostało przekroczonych. Tylko jedna z nich to zmiana klimatu, ale jest ona powiązana ze wszystkimi pozostałymi. Wymieraniem gatunków, ekspansją mikroplastiku, zakwaszeniem oceanów, zmianą systemów lądowych, przesadzaniem z nawozami sztucznymi, zużyciem słodkiej wody. No i nie możemy zapomnieć też o podnoszeniu poziomu morza, topnieniu lodowców i pokryw lodowych.
4: A jaka jest różnica między pogodą a klimatem, bo to też warto wyjaśnić?
5: O tak, te pojęcia są często mylone. Różnica między pogodą a klimatem dotyczy głównie czasu i skali zjawisk. Pogoda to jest aktualny stan atmosfery w danym miejscu i czasie. Dotyczy krótkiego okresu, godziny, dnia, szybko się zmienia i obejmuje temperaturę, opady, wiatr, zachmurzenie. Przykładowo dzisiaj jest słońce i mamy 12 stopni. I tak mówimy o pogodzie. Jeśli chodzi o klimat, to średnie warunki pogodowe na danym obszarze obserwowane przez dłuższy czas, co najmniej 30 lat, czyli dotyczy to długiego okresu, opisuje typowe warunki dla regionu i uwzględnia powtarzalność zjawisk pogodowych. Przykładem jest to, jak moglibyśmy powiedzieć o klimacie, że w Polsce zimy są chłodne, a lata umiarkowanie ciepłe. Czyli pogoda jest tu i teraz, a klimat to średnia z wielolecia. Dlatego może się zdarzyć, że mamy jeden czy kilka lat zimniejszych, a w dłuższym okresie trend pozostaje wyraźnie taki, że temperatura lokalna Ziemi wzrasta i to wzrasta coraz szybciej z powodu działalności człowieka. To, że za oknem nie widać było tej zimy globalnego przegrzania w Polsce, to nie znaczy, że tego efektu nie ma. Wielu rzeczy nie widać za oknem, a istnieją.
4: No właśnie, a porozmawiajmy o tym teraz, jakie są główne przyczyny zmiany klimatu.
6: Przyczyna tak naprawdę jest tylko jedna. To jest człowiek i jego działalność. Nikt inny nie odpowiada za zmianę klimatu. Wszelkie mity o tym, że zawsze tak było, że klimat się zmieniał, że to jest naturalne. Nie jest naturalne to, co się dzieje teraz. Jest to wina człowieka, który produkuje bardzo dużo różnych rzeczy, które doprowadzają do stężenia gazów cieplarnianych pochodzących z działalności ludzkiej w atmosferze. I poza dwutlenkiem węgla to są też gazy metanu, podtlenku azotu. I w związku z tym na naszej planecie jest coraz cieplej, bo powietrze, które i gazy, które powinny oddawać się do atmosfery, są zatrzymywane przez tą, jakby to powiedzieć, barierę z tych gazów cieplarnianych, które my produkujemy. No i dlatego robi się coraz cieplej.
4: W jakim stopniu odpowiada za nie działalność człowieka?
5: Cała wiedza naukowa, którą dysponujemy dzisiaj, mówi o tym, że ta działalność człowieka wpływa w ogromnym stopniu. Cała wiedza skupiona jest wokół takiego międzyrządowego zespołu panelu do spraw zmian klimatu, który został powołany przez Organizację Narodów Zjednoczonych i oni publikują raport, który jest przeglądem całej wiedzy naukowej z całego świata. I oni nie mają wątpliwości. To obszerne opracowanie naukowe mówi o tym, że działalność człowieka jest główną przyczyną ocieplenia klimatu. I to nie jest już kwestia opinii, tylko wiedzy naukowej. Chodzi przede wszystkim o emisję gazów cieplarnianych. Dwutlenek węgla, metan czy podtlenek azotu, te gazy, które powstają przy spalaniu węgla, ropy i gazu w transporcie, przemyśle czy rolnictwie, powodują zmianę klimatu. Ten międzyrządowy panel używa bardzo mocnego sformułowania: wpływ człowieka na ocieplenie klimatu jest dziś jednoznaczny, czyli nie ma wątpliwości, że bez naszej działalności ten wzrost temperatury by po prostu nie nastąpił. Można to ująć prosto: to nie natura przyspieszyła, tylko to my zmieniliśmy warunki, w jakich funkcjonuje klimat.
4: Czy Polska ma istotny udział w emisjach gazów cieplarnianych i które kraje emitują tych gazów najwięcej?
5: Polska odpowiada dziś za około 0,5% globalnych emisji gazów cieplarnianych. No i można by powiedzieć, to niewiele, ale warto spojrzeć szerzej. Bo po pierwsze historycznie region Polski odpowiada za 1,5% emisji CO2, tej, która już znajduje się w atmosferze, bo z emisjami CO2 jest tak, że one nie znikają, bardzo długo trwają. I te stare historyczne emisje w dużej mierze odpowiadają za te zmiany klimatu, które obserwujemy dzisiaj. Po drugie, jeśli spojrzymy globalnie, to dziś największym emitentem są Chiny. I to jest argument, który często się pojawia, to jest prawda. Takie pytanie, które często słyszymy, co z Chińczykami? No tak, oni odpowiadają za około 1/4 emisji, ale z jednej strony oni bardzo szybko rozwijają odnawialne źródła energii i ich emisje zaczynają się stabilizować. Z drugiej strony tam też widzę naszą odpowiedzialność, ponieważ to, co produkują Chińczycy, produkują także na rynek europejski. Ich gospodarka w dużej mierze opiera się na eksporcie do Unii Europejskiej, także te emisje, chociaż w Chinach, to też są trochę nasze. Natomiast jeśli chodzi o tę odpowiedzialność historyczną, czyli odpowiedzialność za to, co już jest w atmosferze, to w dużej mierze odpowiadają za to Stany Zjednoczone, Europa. Łącznie to jest około połowa globalnych emisji CO2, które nagromadziły się do dziś. I jak już wspomniałam, one w atmosferze zostają. I to prowadzi do ważnego wniosku. Ten argument, który podkreślają oponenci zmian klimatu, że Azja emituje najwięcej, więc nasze działania nie mają znaczenia, to jest mit. Mamy, mieliśmy i zawsze będziemy mieć wpływ, bo tempo zmian zależy od decyzji wszystkich krajów. Myślę, że można to podsumować tak, że każdy kraj ma swoją część odpowiedzialności i każdy kraj ma też wpływ na rozwiązanie tego naszego wspólnego, globalnego problemu.
4: A jakie sektory gospodarki są najbardziej emisyjne?
6: To jest dosyć proste pytanie. Wiadomo, energetyka, tak? Czyli nasz prąd, nasze ogrzewanie, spalanie węgla, gazu, ropy i to powoduje emisję największej ilości dwutlenku węgla. Drugi ważny sektor to transport. No, czyli nasze samochody, ciężarówki, lotnictwo. Tu również dominują paliwa kopalne. I to nie są tylko samochody nasze, tylko to są wszystkie dostawy wszędzie, wszystkie loty wszędzie, także cargo, wszystkie nasze na wakacje. No to wszystko się niestety sumuje. Kolejny obszar to jest budownictwo. No czyli wiadomo, że teraz coraz więcej się buduje, miasta się rozrastają, to wszystko też pochłania energię. No i rolnictwo, czyli wydaje nam się, że no w końcu rolnictwo przecież to nie potrzebuje za bardzo energii, ale do rolnictwa wykorzystuje się bardzo dużo wody i produkcja rolna produkuje takie gazy jak metan i podtlenek azotu, które mają bardzo, bardzo silny wpływ na klimat. Poza tym rolnictwo doprowadza do wylesienia. Wylesienie lasów to aż w 80% spowodowane jest rolnictwem. Podsumowując, największe emisje są tam, gdzie zużywamy najwięcej energii i zasobów.
4: A czy zmiany klimatu da się jeszcze zatrzymać, czy tylko spowolnić?
5: No niestety mam tutaj złą wiadomość, bo całkowicie zatrzymać się zmian klimatu już nie da. Można je spowolnić, można również ograniczyć ich skutki. Dlaczego nie da się zatrzymać tak od razu? Bo w atmosferze jest już dużo tych gazów cieplarnianych i one tam zostają. System klimatyczny reaguje z opóźnieniem, nawet o dziesiątki lat, co oznacza, że dzisiaj odczuwamy skutki emisji, które były dziesiątki lat temu. I część zmian takich bardzo gwałtownych, katastrofalnych, jak na przykład topnienie lodowców, już się rozpoczęła, no i tego nie da się już zatrzymać. Dzisiaj walczymy o to, jak duże będą te zmiany. Mówimy o bardzo konkretnym celu, o ograniczeniu wzrostu temperatury do 1,5-2 stopni Celsjusza względem czasów przedprzemysłowych. No i to może brzmieć tak 1,5 czy 2 stopnie, w sumie niewielka różnica, a tu każde dodatkowe pół stopnia ma znaczenie, bo mówimy tutaj o średniej temperaturze i każde pół stopnia przekłada się na katastrofalne skutki, takie jak częstsze ekstremalne zjawiska, susze, powodzie. Te 1,5-2 stopnia już czynią niektóre obszary na Ziemi niemożliwymi do produkcji rolnej, niemożliwymi do zamieszkania, a każda dziesiąta część stopnia tak naprawdę będzie oznaczała, że te skutki będą coraz trudniejsze, czyli niestety nie zatrzymamy zmiany klimatu, ale możemy ją spowolnić i ograniczyć jej skutki, a przez to sprawić, że planeta będzie jeszcze dla nas użyteczna. Jeśli ograniczymy emisję teraz, jesteśmy w stanie utrzymać zmiany w takich granicach, do których będziemy w stanie my się dopasować, dostosować się, jeszcze wyprodukować dla siebie żywność, jeszcze żyć w miarę stabilnym, bezpiecznym środowisku. A jeśli nie, no to ryzykujemy sporo, bo ryzykujemy scenariusze, które będą po prostu trudne do opanowania i zarządzania. Niestety jest tak, że przyszłość jest już w pewnym sensie przesądzona, zmiana klimatu nastąpi, a od naszych decyzji dzisiaj zależy, czy będziemy mogli się do tego dostosować.
4: A co jest największą przeszkodą w spowolnieniu tego procesu?
6: Jak już ustaliliśmy, że powodem tego procesu jest człowiek, to największą przeszkodą też jest człowiek. Zaczynając od tego, że jest bardzo dużo negowania tego, że zmiana klimatu istnieje. Jest dużo fake newsów, które podważają zaufanie do nauki. Na świecie jest bardzo dużo uniwersytetów i proszę sobie wyobrazić, że ani jeden z tych uniwersytetów, ani jeden naukowiec nie zaprzeczył tego, że jest zmiana klimatu spowodowana działaniem człowieka. Żaden uniwersytet nie ma innego zdania na całym świecie. Także naukowcy już to wiedzą. Niestety nie każdy polityk o tym wie. Część polityków też neguje zmianę klimatu i nie wprowadza odpowiednich regulacji czy zmian systemowych. Nie ma też akceptacji naszego społeczeństwa, bo trzeba zmienić styl życia, bo trzeba zrobić coś, co jest niewygodne, bo trzeba włożyć jakąś pracę w to, zmienić swoją konsumpcję na przykład. Oraz jeszcze jest coś takiego jak myślenie krótkoterminowe. Nie myślimy o tym, co będzie za 10, co 20 lat. Nie myślimy o tym, w jakim świecie będą żyły nasze dzieci czy wnuki. Żyjemy teraz, chcemy żyć szybko, mieć efekty i nie myślimy o przyszłych pokoleniach. A taka zmiana klimatu to jest taki temat długoterminowy, wymagający współpracy, zaufania i myślenia. Czyli największą przeszkodą nie jest to, że nie wiemy, co robić, tylko nie zawsze chcemy lub potrafimy działać razem.
4: Zmiany klimatu niosą za sobą takie skutki globalne, ale też lokalne, bardziej dla nas zauważalne.
5: Tak, i te skutki, zarówno te globalne, jak i lokalne, są ze sobą powiązane, bo na poziomie globalnym mamy do czynienia z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Częstszymi, silniejszymi falami upałów, dłuższymi suszami, niedoborami wody, intensywniejszymi ulewami i powodziami. Mamy też podnoszenie się poziomu mórz i oceanów, co powoduje zalewanie terenów nadmorskich, zagrożenie dla miast i infrastruktury i migrację ludności z obszarów zagrożonych. Jest na przykład bardzo ciekawa historia takiego kraju bardzo dużego, którym rządzi prezydent, który jest denialistą klimatycznym i nie uznaje zmian klimatu, a z drugiej strony umacnianie brzegów Florydy pochłania bardzo dużo pieniędzy, ponieważ trzeba zabezpieczać się na ten nadchodzące zmiany klimatu, które nie nadejdą dla następnych pokoleń, tylko są obserwowalne już tu i teraz. Zmiana klimatu to także skutki dla przyrody i ekosystemów. Powodują wymieranie wielu gatunków, no bo jeżeli pewne obszary stają się niemożliwe do życia, nie ma tam możliwości, żeby przetrwała roślinność, no to też gatunki muszą szukać innych miejsc, czy wymierają. Ze względu na zmianę klimatu mamy też niestety do czynienia z degradacją lasów, raf koralowych, mamy zaburzenia w łańcuchów pokarmowych, szczególnie gdy jeden gatunek na przykład wymiera, czy musi się gdzieś przemieścić. Zmiana klimatu ma też ogromny wpływ na rolnictwo i produkcję żywności. Bo w wielu regionach spadają plony, pojawia się większe ryzyko głodu i wzrastają ceny żywności. Ma to też wpływ na zdrowie ludzi, bo upały, takie ekstremalne warunki pogodowe powodują większe ryzyko chorób związanych chociażby z układem krążenia. Są takie badania, które pokazują, że na obszarach, gdzie występują upały, czy szczególnie takie tropikalne noce, czyli noce z temperaturą powyżej 20 stopni, jest więcej przypadków kardiologicznych, które zgłaszają się po prostu do szpitala. Pogarsza się jakość powietrza, rozprzestrzeniają się choroby zakaźne, więc te skutki widać globalnie, ale widzimy je też u nas w Polsce. Też mamy falę upałów i też mamy coraz cieplejsze noce, też mamy więcej przypadków w szpitalach, też mamy gwałtowne burze. To jest bardzo ciekawy paradoks. Te problemy z wodą, które powodują, że najpierw długo w okresie suszy czekamy na deszcz, potem on spada, jest gwałtowny, tak gwałtowny, że dochodzi do podtopień. Nasza kanalizacja deszczowa okazuje się niewystarczająca, bo te deszcze są tak nawalne i ta woda szybko spływa z naszych betonowych miast, nie zostaje tu, także z jednej strony czekamy na deszcz, potem pojawia się powodzią. Mamy te okresy suszy, mamy większe ryzyko pożarów, mamy problemy z dostępem do wody i rosnące koszty żywności i życia. stajemy też przed takimi decyzjami, że jeżeli ta temperatura wzrośnie, to będziemy musieli nasze samorządowe pieniądze wydatkować chociażby na to, żeby w szpitalach zapewnić klimatyzację, no bo w tych szpitalach nie da się po prostu wytrzymać. Będziemy musieli klimatyzować szkoły i to będzie też taka samonapędzająca się machina, tak? Ta wysoka temperatura spowoduje to, że trzeba będzie klimatyzować wnętrza użyteczności publicznej, a to spowoduje większe zużycie prądu, większe emisje, więc jesteśmy w takim kołowrotku wzajemnych zależności. Te zjawiska są bardzo dokuczliwe, mają wpływ na rolnictwo, mają wpływ też na ceny. Widzimy, ile potrafią kosztować owoce, warzywa, też to, że produkcja roślinna staje się nieprzewidywalna, bo są zaburzone te cykle przyrodnicze. Także już to widzimy i kiedyś mówili o tym ekolodzy, aktywiści klimatyczni, a teraz nawet w rządowych dokumentach pojawiają się takie prognozy, czy wręcz pojawiają się takie raporty, które mówią o tym, że mamy obszary w Polsce zagrożone pustynnieniem, bo tam po prostu nie będzie można prowadzić działalności rolnej. Więc zmiana klimatu to niestety nie jest tylko jeden problem, tylko sieć problemów globalnych i lokalnych, które są ze sobą powiązane, mają na siebie wpływ, no i mają też wpływ, zdecydowanie mają wpływ na człowieka.
4: Jak to się jeszcze przekłada na życie ludzi w takim szerszym kontekście?
5: To ma też wymiar społeczny. Coraz więcej osób na Ziemi traci swoje miejsce do życia i szuka nowego, także w Europie. To może prowadzić do napięć, do konfliktów i do zmian społecznych i na to trzeba będzie w jakiś sposób zareagować. Bardzo ważne jest to, że kryzys klimatyczny jest bardzo niesprawiedliwy. Najbardziej narażone są osoby najbardziej wrażliwe, najsłabsze, osoby starsze, chore, także osoby mniej zamożne. Czyli te, które mają najmniejsze możliwości dostosowania się na przykład do ekstremalnych upałów. Jest też tak, że za ten konsumpcyjny styl życia, który zużywa bardzo wiele surowców naturalnych, za ten styl życia nas, Europejczyków, czy styl życia Amerykanów, płacą społeczności, które w bardzo małym stopniu przyczyniają się same przez swoje emisje do tej zmiany klimatu. Czyli mamy tutaj do czynienia z dużymi nierównościami. I tak jak już mówiłam wcześniej, pewne miejsca na naszej planecie stają się trudne do zamieszkania. Tam już po prostu nie da się wytrzymać, nie da się prowadzić produkcji rolnej. I zmiana klimatu to nie jest tylko kwestia środowiska, to też kwestia zdrowia, bezpieczeństwa, jakości życia ludzi, ale też bezpieczeństwa na świecie.
4: A jakie działania możemy podjąć my tu i teraz i jakie one mają znaczenie wobec globalnego problemu?
6: Najważniejsze to uwierzyć, że każdy z nas ma wpływ. I to większe niż nam się wydaje. W praktyce możemy zrobić kilka prostych rzeczy. Rozwijać swoją wiedzę w tym obszarze. To jest podstawowa rzecz. Mamy w wielu, wielu tematach nieświadomość, bardzo dużo. Ludzie po prostu nie wiedzą, to, że to, co robią, ma wpływ na klimat, a to nie ma, a to robi dobrze na klimat, to pomaga przyrodzie. Także naprawdę wszelkie akcje, wszelkie warsztaty, spotkania, które wiemy, że w Ostrowcu są organizowane, naprawdę są wartościowe i warte na nie przychodzić. Jeśli chodzi o konsumpcję, to kupujmy to, czego naprawdę potrzebujemy. Nie kupujmy rzeczy, które są no nie do końca nam potrzebne, ale są tanie, bo to jest coś, co powoduje, że tych rzeczy jest na rynku coraz więcej, używa się coraz więcej energii, coraz więcej wody, jest coraz więcej gazów cieplarnianych. Nie wyrzucajmy rzeczy, które da się naprawić, które jeszcze mogą mieć drugie życie. Możemy się zamieniać na rzeczy, możemy kupować rzeczy używane z drugiej ręki. Także to wszystko ma znaczenie. Nie żyjmy z jednorazowymi t-shirtami, jednorazowymi skarpetkami, tylko kupujmy rzeczy, które mogą być trochę droższe, ale zdecydowanie na dłużej z nami zostaną. I ważne jest jeszcze mówienie o tym i dawanie przykładu. To już podkreślałam, że w Ostrowcu naprawdę dzieje się dużo w tym temacie, wystarczy tylko chcieć. Bo jeżeli jesteśmy razem, jeżeli działamy razem i w kilka osób, kilkanaście, to dana inicjatywa ma szansę się odbyć. Jeżeli widzimy, że inni tak robią, to my też tak zaczynamy robić. I to się tak może wydawać, że no właśnie tutaj Chiny, kopalnie, co ja mogę zrobić wobec globalnego problemu? Mogę. Mogę i nie muszę tego robić idealnie, ale ważne, żeby to zacząć robić.
4: Ważne są małe kroki, prawda?
6: Dokładnie tak.
5: Na poziomie miasta i samorządu ważne są też inwestycje w transport publiczny, rowerowy i pieszy, rozwój odnawialnych źródeł energii. I a propos tego, co mówiłaś, Magdo, o naprawach, to chociażby to, że w PSZOK-u można skorzystać ze świetnie wyposażonego warsztaciku, w którym można wszystko naprawić, to jest właśnie to i tak powinno się dziać. Ludzie powinni naprawiać zamiast kupować nowe rzeczy.
6: A jeszcze w tym naprawdę bardzo eleganckim PSZOK-u w Ostrowcu można dostać rzeczy. Te rzeczy, które są już naprawione lub te, które po prostu ludzie przynieśli, z których jakichś powodów już nie chcą ich mieć, ale działają. I można te rzeczy po prostu sobie zabrać.
5: Miałyśmy przyjemność brać udział w warsztatach w Ostrowcu, w PSZOK-u i ludzie, którzy przyszli na warsztaty, wynieśli z tych warsztatów nie tylko wiedzę, ale dosłownie wynieśli także sprzęty, które ktoś już oddał, których nie potrzebuje, a były to całkowicie sprawny monitor, żelazko, czajnik elektryczny, walizka i fotelik samochodowy dla niemowlaka. Czyli warto zaglądać na PSZOK, nie tylko zawozić tam swoje odpady, czy te rzeczy, których już nie potrzebujemy, ale też wiedzieć, że jest takie miejsce, gdzie można za darmo otrzymać takie produkty, które już dla kogoś są niepotrzebne. I to jest właśnie odejście od takiego modelu, w którym kupujemy i kupujemy bezmyślnie, a tutaj oszczędzamy zarówno pieniądze, jak i środowisko.
4: Poruszyłyśmy temat tego, jak możemy my poprzez swoje jakieś małe kroki, zmianę nawyków wpływać na to, żeby ta zmiana klimatu tak szybko nie postępowała. A jakie działania na poziomie systemowym podejmowane są przez społeczność globalną?
6: Tak, no te działania się dzieją i mają dosyć konkretny kierunek. Najważniejsze z nich to jest realizacja 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Do roku 2030 obejmą one m.in. klimat, zasoby, gospodarkę i jakość życia. Coraz większy nacisk kładzie się też na gospodarkę o obiegu zamkniętym, czyli ograniczenie odpadów i ponowne wykorzystanie zasobów. Na poziomie europejskim mamy Europejski Zielony Ład, który zakłada przejście do gospodarki na bardziej zrównoważony, cyrkularny model, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. To oznacza zmiany w wielu obszarach, od energetyki, przez transport, po sposób produkcji i konsumpcji. I można to tak podsumować. Zmiana klimatu to problem globalny, dlatego odpowiedzią są działania systemowe obejmujące całe gospodarki i społeczeństwa.
4: Czyli już wiemy, że

0: Radio Rekord. Rodzime radio. Kalejdoskop dnia.
1: Na super hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na super hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63. Na super hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na super hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.
0: Rekord. Rodzime radio.

0: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jużycka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

0: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprasza sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

Na Superhit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Superhit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

0: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jurzycka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22, Irawana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: Radio Rekord.
3: Rodzime Radio.

0: Na Polski Przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.
1: Rekord. Rodzime Radio.